0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
1: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
0: Czy ja mam być groźny?
1: To szpiku.

0: Raz, dwa, raz, dwa.
1: A no widzisz. I widzisz, kochany, nie ma miejsca jak dom.
0: O raj, człowieku, znasz to?
1: Nie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zaryzykowałem. I wiecie co? Powiem wam, opłaciło się.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, tak jak wspomniałem, opłaciło się. Dzisiaj zaryzykowałem, że poszedłem w krótkim rękawku, słuchajcie. No i przyznam szczerze, że jeśli chodzi o sytuację na dworze, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło. 3 stopnie Celsjusza w tym momencie w Resku, to jest północny zachód. I tam też obok 10 stopni więcej, bo w Świnoujściu 13,5 kreski powyżej zera. A co do szczegółów pogodowych, to od razu wam zdradzę, że dzisiaj naprawdę piękny dzień przed nami, bo temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie. Co prawda możliwe są burze i przelotne deszcze, to tak na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie, a wiatr ma być słaby na zachodzie, choć na północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe 1007 hektopaskali i przewidywany jest wzrost ciśnienia.

0: No i tak oto zbliża nam się 10 minut po godzinie 6 rano. Patryk Bedliński obok mnie.
1: Jestem, dzień dobry.
0: I na dwóch Patryków dzisiaj jedziemy. Będziemy wam co 20 minut raportować sytuację na polskich drogach, albo i częściej. Dajcie znać, dokąd wy zmierzacie, to chętnie poprowadzimy was na trasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, a my wyjeżdżamy na jedną z głównych tras, czyli na A2 do województwa łódzkiego. Pojawiły się problemy między węzłami Dąbie i Wartkowice na 317 kilometrze. Po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Warszawy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, w końcu to kolizja, a nie wypadek. Do wypadku doszło natomiast nocą między Przasnyszem a Pułtuskiem na 57. W okolicach Makowa Mazowieckiego zdarzyły się dwie osobówki i dwie osoby zostały poszkodowane. Trasę udało się już na szczęście odblokować. Jeszcze nie zaczął się w pełni poranny szczyt komunikacyjny. On dopiero się zaczyna, więc mamy spowolnienia, ale niewielkie. Na razie zwalniamy dojeżdżając do stolicy od Nowego Dworu Mazowieckiego w Czosnowie, w Dziekanowie Leśnym i za Łomiankami. Zwalniamy także na warszawskim odcinku S8 w kierunku zachodnim, głównie na Moście Grotoroweckiego. Mamy spowolnienie przy wjeździe do Wrocławia od strony Radwanic, czyli od zachodu 94, czy też na ulicy Kocmyrzowskiej przy wjeździe do Krakowa od strony Proszowic. W tym przypadku to wschodni dojazd. Jeżeli chodzi o często korkujące się trasy, jak chociażby A4 pod Krakowem, to jeszcze jest dobra sytuacja. Na razie nie widać korków na tej trasie, ale na przykład na wjeździe przez Skawinę, niedaleko A4, no tu już spowolnienie jest widoczne. W Śląskiem tymczasem dobra sytuacja na S86 Sosnowiec-Katowice. S1 na razie też bez korków, A4 i DTS w Śląskiem również prezentują się dobrze. Małe spowolnienie już widać na dojeździe do Mysłowic od strony Jaworzna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co u was? Przybijecie piątkę z samego rana? No to czekam w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry!

To już 22 minuty po godzinie 6 rano. Ja widzę, że wam się też bardzo miło poranek rozpoczyna. Maroś z Warszawy się przywitał. Dzień dobry, panie Patryku. I drugi, panie Patryku. I państwu też dzień dobry. Koniec laby, wracam szerokości. Miłego dnia, to właśnie Maroś z Warszawy. No to witamy na pokładzie. Tak jest, laba kiedyś musi się skończyć i musi być sprawiedliwie. Także dzisiaj co, wszyscy do pracy, ale ja mam na pocieszenie. Po pierwsze to, że mamy czwartek, więc jutro ogłosimy piątek, piąteczek, piątunio, a potem będzie weekend i właśnie o to chodzi. A tak przy okazji to mam też dobre informacje związane z tym, co nam zaproponował minister energii, jeżeli chodzi o czwartek. Dlatego, że w tym momencie rząd ogłosił nowe maksymalne ceny paliw i dzisiaj jest taniej. Za benzynę 95. Wczoraj debatowaliśmy, czy lepiej lat 95 czy 98, więc ja tylko przypomnę, jak jeździmy normalnie, nie przekraczamy tych 2,5 tysiąca, 3 tysięcy obrotów, to naprawdę 95 się sprawdza. Jak ktoś tam mocniej depcze, albo na przykład w długie trasy się wybiera i te prędkości są rzędu 140 km na godzinę, to żeby ograniczyć spalanie stukowe, 98 jest polecana, a za nią, bo za 90

95 płacimy 6,31 dzisiaj za litr, za 98 6,86. Olej napędowy też mocno potaniał, 6,57. No i niestety, jeżeli chodzi o ten mechanizm regulowanych cen, nie dotyczy to autogazu LPG. No tutaj te ceny cały czas powyżej 3 zł, na co pewnie kierowcy narzekają. No dobra.

o poranku, miłego dnia. To od Bartłomieja. Ja też wam życzę szerokości, przyczepności, samych przyjemności na trasie, rzecz jasna, i dawajcie znać, co tam u was. Na zgłoszenia drogowe i pogodowe cały czas czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Pamiętajcie, głosowo albo tekstowo, ale można też do nas zadzwonić, korzystając, prowadząc samochód, z zestawu głośnomówiącego albo słuchawkowego, a ten numer to 22 513 11 11.

0: To jeszcze w tle Elvis Presley, który jeńców nie bierze. No właśnie, my 6:30 rozpoczynamy dzionek. No i z Patrykiem jesteśmy obudzeni. Zobaczymy, czy nasza widownia jest już gotowa. Wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, po 7 te brawa, które będą rozbrzmiewać, będą specjalnie dla was, więc u nas wszystko gra. U was? Mam nadzieję, że też. Dajcie znać, jak ta sytuacja w czwartek z samego rana wygląda. A tymczasem już teraz Patryk Bedliński, najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety przybywa samochodów między innymi na śląskich drogach, chociażby na 86, którą jedziemy z Tychów do Katowic. Tuż przed Katowicami, przed Giszowcem konkretnie, pojawił nam się wyraźny korek. Ci, którzy jadą z Jaworzna do Mysłowic, też korek napotkają. W tym przypadku korkuje nam się 79. Dojazdy do Krakowa od południa również ze spowolnieniami i korkami. Libertów, czyli końcowy odcinek Zakopianki, i 44 w Skawinie. To też trasa z spowolnieniem. No a od strony północno-zachodniej przejazd przez Zabierzów jest utrudniony do Krakowa, czyli dojazd od chociażby Trzebini czy też Krzeszowic. W Warszawie sporo pojazdów na ekspresowej 8, na trasie, którą jedziemy na zachód. Tłoczno robi się w okolicach Łabiszyńskiej i tak powoli poruszamy się do Marymontu. Od strony północnej też powoli wjeżdżamy do Warszawy, między innymi ulicą Modlińską od strony Jabłonny, a po drugiej stronie Wisły spowolnienia w Czosnowie, w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach, czyli kłania nam się 7, którą do stolicy dojeżdżamy od Nowego Dworu Mazowieckiego. Ci, którzy poruszają się pod Trójmiastem, S6 również zwolnią między węzłem Kowale a węzłem Karczemki w kierunku Gdyni. Spowolnienie mamy wyraźne pod Gdańskiem. Ci, którzy do Gdańska kierują się od Pruszcza Gdańskiego, zwolnią na trasie 91 w okolicach węzła Lipca i potem jeszcze przed dzielnicą Orunia. Dojazd do Gdańska drogą wojewódzką 222, chociażby od Kleszczewa i od Straszyna, również nam się zaczął korkować. I jeszcze A2 w Łódzkiem, trasa między węzłem Dąbie na węzłem Wartkowice. Na 317 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i w jej wyniku zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na informacje od was drogowe, pogodowe też czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

bardzo. On naprawdę potrafi obudzić i wprawić w bardzo dobry nastrój. Dopiero co ogłaszałem ceny maksymalne. Wróć, przepraszam, nie ja, minister energii oczywiście, i to wczoraj uczynił. I całkiem wcześnie, bo chyba we wczesnych godzinach popołudniowych my już absolutnie znaliśmy te ceny. Ja mam, wam mogę tylko przypomnieć, to znaczy dzisiaj maksymalnie za 95 zapłacimy 6,31 zł, za 98 benzynę 6,86 za litr, a olej napędowy potaniał i to chyba nawet tak o 20 groszy. 6,57 za litr dzisiaj tyle maksymalnie możemy zapłacić. I tak patrzę sobie do aplikacji, Bartłomiej wysłał ceny paliwa z Turka. Przyznam ci szczerze, że tak, pyłem widzę, ale te ceny przez to, że się słońce odbija, już nie do końca. Więc oczami wyobraźni widzę tam 5,99 na wszystkich okienkach. Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale tak mi się wydaje.

0: wydaje. Tak, wydaje mi się, że to jest właśnie ta piątka z przodu, ale żeby przy oleju napędowym, przy dieslu też była? Fantastycznie. Tego oczywiście sobie i wam życzę. Ale wiecie co? Tak przy okazji robienia zdjęć, bo bardzo często wysyłacie a to piękne wschody słońca, a to właśnie ceny paliw, a to sytuacje na drogach. Dobrymi fotografami jesteście. Wystarczy, że ten uchwyt jest dobrze zamontowany, tam jest smartfon, a my przecież nawet głosowo możemy ten aparat wyzwolić, choć często możemy liczyć na szczęście na pasażerów. I tak sobie pomyślałem, że w kontekście tego robienia zdjęć, to ja mam pewną propozycję dla was. Bo wyobraźcie sobie, że wczoraj skontaktowała się ze mną moja bardzo dobra znajoma, jeszcze z rzeczników nauki dr Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, i opowiedziała mi o bardzo ciekawym konkursie, właśnie fotograficznym. I pomyślałem sobie, no nie, to jest coś dla was. Musicie z tego skorzystać. Posłuchajcie o to szczegóły.
1: W imieniu mojej uczelni, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Nadleśnic z Lasów Państwowych i Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, chciałabym zaprosić słuchaczy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym Leśne Sady – Dziedzictwo, które trwa. Celem konkursu jest pokazanie piękna dawnych odmian drzew owocowych występujących w lesie, na obrzeżach tego lasu, zwrócenie uwagi na ich znaczenie przyrodnicze i kulturowe. Takie dokumentowanie tego, że kiedyś żyli tu ludzie, a zostały tylko drzewa. Organizatorzy czekają na fotografie przedstawiające stare drzewa owocowe, rosnące w lasach, na ich obrzeżach, aleje, pozostałości sadów przy dawnych osadach, różne krajobrazy leśne z drzewami owocowymi. Bo jak się im dobrze przyjrzymy, to okazuje się, że tych drzew owocowych w lasach, szczególnie blisko dużych miejscowości, jest więcej niż myślimy. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się wszystkie osoby pełnoletnie, liczba zdjęć to od 1 do 5, a wszystkie szczegóły na stronie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie okl.lasy.gov.pl.
0: A zachęcała dr Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. I powiem wam szczerze, że ja znam takie miejsce. Co prawda samochodem nie dojedziecie, ewentualnie rowerem, bo to już chyba rezerwat. Okolice Okuniewa pod Warszawą to są Kalińskie Mosty. Gdyby ktoś gdzieś tam w pobliżu był, choćby Sulejówka, naprawdę warto zobaczyć taką fragmenty dawnej osady. W ogóle świetny pomysł na weekend. I was też do tego konkursu fotograficznego zachęcam.
2: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz, dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo.

The Cure. Dobrze dzisiaj budzimy, prawda? Oj tak, słuchajcie, ale jaki świat jest mały. Dopiero co powiedziałem wam o tym telefonie, doktor Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zadzwoniła. Mam fajny konkurs, powiedz słuchaczom, na pewno w to się włączą. Słuchajcie, coś niesamowitego, bo po pierwsze, dostaję taką informację od Bartłomieja. Gołuchów? No moje rejony! Na zamku w parku zresztą kręcono nową Akademię Pana Kleksa. To od Bartłomieja. A teraz? Ależ niespodzianka, pisze Monika z Mandarynki. No nie spodziewałam się usłyszeć w polskim radiu kierowców dawnej wykładowczyni. Z leśnym pozdrowieniem absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Monika z Mandarynki. Świat jest naprawdę mały. Do konkursu was zresztą zachęcam, bo jak słyszeliście, drzewa owocowe na skraju lasu. Szukamy dawnych osad. Bardzo fajny konkurs fotograficzny dla tych, którzy mają smykałkę i właśnie zacięcie do obiektu.

0: sztywu. A przy okazji podglądam to tam u was. U mnie lemoniadowo. Właśnie zjeżdżam z 470 na dwójkę i prosto na Warszawę. Alleluja i do przodu. To właśnie Bartłomiej kolejny raz odzywa się do nas, ale zaraz, zaraz, bo na tej A2 coś tam się w nocy działo nietypowego.
1: Uwaga, na 317 km w kierunku Łodzi na A2 zderzenie dwóch aut osobowych, jedno jest na lewym pasie, drugie na prawym. Da się jeszcze przejechać, ale dużo śmieci leży, w służby już są w drodze.
0: My się oczywiście tej sytuacji przyglądamy i w ogóle informujemy was co 20 minut o tym, co dzieje się na polskich drogach. Także jeżeli jedziecie na 7, na 8, nawet na 9 do pracy, warto podróżować z polskim nadzorem kierowców, bo wtedy utrudnienia korki nie będą wam takie straszne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A my przypominamy, że na A2 są problemy w Łódzkiem, między węzłami Dąbie i Wartkowice. 317 km to miejsce, gdzie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Warszawy. No i niestety przybywa korków o poranku, między innymi na dojazdach do Katowic. Od strony Mikołowa na 80C1 na wysokości Ligoty, od strony Tychów zaraz za wyjazdem z miasta, ale potem także przed Giszowcem. Bardzo wyraźny zator. No i mamy korek na trasie do Mysłowic od strony Jaworzna, czyli na 70C9. Ci, którzy jadą S1 z Tychów do Mysłowic, również zwolnią. Na wysokości Lędzin pojawił się bardzo wyraźny korek. Mamy również korki na dojazdach do Wrocławia, chociażby na 90C4 od strony Oławy, zaraz za Radwanicami. Korek, ale dużo mniejszy, na trasie od strony Świdnicy za Gniechowicami, czyli na trasie 35, potem za Bielanami Wrocławskimi na Krajowej 5. No i niewielkie korki tworzą się na 90C4 od strony Środy Śląskiej, na wysokości chociażby Leśnicy czy Złotnik. Dojazd do Wrocławia od strony zachodniej, w tym przypadku to jest ta część, która nam się trochę korkuje. Pod Krakowem przybywa samochodów na A4, zwłaszcza w kierunku Katowic, od zjazdu Kraków Południe, czyli tego, który łączy A4 z Zakopianką, aż za Tyniec mamy te spowolnienia i potem jeszcze przed Balicami, przed wjazdem na płatny odcinek A4, ponowne korki. Dojazd do Krakowa od strony Skawiny, dojazd przez Libertów na końcowym odcinku Zakopianki też się korkuje, dojazd przez Zabierzów od strony Krzeszowic podobnie, no i korki pojedyncze na trasie od Olkusza, czyli na 90C4, chociażby w okolicach miejscowości Bębło i Wielka Wieś. No i na koniec jeszcze Warszawa, a tam korek przede wszystkim na trasie S8 w kierunku zachodnim, no i mamy korek w Łomiankach. Klasyka poranna, rzec by można. Jeżeli o siódemkę chodzi, to nie tylko Łomianki, ale też Czosnów, Palmiry, tam delikatne spowolnienia są możliwe, ale taki najbardziej wyraźny zator to jednak Łomianki tuż pod Warszawą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Święte słowa. Zatrzymaj się. Ewelina Lisowska. Tak, tak, tak. Tak przed weekendem zatrzymajmy się, nie pędźmy. Słuchajcie, robota nie zając nie ucieknie. Chociaż swoje trzeba zrobić. Dzisiaj jeszcze jutro popracować, a będzie wszystko poukładane. U nas też w aplikacji poukładane. Kasia z Oslo pozdrawia się, odzywa i pisze: witam ukochane radio. No nie byłabym sobą, żeby się z wami i słuchaczami nie przywitać rano, więc tadam! Jestem. Miłego i spokojnego dnia. To właśnie od Kasi z Oslo. Ja przyznam szczerze, że uwielbiam tego typu wpisy. Uwielbiam, jak sobie rano przybijamy piątkę, jak mówimy sobie dzień dobry, bo jakoś tak gębka się cieszy, znaczy buzia. Buzia się cieszy, te kąciki ust idą od ucha do ucha i o to właśnie chodzi. Ja chwaliłem się godzinę temu. Zaryzykowałem i dzisiaj mówię, nie. Dzisiaj czuję lato. Ostatnie dni są takie gorące. Na pewno potem około południa będzie znowu lampa. W samym t-shircie wyszedłem. Było rzeźko, nie powiem. Ale nie żałuję, bo na pewno się nie przeziębiłem, a jest całkiem przyjemnie. Zresztą sami zobaczcie, 13 stopni Celsjusza w Świnoujściu. Co prawda tylko nad morzem zobaczymy wartości dwucyfrowe o poranku. Najchłodniej w Jeleniej Górze, tam 4 kreski powyżej zera. A w wielu miejscach w Polsce teraz takie 7, 8, gdzie niegdzie 10 stopni Celsjusza. I pocieszę was, bo ta temperatura, którą pokazują termometry, jest też temperaturą odczuwalną. Jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, no już wam mówię. Zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich duże i tych chmur może przybywać, a na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie to tak miejscami dzisiaj może delikatnie popadać, chociaż możliwe są też i burze. No i właśnie w czasie burz niestety ten wiatr okresami może być dość silny, w porywach do 60 km, nawet 65 na godzinę. Wysoko w Karpatach też porywy wiatru do 55 km na godzinę. A temperatura? Maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach od 15 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim, na Żuławach, na obszarach podgórskich, w Karpatach. 18 będzie w centrum i 22 kreski powyżej zera na południowym zachodzie Polski. Ciśnienie, ono teraz wynosi 1006. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i ten wzrost dzisiaj będzie utrzymywał się w ciągu dnia, bo właśnie przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się wam nisko i od razu podpytuję, jak tam wasz poranek? Co dobrego słychać u was? Dajcie proszę znać, najlepiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wstaliście, do pracy się szykujecie, pogoda jest, bak zatankowany, wszystko gra. No i dobrze, gdyby ktoś potrzebował jakiejś sprawdzenia trasy, inne problemy, czekam na nie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Patryk Kuniszewicz, to raz jeszcze mówię wam dzień dobry.

0: Baranowski lubi być z nią i nie ma się mu co dziwić, a my lubimy podróżować z wami, bo dzięki wam mamy naprawdę najświeższe informacje drogowe, które możemy przekazać innym zmotoryzowanym. No właśnie, Patryk, bo rozmawiamy cały czas o A2 tutaj poza anteną, o tych utrudnieniach nocnych. Teraz, jak pisze Bartłomiej, 317 km A2 przed zjazdem na Wartkowice w kierunku Łodzi. Czyściutko, jest już posprzątane, bariery zabezpieczone.
1: I tak być powinno, bo rzeczywiście drogowcy tuż przed godziną 7 nas poinformowali o tym, że zakończyły się problemy na 317 km po zderzeniu dwóch samochodów, a zatem jeżeli jedziecie chociażby do Warszawy, czy też w drugą stronę, to problemów między Dąbiem a Wartkowicami nie napotkacie.
0: I już za chwilę Patryk przedstawi wam kolejne informacje drogowe. Ja jeszcze tylko szybko zaglądam do aplikacji. A tutaj dzień dobry, tu Michał z Kangura. Pozdrawiam ze słonecznej trasy Koźmice Wielkie Przeworsk. Olej napędowy przy słonecznej autostradzie u Wiktora po 6,57. Lecę dalej i postaram się wrzucić potem jakieś wyraźniejsze fotki. Dzięki wielkie szerokości i przyczepności ci życzymy. I na informacje drogowe zapraszamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety coraz więcej korków na naszych drogach, ale trudno się dziwić, bo to godziny szczytu komunikacyjnego. Trójmiejska obwodnica korkuje się w kierunku Gdyni na trasie pod Gdańskiem od węzła Kowale do węzła Karczemki. Tam ponad 4 km korka napotkamy. Gdybyście jechali od Gdańska w kierunku Elbląga, no to też przygotujcie się na postój w korku. Tutaj korkuje nam się S7 zaraz za węzłem Lipce. No i skoro o tym węźle mowa, to przed nim korkuje nam się 91, którą dojeżdżamy do Gdańska od Pruszcza Gdańskiego. A więc nie trzeba wjeżdżać na obwodnicę, aby także utknąć niestety w korku. Na A4 problemy w Dolnośląskiem. Zaczęło się korkować między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi, czyli na trasie z Wrocławia do Legnicy. Może problemy to zbyt duże słowo, ale na pewno samochodów tam przybywa. Poza tym korkują się dojazdy do Wrocławia od strony Bielan Wrocławskich i od strony Radwanic, a więc droga numer 5 i 9. W Śląskiem coraz więcej samochodów na 86. No i bardzo to odczujemy jadąc z Tychów do Katowic. Na trasie Mikołów-Katowice też spory ruch. No i przytyka nam się trasa na wysokości Ligoty, ale też przy wylocie z Mikołowa. S1 korkuje się na wysokości Lędzin na trasie z Tychów do Katowic. No i niewielki korek na trasie z Jaworzna do Mysłowic, czyli na 79. Pod Krakowem spory ruch pojazdów na końcowym odcinku Zakopianki. W Libertowie mamy też spowolnienia, to raczej nie korek, na trasie pod Skawiną i koło A4, 44 wlot do Krakowa. Natomiast nieco płynniej niż 20 minut temu mamy na 94 od Olkusza do Krakowa. Tam już trudno mówić o korku, małe spowolnienie owszem, nawigacja nam pokazuje. No i okolice Tarnowa, tutaj zwolnimy delikatnie dojeżdżając od Pilzna na wspólnym odcinku 73 i 94. Ale na przykład, gdybyście jechali od Dąbrowy Tarnowskiej, to sytuacja jest bardzo dobra, co warto odnotować, bo tam czasami również stoimy w korku. Trasa do Rzeszowa od Głogowa Małopolskiego, czyli 9, no tu korek niestety jest wyraźny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmy.

0: A koszty?
1: Tnę aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
2: Tak działa BNP Paribas Bank Dobrych Decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

No i proszę, proszę, proszę. Już teraz 7:21 na zegarach i teraz tak patrzę sobie. O, już mam propozycję do konkursu. Tak, ja zresztą też dzisiaj będę was mocno aktywizował i zwyczajnie, no, zachęcał do tablicy. Ale wcześniej Puchaty ze Skali się odezwał. Siemanko z rana. Patryk, co ty tam dzisiaj? Sam? No, słuchajcie, taki jest żywot człowieka, który nie ma zaległego urlopu, a Kuba, jak się ma zaległy urlop, no to właśnie można wypoczywać, bo tam do któregoś trzeba to wszystko wybrać, prawda? Słuchajcie, w sobotę będzie z wami, obiecuję, od 6 do 11, lewa w górę pójdzie i będzie o jednośladach. A tymczasem u Puchatego, no dzień to taki jak każdy, tak? Nie chciało się wstać, ale cóż, najlepsze co z rana go spotkało, to zapach napoju bogów, czyli Parzona wjechała w kubeczku na salony. A przy okazji, jak możesz, to sprawdź mi drogę, jeśli można, autostrada AP7 w Hiszpanii z La Hanguera do Walencji. Słucham? Panie kochany, ja troszeczkę tę drogę kojarzę z różnych tam wakacji. Puchaty pozdrawia wszystkich słuchaczy PRK bardzo serdecznie, szczególnie tych, co za fajerą, szerokości i spokojnego dnia życzy. A ja wam od razu mówię, że to jest w ogóle piękna, malownicza droga. Tak, teraz właśnie na mapie mi się wyświetliła. To jest ta, która przebiega tam przez Barcelonę i leci nad samym morzem. I jest na co popatrzeć. Girona, słuchaj, tylko tam masz spowolnienie podyktowane właśnie pracami drogowców, a potem, no, przed Barceloną, ale to jest chyba normalna sytuacja, że zwyczajnie się tam troszeczkę korkuje, chociaż ty omijasz ją właśnie AP7, to jednak jest tam miejscowość La Roca de Valles, albo później Mollet de Valles i tam są po prostu delikatne zatory, a potem to już czyściutko, więc szerokości, przyczepności i wspaniałych widoków, mam nadzieję, że ich nie zabraknie. No cóż, 500 km do pokonania masz. Wy troszeczkę krócej, bo raptem kilka cyferek dzieli was od tego, żeby się usłyszeć ze mną. Ja was zachęcam do tablicy. Mam pozdrowienia na antenie, mam fanfary przygotowane i do tego jeszcze gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców. Wasze zadanie to odgadnąć 3 tablice rejestracyjne, które zresztą już mam w propozycjach w aplikacji. Po 2 literach odgadujemy miasto, po 3 literach odgadujemy powiat. To nie jest wcale takie trudne. Uwierzcie mi, a warto. 22 139 29 29. Podaję właśnie numer telefonu i nie zapisujcie go. Od razu dzwońcie. Nie zwlekajcie. Bierzcie smartfon, a jeżeli jest w uchwycie, to nawet głosowo uruchomcie ten numer 22 139 29 29, bo to właśnie w tym momencie czekam na wasze telefony. 22 139 29 29. Dajcie znać, że tam jesteście, bo chętnie się z wami usłyszę i zaproszę was do tablicy. 22 139 29 29.

0: tutaj wspomnieć. Ale nóżka idzie pod tę właśnie piosenkę. Dobrze, że ten pomad zapodany napisał Bartłomiej. The Contours, do you love me? Oj, zgadza się. Nóżka i nam tupta, a Patryk zaraz wam wytupta wszystko, co na drogach. Gotowi na utrudnienia? Posłuchajcie, gdzie występują.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety potwierdza się to, o czym mówiliśmy a propos Dolnośląskiej A4. Tam pojawiły się kłopoty na trasie z Wrocławia do Legnicy. Między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na 142 kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Przez to jeden z pasów na zachód, czyli między innymi do Legnicy i do Zgorzelca, jest zablokowany. No i zaczyna się tworzyć korek. Korki towarzyszą też zmotoryzowanym, którzy dojeżdżają do Wrocławia od Bielan Wrocławskich i od strony Oławy, a zatem piątka i 94 przede wszystkim nam się korkują pod stolicą Dolnego Śląska. Pod Warszawą zwalniamy dojeżdżając przez Ożarów Mazowiecki 92, ale także dojeżdżając 79 od strony Góry Kalwarii. Najpierw między Górą Kalwarią a Piasecznem, a potem za Piasecznem czekają nas korki. Trasa S8 przez okolice Janek i Raszyna w kierunku Warszawy również się korkuje. Korki też na stołecznym odcinku S8. Tutaj od Głębockiej do Marymontu w kierunku zachodnim. No niestety bardzo powolna jazda. Wjazdy do Warszawy od północy, a zatem Łomianki i trasa od Jabłonny także się korkują. Korkują się też trasy w Śląskiem, między innymi S1 z Tychów do Mysłowic na wysokości Lędzin. Korki na trasie Tychy-Katowice na 86, czy też na trasie Mikołów-Katowice na 81 w okolicach Ligoty. Pod Krakowem tłoczno na obwodnicy na czwórce w kierunku zachodnim od okolic Skawiny do Tyńca, a w kierunku Tarnowa jeszcze większy korek, bo od Balic także do wspomnianej już Skawiny. Wjazd przez Skawinę 44 do Krakowa też zatłoczony. Zwolnimy również na wysokości Libertowa na Zakopiance, a płynnie już powinno być na trasie Olkusz-Kraków, czyli na 94.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dostaliśmy też informację od Pawła Sforda, którego faktycznie wczoraj jakoś z nami nie było. Nie odnotowałem tego, a teraz pisze, no tak, nie było mnie, ale za to spędziłem wczoraj 7 godzin na torze Łódź, moim motocyklem, cruiser. Kładł się w zakrętach, aż pod nóżki rysowały asfalt. Zrobione na torze ponad 100 km, piękna pogoda, no po prostu było super. Ale dziś już jestem z wami, pozdrawia Paweł Sforda. Słuchajcie, lewa w górę dla Pawła i bądźmy jak Paweł. Czasami warto wybrać się na tor, czy to na czterech, czy na dwóch kółkach i właśnie swoim pojazdem troszeczkę poćwiczyć i doskonalić technikę jazdy. A my za chwilę poćwiczymy naszą pamięć i zobaczymy, czy pamiętamy, jakie wyróżniki literowe są dla danego województwa, danego miasta i danego powiatu. Jeżeli macie propozycje tablic, czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Już za moment, czekajcie, sprawdzę dokładnie, usłyszymy się z Tomaszem.

0: 20 minut pozostało do godziny 8 rano. Czekajcie, jakaś bardzo ważna informacja się pojawiła, drogowa. Za chwilę się połączymy z Tomkiem, ale wcześniej dzień dobry. Ogłoście, że w Słupsku droga wojewódzka 210 na odcinku od ronda Kaszubska Armii Krajowej, prawa strona, jest nieprzejezdna w kierunku obwodnicy S6. To od Adama pozdrowienia i oczywiście ostrzeżenie. A więc wojewódzka 210, pamiętajcie, to jest długa droga prowadząca do Słupska i dzisiaj mamy tam spore utrudnienia. Prawa strona nieprzejezdna w kierunku obwodnicy S6. A teraz już wracam do Tomka. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się, Tomku?
1: Oczywiście, słyszymy się, dzień dobry.
0: Fantastycznie. Co u ciebie dobrego?
1: A jadę właśnie.
0: A dokąd?
1: Jadę tam, gdzie nie kupuje się samochodu, bo albo się kupi samochód, albo wizję blacharza, czyli do Pleszewa.
0: A to nie słyszałem, o tym powiem szczerze. Dobra, to poczekaj.
1: Zagłębie takich właśnie samochodów w Polsce.
0: A co minąłeś właśnie, jaką miejscowość?
1: A właśnie minąłem Sobótkę, malowniczą miejscowość.
0: Dobra, to poczekaj. Bo wiesz, zawsze coś trzeba dostać od PRK Polskiego Radia Kierowców, więc ja chociaż ci trasę sprawdzę. No to co, zostało ci 170 km i wiesz co, ja mam nadzieję, że...
1: Nie, zostało mi 15 km.
0: Jak?
1: Sobótkę wpisałeś na pewno koło Wrocławia, to jest Sobótka koło Ostrowa Wielkopolskiego.
0: To ty masz już rzut beretem.
1: No, mam. Już zaczynają się komisje samochodowe, już patrzę.
0: A to, po co jedziesz? Po co jedziesz, powiedz mi?
1: A ja tam jadę do pracy, będę dzisiaj...
0: Ja już... Słuchaj, podpytuję cię, bo myślałem, że może jakaś nowa furka na lato i tak dalej, nie?
1: W życiu stamtąd, ludzie.
0: Okej, rozumiem. Nie no, wiesz, bierzesz 3, skleisz w jedną, sprzedasz drożej, no Polak potrafi, nie?
1: Ale po co nam skleić, jak oni już to zrobili?
0: Rozumiem. To ewentualnie rozmontować i wtedy widzisz, masz na części. Dobra, ale
1: dokładnie
0: to...
1: Tak.
0: Słuchaj, ale podsunąłeś mi dobry pomysł. Może w tym tygodniu, może w przyszłym sobie pogadamy o używanych autach, skoro ostrzegasz przed takimi komisami. No właśnie, to może lepiej sprawdzonego źródła kupować. Dobra,
1: sobie tam materiał.
0: Ale, musimy przejść do interesów. Co ty na to?
1: Jasne.
0: Dobra.
1: Jestem zwarty i gotowy.
0: No to słuchaj, bo wiesz co, powiem ci tak, wybierz sobie swoją ulubioną literkę, to może być P, C, E, L, coś wybierasz? W?
1: To P, bo moje nazwisko zaczyna się na P.
0: Świetnie, bo wiesz co, potem są tylko RA i to jest propozycja od Bartłomieja, PRA, czyli Patryk, Radosław, Anna.
1: No to jest bardzo blisko mnie, bo to jest na pewno...
0: Jak ty na Podlasiu, to jak to blisko ciebie?
1: Nie na Podlasiu, to jest przecież Wawicz, PRA.
0: No tak, dobra, trafiłeś. No chciałem cię troszeczkę, wiesz, tutaj zmylić z tropu. Dobra, udało ci się i ten punkt masz już zaliczony. Ale nie będzie tak łatwo, bo w takim razie to lećmy dalej tablicami od Bartłomieja. Wra.
1: Wra?
0: Mhm.
1: No to już nie jest na P.
0: No nie, to już jest na W. Ja ci podpowiem, to już jest nawet Dolny Śląsk, to jest niżej.
1: Rato, tam co mamy? Tam mamy Radomskie.
0: Co ja ci mówię? W. Jakie Dolnośląskie? To jest Mazowieckie.
1: No Mazowieckie, to będzie powiat radomski.
0: No oczywiście, że tak. Słuchaj, ja przepraszam, ja dzisiaj zamiast pomagać, to tak naprawdę utrudniam tylko i wyłącznie. Nie, to ja już się swoimi propozycjami nie zajmuję. To teraz od Marcina ze Zduńskiej Woli, słuchaj. Wolisz ESI czy ELA?
1: ESI.
0: Dobra, dajesz, ESI.
1: ESI to są Emiraty Sieradzkie, Łódzkie, czyli Sierad.
0: Zgadza się. A ELA?
1: No? ELA, zaraz.
0: To stamtąd
1: ja
0: startują?
1: Ale kto tam stamtąd?
0: No takie
1: startuje?
0: Tam myśliwce, takie tam te turbo odrzutowe tam. Dobrze mówię? Nie.
1: A, to są piloci, czyli Łask.
0: No właśnie, powiat Łaski, słuchaj, a to oznacza tylko i wyłącznie jedno. Wielkie brawa i fanfary dla ciebie. Słuchaj, ja naprawdę nie wiem, co się ze mną dzieje.
1: Emiraty Sieradzkie, jak wjeżdżają właśnie do Ostrowa, to mamy z tego trochę humoru, bo tak rejestracje są u nas jakby skracane i... No i humorystycznie nazywane.
0: I bardzo dobrze, bo śmiech to zdrowie. Fanfary poszły, teraz słuchaj, pozdrawiaj na antenie, kogo tylko chcesz. Mogą być nawet i Emiraty Sieradzkie.
1: Pozdrawiam całe Emiraty Sieradzkie.

0: wszystkie. Pozdrawiam wszystkich blacharzy z Pleszewa. Pozdrawiam oczywiście moją ukochaną partnerkę i całe radio kierowców.
1: Ale fajnie, słuchaj, dużo pozytywnej energii od ciebie płynie. Niech popłyną też gadżety w twoją stronę od PRK Polskiego Radia Kierowców. No i cóż, Tomaszu,
0: dziękuję.
1: Ostatnie kilometry przed tobą szerokości, przyczepności i miłego dnia ci życzę.
0: Dziękuję wzajemnie.

0: budzimy was. Halo, halo, 10 minut pozostało do godziny 8 rano. Kto tam ma na 8, to mam nadzieję, że to ostatnie nawet nie kilometry, tylko metry przed wami. I tego wam życzę. Kto ma na 9, spokojnie, jest jeszcze sporo czasu. Chociaż, no, tego poranka jest trochę utrudnień w ruchu drogowym, ale na straży jest cały czas Patryk Bedliński, który co 20 minut raportuje wam sytuację na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety są problemy na czwórce w Dolnośląskiem, na trasie, którą jedziemy z Wrocławia do Legnicy, czy też z Gorzelca. Między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi na kilometrze 142 ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Przez to był zablokowany jeden z pasów do Zgorzelca. Teraz niestety blokada jest całkowita. A zatem korek się powiększa, a ostatni węzeł przed tym zatorem to Wrocław Południe, czyli ten węzeł, który łączy A4 i A8. Możemy jechać potem przez Pietrzykowice i przez Sadków drogą wojewódzką 347 równolegle do A4 i w ten sposób ominiemy utrudnienia. No ale niestety na objeździe też pojawił się wyraźny korek. On jest między Sadkowem a Sośnicą na dojeździe do Kątów Wrocławskich. Poza tym korki w Warszawie, S8 w kierunku zachodnim od Łabiszyńskiej do Marymontu. Poza tym Łomianki wjazd od północy. Przejazd S2 przez most południowy w kierunku zachodnim też się zaczął korkować. Korkuje się również S2 w kierunku wschodnim między Opaczą a Ursynowem. S8 na wysokości Janek i Raszyna w stronę Warszawy. Korek też na trasie z Góry Kalwarii do Piaseczna i potem też do Stolicy. Ale także korki mamy pod Krakowem na czwórce w obie strony między Balicami a Skawiną. Korek na trasie 44, która przebiega przez okolice Skawiny. Od zatora przez Skawinę to jest trasa do Krakowa. No i właśnie pod samą Skawiną trzeba tutaj bardzo zwolnić. Dojazdy do Wadowic również nam się korkują. Od Kalwarii Zebrzydowskiej i od strony zatora. W Śląskiem spory ruch na S1 na wysokości Lędzin między Tychami a Mysłowicami. Korek na DTS na trasie łączącej Chorzów z Katowicami w kierunku Katowic. 86 bardzo wyraźnie korkuje się między Tychami a Katowicami. No i 81 na trasie Mikołów-Katowice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Wybiła nam ósma i słuchajcie, jest sprawa, bo Puchaty ze Skani już nas pozdrawiał tam, słuchajcie, z wybrzeża hiszpańskiego. On podróżuje sobie, pewnie teraz gdzieś mija okolice Barcelony, a tymczasem pisze: hej, hej, jak tam z cenami paliw, bo właśnie zatankowałem swojego klamota i wlałem tylko 460 litrów po złoty 70. Tylko te złoty 70 to w euro jest wyrażone, bo to w końcu Hiszpania. Pozdrawia serdecznie Puchaty ze Skani. To ja wszystkim przypomnę, bo już sprawdzałem specjalnie dla was, że dzisiaj mamy nowe maksymalne ceny paliw. W czwartek obowiązuje za 95 maksymalnie 6,31 zł za litr, za 98 6,86 za litr, a za olej napędowy 6,57 za litr. Bo przypominam, że mechanizm regulowanych cen nie działa w przypadku gazu LPG, niestety. No i te ceny maksymalne obowiązują do końca maja, ale myślę, że o kolejne dwa tygodnie będą przedłużone. Sprawdźmy, co tam w pogodzie. Od razu wam mówię, najcieplej w tym momencie w Świnoujściu, prawie 14 stopni Celsjusza, najchłodniej w Jeleniej Górze, tylko 8 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowo-wschodnich, okresami więcej chmur. Na północnym wschodzie to nawet tak i częściowo na wschodzie miejscowo może przelotnie popadać. Lokalnie to nawet możliwe są i burze. No i zwracam uwagę, bo wtedy właśnie silniejsze porywy wiatru w czasie burz do 65 km na godzinę, ale też wysoko w Karpatach porywy do 55 km na godzinę. No i teraz temperatura, która nas najbardziej interesuje. Od razu mówię, że to, co podadzą termometry, raczej to będzie też temperatura, którą będziemy odczuwać. A więc maksymalnie 15 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim, na Żuławach, w obszarach podgórskich, w Karpatach, około 18 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie 22 stopnie Celsjusza, a ciśnienie, no w zasadzie już teraz na stałym poziomie do południa, 1007 hektopaskali. Dopiero w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wam się kłaniam nisko i oczywiście mówię wam dzień dobry. I zapraszam na wspólną jazdę po godzinie 8. Patryk Kuniszewicz, hejka!

0: Jeżeli wy też zadajecie sobie pytanie, gdzie oni są? Gdzie oni są? No to chyba rozwiązaliśmy zagadkę, a pomógł nam w tym Irek, który pozdrawia zespół Sezon na Czereśni oraz najlepszego szofera Gabriela. No to już wiemy, gdzie oni są. W trasie są. A jak w trasie, to wypadałoby sprawdzić, co tam na drodze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, spore problemy na Dolnośląskiej A4, na trasie, którą jedziemy z Wrocławia do Legnicy. Między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi na 142 kilometrze ciężarówka wypadła z trasy i wjechała do rowu. Zatem mamy blokadę w kierunku zachodnim, którą jedziemy zjeżdżając z A4 już węzłem Wrocław Południe, czyli tym, który łączy autostrady A4 z autostradą A8. No i nawigacja prowadzi nas przez chociażby 94, potem Wróblowice, Mazurowice i do Prochowic, następnie do Legnicy. To dosyć daleki objazd, ale warto go rozważyć z tego względu, że ten nieco bliższy na wysokości Pietrzykowic i Kątów Wrocławskich na drodze wojewódzkiej 347, no bardzo wyraźnie nam się zakorkował. Jeżeli chodzi o Warszawę, też korków nie brakuje. Tutaj dojazd od strony północnej, czyli przez Dziekanów Leśny i Łomianki, wybija się chyba na prowadzenie, jeżeli chodzi o te zatory. No ale też S8 bardzo wyraźnie w tym niechlubnym rankingu korków nam występuje. Tutaj korkuje się w kierunku zachodnim. Od okolic węzła Łabiszyńska i Głębocka do okolic Marymontu. Poza tym na wysokości węzła Konotopa zjazd z S8 na południową obwodnicę, czyli S2 też przytyka się. No a gdybyście jechali od strony wschodniej przez Warszawę, no to most południowy w ciągu S2 również zatłoczony. Korki w Śląskiem także nam towarzyszą, między innymi trasa Stychów do Katowic, czyli 86. Podobnie trasa Mikołów-Katowice na wysokości Ligoty, 81 w tym przypadku, a także S1, trasa Stychów do Mysłowic, tutaj na wysokości Lędzin musimy bardzo wyraźnie zwolnić. DTS, styk Chorzowa i Katowic, tu też będzie wolniej. No i wolniej niestety także na trasie Gliwice-Mikołów na 44. A propos drogi o tym numerze, na wysokości Skawiny musimy zwolnić dojeżdżając do Krakowa, no i zwalniamy też w Małopolskie dojeżdżając do Wadowic. Od Zatora i od Kalwarii Zebrzydowskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony

21 minut po godzinie 8 rano. Słuchajcie, bardzo ważna, cenna informacja dla zmotoryzowanych, szczególnie na Dolnym Śląsku. Piotr napisał: dzień dobry, nie polecam objazdu zablokowanej A4 pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi w kierunku Legnicy przez Sadkówek, dlatego że tam trwają prace drogowe. I co? I utknąłem w korku, stoi 21 minut i końca nie widać. Piotrze, współczuję, ale dzięki za informację, także może lepiej na tej A4 zostać i swoje niestety odczekać. Informacje drogowe już za 8 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i tej sytuacji też się przyjrzymy, ale wcześniej, bo wiecie, że teraz codziennie spotykamy się z Grzegorzem Dudą, prawda? Odwiedziliśmy go w garażu, w związku z czym, no, podpytaliśmy o kilka motoryzacyjnych spraw i codziennie po 9:00, od poniedziałku do piątku Grzegorz Duda radzi w każdej motoryzacyjnej sprawie, więc gdybyście mieli jeszcze jakieś pytanie, ja je wszystkie zbieram, chociaż dzisiaj będzie dużo o oponach. Ale niech wprowadzeniem będzie taka nasza mała licytacja. Nie wiem, czy dacie się porwać, czy wejdziecie w to, bo chciałem was zapytać o ciśnienie w oponach. Przyznam szczerze, że tak jak myślę, kombinuję, to nie wiem, jakie jest maksymalne, jeśli chodzi na przykład o duże opony, SUV-y, ciężarowe. No i to jest właśnie pytanie do was, bo ja mogę się pochwalić, nie wiem, czy ktoś mnie przebije, że jeśli chodzi o tył, pompuję 2,8 bara. Tak, nie przysłyszeliście się. Nie 2,2, tylko 2,8. Ale co to za pojazd? Zdradzę troszeczkę później. Pytanie, ile wy macie, jeśli chodzi o instrukcję, wskazanie producenta, napompować oponę? Ile to jest barów? 2,8 z tyłu u mnie. I pytanie, czy ktoś mnie przebije. No to czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jakie macie standardowe ciśnienie u siebie w oponach? U mnie z tyłu 2,8 bara. Ale się będę tym chwalił do momentu, kiedy ktoś mnie nie przelicytuje. No to dajcie znać, ile wy pompujecie u siebie. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Zachęcam, zapraszam, czekam.

0: Rock Me Baby, Lou Johnson, to za nami. Ale właśnie, właśnie, bo słuchajcie uważnie. Dzisiaj licytujemy się troszeczkę na ciśnienie w oponach i chyba znalazłem godnego rywala, Patryka. Bo zapytałem go, ty masz co, 2 czy 2-2?
1: 2-4, 2-5.
0: Ładnie, podoba mi się. No ja się pochwaliłem, że mam 2-8 z tyłu. Na razie nie podaję, co to za maszyna, ale powiem szczerze, że no przebijacie to i to bardzo mocno. 3-3 z tyłu w Fordzie Transicie. Top line z 91 roku, a w trafiku mam 3-8 na 4,2 bara. To Bartek. Z kolei Omen z Customa pozdrawia, ale przebitą ma oponę, więc nie pochwali się. No i jeszcze jest informacja. Też nie napiszę, jakie to auto, ale z przodu jest 4,5, a z tyłu 4,8. To od Bartłomieja. Nie no, przebijacie mnie. To zaraz wrócimy do tych wartości. Na razie wracamy do sytuacji drogowej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowa sytuacja trudna na Dolnośląskiej A4, którą jedziemy z Wrocławia do Legnicy czy z Zgorzelca. Między Pietrzykowicami a kątami wrocławskimi jest blokada. To kilometr 142. Tam właśnie ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Mamy blokadę w kierunku zachodnim i korek przed tą blokadą. Warto zjechać już na autostradę A8 i skierować się na przykład chwilowo nawet do 94, choć nawigacja prowadzi nas bliższym objazdem przez Pietrzykowice i Sadków, ale tam uwaga na korek przy dojeździe do kątów wrocławskich, więc to nam może bardzo nie pomóc. Lepszy objazd według także naszych słuchaczy to nieco inna trasa. No na przykład A8 i 94. No a poza tym A4 korkuje nam się pod Krakowem. Tutaj na wysokości Balic korek zaczyna się w kierunku Tarnowa i kończy się koło Skawiny. W drugą stronę, a więc do Katowic, zwalniamy również. To na wysokości zjazdu na Zakopiankę i tak do okolic Tyńca powoli się poruszamy. Dojazd przez Skawinę do Krakowa 44 również spowolniony i podobnie dojazd oraz wyjazd z Krakowa przez Libertów na Zakopiankę. To jest 7. Jeżeli chodzi o inne małopolskie trasy, to między innymi te przed Wadowicami nam się korkują, czyli 52 od Kalwarii Zebrzydowskiej i 28 od Zatora. Korki napotkamy również w województwie śląskim, na przykład jadąc z Tychów do Katowic z 86. Przed Giszowcem trzeba zwolnić. W obie strony korkuje nam się 81. Trasa między Katowicami a Mikołowem na wysokości Ligoty. Na trasie z Mikołowa do Gliwic zwolnimy jadąc 44 na wysokości Dąbrowy, ale korki maleją na trasie Sosnowiec-Katowice na S86. Niewielki korek jeszcze daje się we znaki na trasie z Chorzowa do Katowic na drogowej trasie średnicowej. No i Warszawa. No tam korek na S8 w kierunku zachodnim od okolic Głębockiej do Wisłostrady. Wjazd przez Łomianki, także z korkiem. Południowa obwodnica, czyli S2 między Opaczą a Ursynowem. Korki w obie strony, choć gorzej jedzie się na wschód. S8 na wysokości Janek i Raszyna w kierunku stolicy, ale też zaczęła się korkować A2 przy dojeździe do Warszawy od Łodzi na wysokości Grodziska Mazowieckiego.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A do ciśnienia w oponach za moment wracamy.

Ale żeby nie było, ja wiedziałem, że przegram z Kretesem, z wami, szczególnie z kierowcami zawodowymi i że nie mam absolutnie żadnych szans, jeżeli chodzi o ciśnienie w oponach. No bo tak, pochwaliłem się, że u mnie to jest 2,8 z tyłu. Co prawda z przodu 2,25. No to już pewnie domyślacie się, że nie podałem samochodu, tylko motocykl. Tak to jest właśnie w Austromie w 650. Chociaż jak sprawdziłem, to w litrze dokładnie takie same parametry są. Czyli wartości różnią się w zależności od obciążenia modelu, ale 2,8. Co to jest dla was? Bo teraz tak patrzę sobie do aplikacji. Dzisiaj z Grzegorzem Dudą po godzinie 9 będziemy właśnie zajmować się oponami, tym ciśnieniem i w ogóle wszystko o oponach, jak o nie dbać, skoro przed nami wyjazdy wakacyjne i dobrze by bezpiecznie z nich wrócić. To teraz uwaga, licytacja trwa dalej. Mercedes GLC na 20-calowych oponach 2,5 z przodu, 2,7 z tyłu. A z kolei Arturek 79 pisze 2,7 pompuje, bo tak mi naklejka wskazuje, która właśnie jest na oponie, bo powinniśmy się trzymać tego, co producent podpowiada. W Ducato 4 bary, wow. No a z kolei Puchaty ze Skani przebija mnie zdecydowanie. Patryk, będę lepszy. U mnie na tylnej osi mam tylko 9 barów, a na przedniej 8,5. Pozdrawia Puchaty ze Skani. No dobrze, dbacie o swoje opony? Jakie macie ciśnienie? Sprawdzacie, co podaje producent? Czy tak pompujecie na oko? I był kiedyś taki zwyczaj. Zimą trochę mniej, latem trochę więcej, co miało zwiększyć przyczepność. To jest absolutnie bzdura, ale Grzegorz Duda o wszystkim opowie po godzinie 9 na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców.

No i proszę, proszę. I Przemo mnie przebija, bo ja o swoim Suzuki mówiłem 2,8 mam z tyłu, a on pisze o Kawasaki 1400 GTR. Przemek z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. On ma z tyłu 2,9. Z kolei AMG C63. Tutaj mamy 2,3 bara z przodu i z tyłu 22-calowe koła. Pozdrawia Zibi. Dobra, to co my tutaj jeszcze mamy? Bo ktoś napisał, co wy tam jakieś 2,4 czy nawet 5 barów tego ciśnienia? Znajomy ma około 35. To od spoilera. Ale jak to? Ale że co? Ale że gdzie? Ale jak? No, on Vauxhallem jeździ. A, więc ma w PSI. Rozumiem. Dobra, okej, okay. Tam się w barach nie podaje. I wszystko jest jasne. Czy jasna jest sprawa, co tam słychać na drogach? Nie? No to najświeższy raport od Patryka Bedlińskiego już teraz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to prawda, nie do końca jasna sytuacja, jeżeli chodzi o Dolnośląską A4, bo co prawda drogowcy poinformowali nas, że już udało się udrożnić jeden z pasów na trasie z Wrocławia do Legnicy, ale korek cały czas daje nam się we znaki, więc to nie takie jasne, że już teraz odczekamy swoje i przejedziemy. Warto cały czas kierować się na objazd. Jeżeli pokonacie korek, który pojawił się na wysokości Bielan Wrocławskich, to szybko warto uciekać na A8 z A4 i jechać chociażby do 94, aby nie stać w zatorze przed kątami wrocławskimi. Można oczywiście dojechać do węzła Pietrzykowice i tam próbować odbijać na drogę wojewódzką przez Sadków, no ale nasi słuchacze odradzają, bo tam prace drogowe. Nawigacja też to potwierdza. Korek bardzo wyraźny na trasie wojewódzkiej 347 przez Sadków. No a poza tym problemy pod Gdańskiem między węzłami Kowale i Karczemki, czyli kłania nam się S6 w stronę Gdyni. 338 km. Niedaleko węzła Szadułki zepsuło się auto osobowe i zablokowało jeden z pasów na północ, czyli do Gdyni właśnie. Między Kutnem a Płockiem problemy na 60. Jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Na 57 km auto osobowe uderzyło w drzewo. Stąd te problemy. Całe szczęście według komunikatu drogowców nikomu nic poważnego się nie stało. Korek na styku Sosnowca i Katowic na S86. Korkuje nam się również 81. Trasa między Katowicami a Mikołowem. Zwolnicie także jadąc S1 z Tychów do Mysłowic na wysokości Lędzin. Zwalniamy na A4 pod Krakowem w obie strony między Balicami a Skawiną. Zwalniamy też w Dolnośląskiem na krajowej trasie numer 8 między Łagiewnikami a Kobierzycami. Niezależnie od kierunku niedaleko Cieszyc mamy korki. No i skoro mowa o okolicach Wrocławia, wiecie już o A4, ale dodajmy, że wjazd do Wrocławia od strony Bielan Wrocławskich krajową 5 się korkuje. Korkuje nam się także dojazd do Wrocławia od Oławy 94 za Radwanicami.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za kilka minut, dokładnie za 7, prognoza pogody w PRK, Polskim Radiu Kierowców.

obiecałem wam prognozę pogody. Nie no, słowa dotrzymam, tylko tak patrzę sobie i te wartości nie rozkręcają się jak wczoraj czy przedwczoraj. I to nie jest tak, że jest wow, gorący poranek. No w tym momencie najcieplej w Gdańsku, 14,5 stopnia Celsjusza, ale najchłodniejszym miejscem jest Lesko, południowy wschód, Bieszczady. Tutaj no, prawie 11 stopni Celsjusza, ale mówię to z grymasem, bo jak sprawdzam temperaturę odczuwalną na wschodzie kraju, to tamtych kilka stopni trzeba odnieść.

0: zdjąć od tej, co pokazują termometry. Ale w ciągu dnia ma być już naprawdę ciepło, miło, przyjemnie, chociaż nie tak gorąco jak wczoraj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co prawda niewiele tych chmur, bo zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich może chmur przybywać, a na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie miejscami dzisiaj przelotnie może popadać deszcz. Lokalnie nawet mogą występować burze i od razu zwracam uwagę, będą burze, będzie silniej wiało, tak nawet do 65 km na godzinę. Podobnie też na północnym wschodzie wiatr może być okresami silny do 60, a wysoko w Karpatach do 55 km na godzinę. Co do temperatury, to maksymalnie zobaczymy dzisiaj 15 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim, na Żuławach, obszarach podgórskich w Karpatach, ale w centrum będzie cieplej, 18 kresek powyżej zera i na południowym zachodzie dzisiaj najcieplej, ale to nie będzie jakiś wielki upał, 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie do południa utrzyma się na tym samym poziomie 1007 hektopaskali, w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wam mówię dzień dobry. Patryk Kuniszewicz i zapraszam na wspólną jazdę do 10:00.

Jenny. Co w jej głowie siedzi? No wie tylko Edyta Bartosiewicz, to jest oczywista oczywistość. A co w naszej głowie siedzi? No nie wiem, bo czytam, co jest napisane w aplikacji PRK. Dopiero co mówiliśmy, kto tam ile pompuje, prawda? Jeżeli chodzi o ciśnienie w oponach. A teraz widzę wpis, że zaraz chłopaki się wielkością porównują, tak publicznie, ciśnieniem w gumach, znaczy w oponach? A to tak wypada? Jasne, że wypada. Więcej trzeba o tym mówić, co za chwilę poświadczy Grzegorz Duda, bo w swoim garażu udzielił nam kilku motoryzacyjnych rad. I jeśli chodzi o ciśnienie w oponach gumowych, uwierzcie mi, ma to ogromne znaczenie i w ogóle dbanie o opony, ale o tym za kilka minut, bo wcześniej Patryk

0: Bedliński i informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są cały czas spore problemy z przejechaniem dolnośląskiego odcinka autostrady A4 między Pietrzykowicami a kątami wrocławskimi. Szerzej patrząc, to jest trasa, którą jedziemy z Wrocławia do Zgorzelca. Na 142 kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Mamy zwężenie w kierunku Zgorzelca, co oznacza poprawę, bo była przez pewien czas blokada. Ale cały czas warto skierować się na objazd. Można pojechać na przykład na A8 od węzła Wrocław Południe i dalej skierować się przynajmniej na jakiś czas na 94. Natomiast bliższy objazd to trasa przez Pietrzykowice i Sadków, droga wojewódzka. No ale tam od Sadkowa przygotujcie się na spory korek. Niektórzy prawdopodobnie próbują też ominąć utrudnienia na A4 drogą 35 w kierunku Gniechowic. Tam także pojawił się już zator. Jeżeli o dolnośląskie trasy chodzi, korek mamy też na 8 między Kobierzycami a Łagiewnikami niedaleko Cieszyc. Tam niezależnie od kierunku jazdy i tak napotkacie zator. W Śląskiem zwalniamy dojeżdżając do Katowic od Sosnowca na S86, a poza tym korków coraz mniej, bo S1 z płynnym ruchem. Płynnie powinno być też między Tychami a Katowicami, a spowolnienia jeszcze czekają nas między Mikołowem a Gliwicami na drodze 44. Na Zakopiance w Libertowie zwalniamy, zwłaszcza wyjeżdżając z Krakowa na południe. Poza tym na A4 pod Krakowem nieco większy ruch. Odczujemy to między Balicami a Skawiną. Problemy także na S6 między węzłem Gdańsk-Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Zablokowany jest jeden z pasów do Gdyni na kilometrze 338, a powodem jest awaria samochodu osobowego. Jednym pasem pojedziecie między Kutnem a Płockiem. Tutaj mowa o drodze numer 60 i o okolicach Łącka. 57 kilometr to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w drzewo. Brzmi groźnie, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

No to wracamy do naszych opon, chociaż wcześniej informacja drogowa od Bartłomieja. S7, Salomea, ten węzeł. Uwaga w stronę Nadwójki, bo mamy wypadek i droga jest zablokowana. Dzięki wielkie za informację, przekazuję ją dalej. A teraz wracamy do ciśnienia w oponach, bo przyznam szczerze, rozwaliliście system. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o duże zestawy 40-tonowe, no to nie ma co z nimi rywalizować. Ale normalnie to trzeba sprawdzać, bo wiosną my widzimy te wahania w temperaturze, prawda? Słuchajcie, sam u siebie na feldze zauważyłem, że gdzieś to powietrze może nie ucieka, ale troszeczkę go brakuje. I co jakiś czas przynajmniej

0: Czasami raz w tygodniu warto sprawdzić, czy opony są dobrze napompowane, bo to, co podaje producent, jest bardzo, ale to bardzo ważne. W ogóle stan ogumienia jest ważny, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, ale też ekonomię. No i właśnie o tym dzisiaj Grzegorz Duda, który radzi nam motoryzacyjnie.
1: W każdym samochodzie mamy tabliczkę, jakie jest sugerowane ciśnienie dla danego samochodu, żeby samochód się dobrze prowadził. I to jest podstawa do tego, żebyśmy nie wymyślali tutaj na nowo teorii, jak, na jakim ciśnieniu będziemy jeździć, tylko stosować się do tej tabliczki, która jest zazwyczaj na słupku, a od strony kierowcy lub na drzwiach. Przeczytajmy z obciążeniem i bez obciążenia. I to jest też bardzo, bardzo ważne, jeżeli jedziemy na wczasy z rodziną załadowani po pachy, to zerknijmy na tą tabliczkę, dobijmy tego ciśnienia, ten samochód się będzie dużo lepiej prowadził, będzie mniej palił, będzie bardziej stabilny. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dzisiaj mamy napływ opon przeróżnych dziwnych marek. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Unię Europejską, dopuszczenie do ruchu jest, jeżeli chodzi o opony, ale nie ma czegoś takiego jak homologacja. I tak naprawdę dziwne opony, które przyjeżdżają z kraju środka, dajmy na to, nie tylko, nie zawsze spełniają te normy. Zerknijmy na oponę, zobaczmy, jakie jest maksymalne dopuszczalne ciśnienie, zawsze mamy podane PSI i zobaczmy, czy na przykład nasz samochód nie wymaga wyższego ciśnienia niż to, które dopuszcza bezpiecznie ta opona. Ja zawsze mówię, opony to jedyny punkt styku, to jest nasze bezpieczeństwo, to jest nasze życie. Też jak mamy dobrą, lekką oponę, premium, ten samochód mniej pali, tak naprawdę różnica między markowym producentem, a producentem X nie wiadomo jakim, czasem na takich oponach jak 16 na przykład, to jest 20 parę złotych na oponie. Ja testuję cały czas różnego rodzaju opony z różnych rynków, różnych marek, nie podając tych marek nawet. I tania opona w zimie, robiłem takie testy ostatnio, na oponie zimowej z 50 na godzinę miałem 14 metrów lepsze hamowanie, czyli to jest dwa przejścia dla pieszych, a na całorocznej 8. Czyli chyba te 20, 80 zł na komplecie, to ja zawsze mówię, że to jest 3 hot dogi i 3 kawy na stacji benzynowej. No sorry, jak ktoś chce w ten sposób oszczędzać na własnym życiu, bezpieczeństwie i na bezpieczeństwie innych, to się absolutnie nie opłaca. Reasumując, ciśnienie z słupka, sprawdzamy opona, czy takie ciśnienie przyjmie. Nie kombinujemy z rozmiarami, pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Jeżeli zamieniamy na większe alusy, to sprawdźmy, jakie opony muszą być do tego samochodu. Często samochody są dzisiaj tak konfigurowane, że z przodu mamy, mimo że 4x4, węższą oponę, z tyłu szerszą. Też nie wolno kombinować. Napęd się rozleci, będziemy na przykład kilkanaście tysięcy w plecy. Także tutaj instrukcja, dobra opona, sprawdzajmy ciśnienie, pamiętajmy, czy jedziemy załadowani, czy nie, bo to jest też bardzo ważne.
0: Grzegorz Duda radzi. Odwiedziliśmy go w garażu i właśnie udzielił kilka takich eksperckich, motoryzacyjnych porad. Gdybyście mieli do niego pytanie, no to śmiało. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Pytajcie, bo to mechanik nad mechanikami. W związku z tym z każdym problemem sobie poradzi. Dajcie znać, o co wy byście chcieli zapytać Grzegorza Dudę. Przypominam, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No to my już wiemy, czego chciała Ania Dąbrowska. My byśmy chcieli dróg jak najszerszych, bez utrudnień, a w miastach to, żeby się w ogóle nie korkowało. I żebyśmy mogli przemierzać te drogi spokojnie, z uśmiechem, bez nerwów. Czy nerwy wam towarzyszą? Mam nadzieję, że nie. A korki? No sprawdźmy, gdzie jeszcze się utrzymują również i utrudnienia w ruchu drogowym. O tym więcej, Patryk Beddiński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są jeszcze korki o poranku, na przykład na dojeździe do Warszawy od strony Łodzi, czyli na A2 niedaleko Brwinowa, między Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem. A gdybyście z Warszawy wyjeżdżali właśnie w kierunku centrum Polski, czyli chociażby do Łodzi, no to pod Pruszkowem też trzeba zredukować prędkość. Ale dobre wieści mam dla tych, którzy jadą A4, no bo kończą się problemy między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi. Przypomnę, że tam wcześniej ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Było zwężenie w kierunku Zgorzelca i był naprawdę wyraźny zator, który mogliśmy omijać drogami wojewódzkimi. Teraz nie powinno to być konieczne, choć

0: Chociaż ten korek jeszcze się utrzymuje, on utrzymuje się konkretnie od węzła Wrocław Południe, czyli od połączenia autostrady A4 z autostradą A8. Korek mamy oczywiście w kierunku zachodnim, czyli mijając Wrocław i jadąc do Zgorzelca nas dotyczy. W Dolnośląskiem korkuje się też trasa między Kobierzycami a Łagiewnikami, czyli droga krajowa numer 8, niedaleko Cieszyc. Korek napotkamy też jadąc z Wrocławia do Świdnicy, na wysokości Małuszowa i Gniewoszowa, to jest droga 35. Dojazd do Wrocławia od Oławy 94 również nie jest najpłynniejszy. W Śląskiem już płynnie na trasie Sosnowiec-Katowice, ale jeszcze korek utrzymuje się na wysokości Ligoty na 81, którą wyjeżdżamy z Katowic i kierujemy się do Mikołowa. Na A4 spory ruch pod Krakowem, między Balicami a Skawiną i tu niezależnie od kierunku jazdy, czyli zarówno do Tarnowa, jak i do Katowic się korkuje. Kończą się problemy na S6 niedaleko Trójmiasta, między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Karczewo. Ale pojawiły się problemy na drodze krajowej numer 19 między Lublinem a Lubartowem. Niedaleko miejscowości Łódzka na kilometrze 288 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Jej skutek to ruch tylko jednym pasem na zmianę. Tak samo jedziemy między Kutnem a Płockiem na odcinku drogi numer 60 w okolicach miejscowości Łąck. Na 57 kilometrze osobówka uderzyła w drzewo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli wy macie informacje drogowe, pogodowe dla nas, dla innych zmotoryzowanych, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

Tak, gramy! Specjalnie dla was, no teraz to już nie powiecie mi, że ktoś się nie obudził. Nie, nie, ja myślę, że dzień rozpoczął się w najlepsze, tym bardziej, że słuchajcie, 10 nam się zbliża, 21 minut pozostało do 10. Dopiero co rozmawialiśmy m.in. z Grzegorzem Dudą o oponach, żeby nie bagatelizować tego, co producenci na nich piszą, sugerując nam na przykład ciśnienie w tych oponach i tego przestrzegać, bo to jest i bezpieczeństwo, i też ekonomia. A ja mam dla was kilka ciekawostek związanych z oponami. Czy wy wiecie, że one początkowo były białe? Bo naturalny kauczuk jest biały. No i pierwsze opony samochodowe nie zawierały dodatków, dlatego też właśnie miały bardzo jasny kolor. Zresztą chyba widać tamtej motoryzacji z początku XX wieku, tam bardzo często. Nawet resoraki, prawda? Tych starych modeli też miały takie białe, beżowe opony. Domieszka sadzy zwiększa odporność na ścieranie, nawet trzykrotnie. I to dopiero dało początek oponom, które znamy dzisiaj, czyli dzięki tej sadze one stały się ciemne. A w ogóle to sadza dzisiaj pochodzi z recyklingu, to znaczy najlepsi producenci właśnie wykorzystują proces pirolizy do odzyskiwania sadzy ze zużytych opon, tworząc tym samym obieg zamknięty w branży, więc w ogóle czysta ekologia. Ale przy okazji tego ciśnienia, tam jest takie oznaczenie DOT, DOT i cztery cyferki. Pamiętajcie, że pierwsze dwie oznaczają tydzień, a dwie ostatnie rok. Zobaczcie, z którego roku wy i miesiąca, znaczy tygodnia, macie opony. Czy przypadkiem to już nie jest kilka lat i może warto by wymienić, ale przy okazji też ważny jest ciąg liczb na boku, czyli na przykład 205x55R16, co wiadomo, że oznacza szerokość, profil tej opony, a także radialną konstrukcję wewnętrzną na felgę. Jeżeli to jest R16, no to taką, która ma 16 cali. Widzicie? I to wszystko dzięki poradom Grzegorza Dudy, do których wracamy jutro po godzinie 9:00.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Taką mamy rzeczywistość drogową od poniedziałku do piątku. Przeważnie, że kiedy kończy się poranny szczyt komunikacyjny, no to my przechodzimy płynnie do tego przedpołudniowego. Pamiętajcie, że czekamy i liczymy na informacje od was, te drogowe, te pogodowe. Dajcie znać, co u was na trasie. Czy są jakieś utrudnienia, czy świeci słońce, czy wszystko ok? Jeśli nie, to tym bardziej informujcie innych zmotoryzowanych. Od tego jest właśnie aplikacja PRK, Polskiego Radia Kierowców. I głosowo, i tekstowo tam można te wiadomości zostawiać. A co 20 minut? U nas raport. Dzisiaj serwuje wam te wiadomości Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I już na szczęście z mniejszym niepokojem przyglądamy się Dolnośląskiej A4, gdzie kończą się utrudnienia między Pietrzykowicami a kątami wrocławskimi. To trasa, szerzej patrząc, z Wrocławia do Legnicy. Korki jeszcze mogą nam się utrzymywać, ale już najprawdopodobniej ten objazd, który sugerowaliśmy, nie będzie konieczny. Uwaga, bo trzeba będzie zwolnić na pewno dojeżdżając do Wrocławia od strony Opola przed Bielanami Wrocławskimi, no i potem za węzłem z A8, czyli Wrocław Południe. Można także pojechać A8 do 94, ale najprawdopodobniej A4 uda się szybko uprzątnąć. Natomiast na 8 korek jeszcze się utrzymuje. Tutaj zwolnimy między Kobierzycami a Jordanowem Śląskim, niezależnie od kierunku jazdy. W Śląskiem już dobra sytuacja. S86 bez korków, DTS też gwarantuje płynny ruch. Nie do końca płynnie przed Ligotą na 81 z Katowic do Mikołowa i nie do końca płynnie między Gliwicami a Mikołowem.

0: Na S6 bez kłopotów pod Gdańskiem, między węzłami Kowale i Karczemki. Na 19 też zakończyły się utrudnienia między Lublinem a Lubartowem. Ale jeszcze problemy są możliwe między Kutnem a Płockiem. Na 60 w okolicach Łącka mamy ruch tylko jednym pasem na zmianę, bo tam samochód osobowy uderzył w drzewo. Mówimy o 57 kilometrze. Na szczęście według informacji drogowców nikomu nic się nie stało, a zatem to kolizja. Na trasie do Warszawy od strony Łodzi na dwójce mamy korek, to jest na wysokości Grodziska Mazowieckiego, do okolic Brwinowa ten zator się utrzymuje. Dojazd do A2 od Sochaczewa drogą numer 50 też nam się zaczął korkować, to okolice węzła Wiskitki, trasa od północy. Od północy wjazd do Warszawy też nie do końca płynny, siódemka w Łomiankach nam się korkuje. Korkuje się delikatnie, S2 między Opaczą a Ursynowem w kierunku wschodnim. Korek mamy bardzo niewielki, ale jednak na trakcie brzeskim przy wjeździe od wschodu do stolicy. No i jeszcze rzućmy okiem na okolice Trójmiasta, inne niż S6, o której wiemy już, że na niej zakończyły się problemy. Na wysokości węzła Lipce w kierunku Elbląga musimy zwolnić, kierując się właśnie między węzłem Lipce a węzłem Gdańsk-Port. Dojazd od strony Pruszcza Gdańskiego raczej bez większych przestojów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My się też polecamy na trasie, gdybyście potrzebowali sprawdzić drogę. Przed wami nie 10-15, tylko 150, 300, 500 kilometrów. Dajcie znać. Polska, Europa, po prostu skąd dokąd jedziecie, a my tę drogę chętnie dla was prześledzimy i podpowiemy, czy nie ma na nich utrudnień.

0: Beams, Mr. Know It All. A jak ja to lubię! Jak ja lubię tego gościa. A wy? Mm-hmm,
1: też. Bardzo. Bardzo przyjemny.
2: Dobrze buja, dobrze wchodzi. Właśnie o poranku.
1: To, wiesz co, o każdej porze dnia.
0: Tak? Myślę,
1: no u nas też czasem jak się pojawia.
0: Słuchajcie, kto wie, czy my między 10 a 13 też go jeszcze nie sprawdzimy. I ten Swims pojawi się oczywiście w PRK Polskich Mediów Kierowców. A tymczasem Dagmara Kowalska, Piotr Filan.
1: Dzień dobry.
3: Zapraszamy.
0: Jak wasz dzionek?
1: W miarę.
3: Chłodny wiatr trochę nas orzeźwił. W związku z tym będzie sporo energii, mam nadzieję.
0: Ale zauważyliście, że troszeczkę chłodniej się zrobiło?
1: Zrobiło się chłodniej.
0: No właśnie. Jest... Chociaż dzisiaj dalej powyżej 20 stopni Celsjusza w wielu miejscach w Polsce. No
1: nie
0: dobra.
1: Jest źle. I na jedno ślady, i do samochodu.
0: Top
1: jest
0: drogę. Dobrze.

0: No to dzień dobry, kłaniamy się pięknie raz jeszcze. 10 godzina minęła, to jedziemy po pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i znowu mamy tutaj podziały. Jedni dostaną sporo słońca i bardzo przyjemne temperatury, inni muszą przygotować się na więcej chmur, deszcz i mocniejszy wiatr.
0: Najładniejsza aura zapowiada się na zachodzie i na południowym zachodzie kraju. W tamtym kierunku patrzymy, tam zachmurzenie będzie małe, albo w ogóle go nie będzie, albo będzie umiarkowane. Nie pojawi się też dużo słońca i temperatura wzrośnie nawet do 22 kresek. To zdecydowanie

0: To nie będzie najcieplejszy dzisiaj region w Polsce.
1: W centrum również całkiem komfortowo, około 18 stopni i sporo chwil ze słońcem, natomiast więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich.
0: I właśnie tam miejscami możliwe są przelatne opady deszczu, a lokalnie także burza. Nie będą to zjawiska bardzo rozległe, ale mogą się pojawiać nagle i chwilowo być intensywne.
1: Do tego jeszcze wiatr, na zachodzie raczej słaby, ale w pozostałych regionach umiarkowany, nawet porywisty, szczególnie na północnym wschodzie porywy mogą dochodzić nawet do 60 km na godzinę.
0: Podczas tych burz, o których wspomniał Piotrek, może być jeszcze silniejszy wiatr, do około 65 km na godzinę. Warto uważać, zwłaszcza jeśli planujecie spędzić dzisiaj więcej czasu na świeżym powietrzu.
1: A jeśli chodzi o najchłodniejsze miejsca, to nad morzem, na Żuławach i w rejonach podgórskich około 15 stopni. Mimo to temperatura nadal będzie całkiem przyjemna, jak na końcówkę maja.
0: Tak orzeczę Piotrek. Ja dodam tylko, że wygląda na to, że po dość dynamicznym początku tygodnia i nawet tego dnia popołudnie w wielu miejscach przyniesie więcej rozpogodzeń.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy nasze spotkanie. Piotr Firan.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
5: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
3: To była autopromocja.

0: Duże utrudnienia na S8 od węzła Salomea do węzła Opacz na zjeździe na S2 w kierunku Konotopy. Kolizja trzech osobowych, jednego dostawczego. Służby czynią swoje powinności. Zamknięte dwa pasy skrajne. Konrad z Lawety. Czy to się zgadza?
1: Tak, to się zgadza.

0: Zgadza. Niestety mamy informację od służb, że pojawiły się problemy między węzłem Salomea a węzłem Opacz, więc jeżeli z Warszawy wyjeżdżacie w kierunku na przykład Wrocławia, no to trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i bardzo uważać.
1: Patryk Bedliński o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to właśnie, przypomnijmy, na trasie wylotowej z Warszawy w kierunku Wrocławia między węzłami Salomea i Opacz samochód uderzył w bariery energochłonne i przez to macie zwężenie w kierunku chociażby Wrocławia. Pojawiły się niestety kolejne problemy na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód. 155 km czwórki to miejsce, gdzie doszło do kolizji samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym. Nikomu nic się nie stało, no ale jeden pas w kierunku Legnicy mamy zablokowany i korek też możemy tam napotkać, choć i tak dużo mniejszy niż dziś o poranku. Dziś rano korek omijaliście przez Pietrzykowice i Sadków, tam też się zakorkowało. Jeżeli o Dolny Śląsk chodzi, to mamy też spowolnienia, na przykład na Krajowej 8 między Jordanowem Śląskim a Kobierzycami, zwłaszcza w kierunku Wrocławia, chociaż w stronę przeciwną też trzeba będzie delikatnie zdjąć nogę z gazu. Dojazd do Warszawy A2 od strony Łodzi korkuje się pod Grodziskiem Mazowieckim. Do okolic Brwinowa powolna jazda. Dojazd do węzła Wiskitki od Sochaczewa 50 też ze spowolnieniem. Tuż przed wjazdem na A2 zwalniamy. Jeżeli chodzi o Warszawę, no to S8, trasa zwłaszcza na zachód i most Grotarweckiego, to jest miejsce, gdzie zwalniamy. Aczkolwiek w kierunku przeciwnym musimy również prędkość nieco zmniejszyć. To chociażby na Bemowie i w okolicach Alei Prymasa Tysiąclecia, a także potem na Żoliborzu. Wjazd od strony północnej do Warszawy, czyli trasa od Nowego Dworu Mazowieckiego, 7, przed Dziekanowem Leśnym i w Łomiankach. To są te miejsca, gdzie musimy uzbroić się w cierpliwość. I jeszcze S6, okolice Trójmiasta. Co prawda służby poinformowały nas, że już zakończyły się problemy w kierunku Gdyni, ale nawigacja pokazuje, że między węzłem Kowale a węzłem Karczemki cały czas napotykamy korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i na rozgrzewkę mamy dla was dzisiaj zagadkę. My wam będziemy podawać podpowiedzi, a wy zgadywać, o co może chodzić.
3: Tak,
1: no do dobrze, komunikacji dobrze. Nasza aplikacja. Oczywiście pierwsza podpowiedź jest następująca. To coś jest niezbędne do przyjemnej jazdy. Czekamy na wasz ruch.
3: To ja wiem, co to jest. To jest PRK.
1: Dagmara, ty nie zgadujesz, nie? Ale nie chodzi o PRK.
3: No
1: to coś jest niezbędne do przyjemnej jazdy.
3: A widzicie, to już wam troszkę ułatwiłam.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: jedziemy wspólnie do kolejnej podpowiedzi zagadkowej, ale zanim my będziemy podpowiadać zagadkowo, to może coś opowiemy więcej.
1: No, ale w sprawie czego, tak Maro, teraz chciałabyś, bo trochę się pogubiłem.
0: Wiedziałam, zrobiłam to celowo i specjalnie.
1: Bo chciałabyś, żebym coś opowiedział o sobie, o swoim życiu.
0: Nie, nie, nie, o zagadce.
1: O zagadce? Chciałam. Aha, no dobrze.
0: I żebyś też na przykład podzielił się tym, co mówią nasi słuchacze.
1: No właśnie, nasi słuchacze napisali, na przykład bardzo miłą wiadomość napisał nasz słuchacz o godzinie, zdaje się...
0: 10:15, to Józek.
1: Tak,
0: chodzi
1: że chodzi o nas. A podpowiedź była taka, że całkiem przyjemnie.

0: się dzięki temu podróżuje. Mhm. Bardzo nam miło, ale to nie o nas chodzi tym razem. W każdym razie to bardzo przyjemna wiadomość i słuchamy jeszcze naszego słuchacza, który nagrał, zostawił nam wiadomość.
1: Tutaj Marek z tej strony. Na przyjemnej jazdy. Może dobre opony dobrane do samochodu. Odpowiednie ciśnienie w tych oponach. Pozdrawiam, Marek.
2: No i tutaj od razu słychać, że Marek jedzie z nami, bo tam pod spodem Dawid Podsiadło towarzyszył. A właśnie też rozmawialiśmy z Piotrkiem przed chwilą, że Dawid Podsiadło jest takim trochę, taką trochę polską Dua Lipą. Mm-hmm. Że co kolejny utwór to hit.
0: Nadaje się do różnych, można powiedzieć, scenerii. Mm-hmm. Bo i na grilla, tak?
2: Tak.
0: I na rozstanie, mm-hmm. i na reunion,
2: i zejście,
0: tak.
2: I za kierownicą.
0: W każdej sytuacji. Przyjemne melodie, ale mamy jeszcze, wracając do zagadki, klimatyzację, mm-hmm. I mamy kierownicę. Mm-hmm. To jest propozycja od naszego słuchacza, który pisze do nas z zagranicy. Przynajmniej taką lokalizację podaje. Nie chodzi o żadną z tych rzeczy, dzięki temu przyjemnie się jeździ, a o co może chodzić? I Dagmara też na początku powiedziała, że to PRK, ale nie chodzi także o PRK.
2: Cześć, to na pewno można wykluczyć teściową.
0: Czy ja wiem? Teściowa to jest taki autopilot, zawsze powie, ostrzeże. Dzięki temu naprawdę podróż może być przyjemniejsza.
2: Tak, i niektóre teściowe są naprawdę bardzo fajne, więc przyjemność podróżowania jest za każdym razem, jak wsiadają na pokład.
0: Druga podpowiedź przed nami, ale jeszcze nie teraz.

0: Patryk Bedliński ponownie. Dzieje się trochę na drogach. Zresztą mówicie o sytuacjach rozmaitych. Autostrada 2 w stronę Warszawy, potężny korek od około 435 kilometra jeszcze przed Grodziskiem. Naliczyłem 9 kilometrów, pisze Peter. Czy wiemy już, co tam się wydarzyło?
1: Tak, mamy już informacje od służb. Między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas. Zatem tylko lewym można przejechać. A przecież ta A2 z Łodzi do Warszawy to bardzo zatłoczony odcinek, więc bardzo też niestety łatwo o problemy.
0: Patryk Bedliński o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy zatem o korku na A2, którą jedziemy z Łodzi do Warszawy. Między Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem, niedaleko Brwinowa, zepsuł się samochód ciężarowy i blokuje prawy pas w kierunku Warszawy. Zatem mamy zwężenie i powoli się poruszamy, a to wpływa na tworzenie się korków. Na S2 też problemy. Uważajcie między węzłem Opacz a węzłem Warszawa Lotniska. Na południowej obwodnicy Warszawy zepsuła się ciężarówka i na 465 kilometrze blokuje prawy pas dla jadących do Terespola. A4 też z problemami. Znów niestety w Dolnośląskiem były dziś rano kłopoty na trasie z Wrocławia do Legnicy. Teraz mamy informację, że na 155 kilometrze między węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód doszło do kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. Nikomu nic się nie stało, ale są problemy. Jeden pas do Legnicy jest wyłączony. I ponownie okolice Warszawy. Tym razem ekspresówka między węzłami Salomea i Opacz. Trasa w kierunku Wrocławia. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowany jest przez to jeden pas na trasie do Wrocławia. Między Kutnem a Płockiem poruszamy się jednym pasem na zmianę. Tutaj chodzi o krajową 60 i o 57 kilometr niedaleko miejscowości Łąck. Tam osobówka uderzyła w drzewo. Całe szczęście nikt nie został poszkodowany, no ale jest zwężenie, więc jedźmy bardzo ostrożnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: A my jedziemy sobie w kierunku naszej zagadki, bo mamy dla was kolejne podpowiedzi. Mm-hmm. Na razie to tak dobrze w sumie z tą jedną podpowiedzią próbujecie się odnaleźć i idzie wam całkiem nieźle.
1: To poczytajmy. Dzięki temu przyjemnie się podróżuje samochodem i mamy na przykład zmiennik za kierownicą na dłuższej trasie. I to jest propozycja od Tomasza.
0: Tak, dobra muzyka w towarzystwie miłego pasażera to też od Marka, taka odpowiedź.
1: Stawiam na wspomaganie kierownicy. Jak dla mnie to jest mega przyjemność w jeździe plus dobre towarzystwo.
0: Mm-hmm. No dobrze, to nie o to nam chodzi, chociaż w sumie to coś, co dzisiaj mamy na myśli, też jest dobrym towarzystwem, bo w sumie bywają różne towarzystwa i akurat to towarzystwo zawsze daje nam takie poczucie, że jest dobrze. O tak. A druga podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki. Nie dodają koni mechanicznych, ale po 500 kilometrach mogą uratować człowieka bardziej niż biturbo.
1: No dobrze, mamy dwie podpowiedzi. Kolejne jeszcze dołączymy. Na razie z tym, co mamy, kombinujemy, czyli wysyłamy do nas wiadomości, nagrywamy się, jeśli możecie, oczywiście wszystko bezpiecznie i czekamy na te wiadomości od was. A jeśli chodzi o bieżące tematy, to cały czas aktualny temat tego, że w Europie mamy coraz więcej chińskich samochodów, a Amerykanie jakoś tak się bronią, że ostatecznie te samochody chińskie na amerykański rynek nie trafiają. I tak sobie myślę, całkiem niedawno oglądałem film taki dokumentalny na temat pewnej marki chińskiej, która mówi o tym, że pokona wszystkich i zdeklasuje Toyotę. I okazuje się, że żeby podbić sobie wyniki sprzedaży, to na przykład tworzone są firmy fikcyjne w państwie środka, czyli w Chinach, do których sprzedawane są samochody z zerowym przebiegiem i wtedy można wykazać w tym koncernie, że samochody zostały sprzedane, a tak naprawdę dalej sobie stoją na parkingu. Oprócz tego ta firma stawia fabryki na całym świecie, w różnych miejscach, między innymi w Ameryce Południowej i pojawiają się zarzuty o to, że oni niewolniczą pracę, po prostu. Więc z jednej strony mamy kreowany wizerunek marki, która świetnie sobie radzi, która w zasadzie powstała z niczego i produkowała tylko baterie, ale kiedy spojrzymy na szczegóły, to okazuje się, że no wcale nie jest tak kolorowo i gdyby nie pomoc rządu Chin, no to konkurencja na pewno nie jest uczciwa.
0: Jak zwykle, niestety. Konkurencja tu do siebie ma, że nie jest uczciwa.

0: Chyba, że nie zabiera głosu i raczej się nie wtrąca, ale...
1: Pytanie, czy te kwestie etyki w ogóle są dla was ważne w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o zakupie samochodu? Czy liczy się tylko, czy liczy się cena i funkcjonalność? Jeśli chodzi o funkcjonalność, no to wiadomo, że częścią tego wszystkiego jest serwis, a z tymi serwisami też bywa różnie, chociaż zdaje się, że powstają jak grzyby po deszczu. Te ASO tych chińskich marek.
0: Jest tego sporo i coraz więcej, no tak jak mówisz, więc coraz więcej samochodów też chińskich na ulicach, nie tylko Polski, ale też Europy. No właśnie, ale bronią się Stany Zjednoczone. Pytanie do was, jakie wy macie kryteria przy wyborze samochodu?
1: Tak, i pytanie, czy Europa też powinna pójść tym tropem i bardziej chronić swoje samochody?

0: Ale że takie brzydkie?
1: No jest okropne. Słuchajcie, mamy dzisiaj taką w głowie myśl, żeby porozmawiać o nowych samochodach. Nie tylko o tych chińskich, ale też o tych kultowych. Szybkich, pięknych, włoskich. Pojawiło się nowe Ferrari, Lucce.
0: No tak, mówiliśmy co nieco wczoraj o nim.
1: Kontrowersje są wokół niego ogromne. Pytanie do was, czy wam się podoba, czy nie, i dajcie znać w naszej aplikacji, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak do was przemawia ten gust, który, ja nie wiem, ale mam wrażenie, że trochę się nie mieści w niektórych ramach.
0: Rozmawialiśmy trochę wczoraj na ten temat z Dagmarą i ja powiedziałem, że ufam Włochom, jeśli chodzi o projektowanie, bo tam są naprawdę wielkie tradycje i być może to jest tak, że niektóre samochody są na tyle jeszcze futurystyczne albo tak bardzo wyznaczają trendy, że musimy się z nimi oswoić. Chociaż w przypadku na przykład Toyoty Prius, ja się przyznam, że ta bryła nigdy mnie nie przekonała.
1: No widzisz, czyli są
2: bryły. To jest bardzo ładny samochód przecież, zwłaszcza ta ostatnia wersja.
0: A ta Prius? Ostatnia wersja tak, ale te, które jeżdżą teraz, no taksówkarze zdaje się, że w dużej
2: liczbie. Tak, bardzo popularna
0: liczbie.
2: Druga albo trzecia wersja.
0: No to nie, zupełnie nie, ale myślę sobie, że gdybym był w Azji, w takiej Japonii, to taki samochód zupełnie inaczej. Dużo zależy od kontekstu.
1: Myślę, że jakbyś był na Marsie, to by idealnie pasował, wiesz?
0: Pani Dagmaro,
1: tak mi się wydaje.
0: Chcesz mnie tam wysłać?
1: Nie. Nie, ale jest taki kosmiczny, że naprawdę może się podobać albo się nie podoba. Dajcie znać w naszej aplikacji, jak wy podchodzicie do nowego dziecka, które wyjechało z fabryki Ferrari. Najdroższy samochód, jeśli chodzi o Ferrari, o tę markę, i pytanie też, czy najładniejszy, czy może daleko mu do ładnego. Dobre pytanie. A co na drogach?
2: Dzieje się sporo. Są korki, są miejsca, gdzie trzeba będzie to omijać, ale są też takie sytuacje, że to wszystko nam się poprawia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A powinno już poprawiać się na autostradzie A2 na trasie z Łodzi do Warszawy, bo nawigacja wskazuje, że korek zmalał. Przypomnijmy, między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków na 444 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas dla jedących do stolicy. Stąd pojawił się korek. Rzeczywiście nasi słuchacze zwracali uwagę, że kilka kilometrów zajmuje ten zator w kierunku stolicy, aczkolwiek teraz nawigacja pokazuje, że to już dużo lepsza sytuacja. Na A4 problemy między węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód na kilometrze 155. Po kolizji samochodu ciężarowego z autem osobowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Legnicy. Uwaga też na S6, tutaj korek na podkacie jadą.

0: w okolicach Gdańska w kierunku Gdyni, a korkuje się między węzłem Kowale i węzłem Karczemki. Problemy też na ekspresówce, którą wyjeżdżacie z Warszawy w kierunku Wrocławia. Między węzłami Salomea i Opacz osobówka wjechała w bariery energochłonne. Zablokowany jest przez to jeden pas do Wrocławia właśnie. No i jeszcze 60, droga krajowa między Kutnem a Płockiem. W okolicach Łącka na 57 km jedziemy jednym pasem na zmianę, bo tam osobówka uderzyła w drzewo. Na szczęście, jak informują służby, nikomu nic poważnego nie stało się w tym zdarzeniu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Ekspansja chińskich producentów aut w Europie wygląda na trwały trend, a nie chwilową falę. W ciągu kilku lat przeszli od tanich, egzotycznych marek do realnych konkurentów dla europejskich, koreańskich i japońskich producentów. Szczególnie w elektrykach i tu dla konsumentów to może być bardzo dobre. Większa konkurencja zwykle oznacza lepsze auta i niższe ceny dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. To już dużo trudniejsza historia. Pisze Tomek z Warszawy.
5: Bartłomiej, dla mnie etyka jest ważna. Dealerzy, którzy współpracują z firmą, wiedzą o tym, ponieważ mieli szczęście poznać ten temat z praktyki. Otóż jeden dealer okazał się na tyle nieetyczny, że zostały wstrzymane zakupy aut i kicha. Długo by pisać, ale historia odbiła się echem wśród dealerów i posłużyła za przykład etyki właśnie. Bartłomiej.

0: Godzina 11 już prawie na naszych zegarach za pół minuty. To czas na to, żeby podać naszą aktualną sytuację pogodową. A my ją mamy i nie zawahamy się jej użyć. Dobrze mówię?
1: Tak, bardzo dobrze, jak zwykle.
0: No to jedźmy, sprawdźmy, co się dzieje w pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do prognozy pogody, bo dzisiaj aura potrafi naprawdę szybko zmienić się w zależności od regionu Polski.
1: Tak jest. Zachód kraju może dzisiaj mówić o bardzo udanym, niemal letnim dniu. Sporo słońca, niewielkie zachmurzenie i temperatura nawet do 22 stopni na Dolnym Śląsku.
0: Za to w centrum trochę chłodniej, ale przynajmniej przyjemnie. Około 18 stopni i całkiem sporo pogodnych chwil. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy no, dzisiaj będą częściej na zewnątrz niż w środku.
1: Natomiast mieszkańcy Suwalszczyzny powinni mieć pod ręką parasol. Tam możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze.
0: Do tego dość silny, porywisty wiatr na północnym wschodzie, chwilami nawet do 60 km na godzinę, a więc aura może być tam zdecydowanie mniej komfortowa.
1: Wysoko w Karpatach także mocniej powieje. Tam porywy do około 55 km na godzinę.
0: A przed nami jeszcze bardzo chłodna noc. Po zachodzie słońca zrobi się naprawdę zimno, szczególnie na wschodzie i miejscami w centrum kraju.
1: Temperatura minimalna, czyli ta nocna, spadnie do 2-3 stopni. Przy gruncie lokalnie nawet do minus jednego. Kierowcy i właściciele ogrodów powinni o tym pamiętać.
0: A ja najcieplej powiem wam, że tradycyjnie będzie dzisiaj nad morzem i na zachodzie, tam nocą od 8 do 11 stopni, chociaż jak na maj to i tak niewiele.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzięki temu przyjemnie się podróżuje samochodem.
3: Autopromocja. Zielony weekend w

0: Praca na parking Polskiego Radia.
1: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
0: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
1: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
0: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
1: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
3: To była autopromocja.
4: No słuchajcie, mamy nowy system i tak jest. Dobrze, to jeszcze raz. Dzięki temu przyjemnie się podróżuje samochodem. To była pierwsza podpowiedź. A druga?
5: A druga to była... Oj, patrzę, nie pamiętam. Zaraz ci powiem. Już ci mówię. Już wam mówię. Nie dodają koni mechanicznych, ale po 500 kilometrach mogą uratować człowieka. Bardziej niż turbo.
4: No to słuchamy waszych propozycji.
6: Cześć. W sprawie konkursu myślę, że chodzi o tempomat. Dzięki, pozdrawiam. Paweł z Wolu.
4: Pozdrawiamy Pawła z Volvo, ale nie chodzi o tempomat, więc dorzucamy jeszcze jedną podpowiedź. Można go znaleźć tam, gdzie wygoda spotyka się z ruchem, ale nie tylko w aucie. Kombinujemy dalej, szukamy dobrego rozwiązania.

Te podpowiedzi wasze to typowa metoda Lejka stosowana w psychologii, a u mnie w firmie do kwalifikacji potencjalnych klientów. Najpierw ogólnie i dużo pasuje, potem coraz więcej i węziej, Tomek. No tak, na tym to polega. My się do tego przyzwyczajamy.

0: poznajemy.
1: Bo też chodzi o to, żebyście nie odgadli tak od razu. No przecież jak chodzi o zabawę, to trzeba się bawić, a nie, że od razu wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale często jest tak, że w pierwszych dwóch momentach, powiedzmy pierwszych dwóch kwadransach, już wiecie, o co nam chodzi. No i tutaj trzeba mocniej zakombinować. Monika Gniewaszewska. Dzień dobry, pani. Jedziemy?
2: Tak,
1: a co taka cisza na antenie?
2: Właśnie nie wiem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jedziemy i od razu koreczek. Południowa obwodnica Warszawy S2, tutaj jest korek i to taki spory, dokuczliwy, ale uwaga, bo są też dobre wiadomości właśnie z tej S2, bo przyczyną tego korka jest prawdopodobnie na 465 km awaria samochodu ciężarowego. Prawdopodobnie, no bo aż dziwne, żeby między węzłami Opacz Warszawa Lotnisko w stronę Terespola ten korek aż tak duży był w związku z awarią tegoż samochodu. Drogowcy jednak donoszą, że auto zostało usunięte i korek z S2 powinien znikać powoli, a jest naprawdę długi, imponujący. Ma w tej chwili ponad 3 km, prawie 4. Także ostrzegamy was, no ale dobra wiadomość jest taka i trzymamy służby za słowo, że będzie malał, no bo samochód został usunięty, a to on prawdopodobnie był przyczyną tego korka i cały czas jest. Na południu kraju, na dolnośląskim odcinku A4, przy dojeździe do Wrocławia rysuje się zator do Bielan Wrocławskich od strony Opola jadąc. Nie jest długi, ale jest, ostrzegamy. No i też bardzo duży ruch między Wrocławiem a Legnicą, tutaj w okolicach Wądroża Wielkiego. Zwalniamy przed Wądrożem Wielkim, za węzłem Budziszów korek się utworzył, a nawet na tym węźle. To wszystko w stronę Legnicy. Zresztą też jeśli chodzi o A4, to drogowcy donoszą, że między węzłami Bielany Wrocław, Wrocław Wschód, a więc już wspomniane okolica Bielan Wrocławskich, mamy na 155 kilometrze kolizję ciężarowego z autem osobowym, brak poszkodowanych, no i zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia, no i stąd ten około 3-kilometrowy zator. Dobre wieści za dwójki, węzeł Grodzisk Mazowiecki Pruszków, okolice Brwinowa, tutaj mieliśmy ciężarówkę, ona się zepsuła, blokowała przejazd w stronę Warszawy, to jest Łódź-Warszawa ten odcinek, teraz auta już tutaj nie ma.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: Dzięki temu przyjemnie się podróżuje samochodem. Można to znaleźć tam, gdzie wygoda spotyka się z ruchem, ale nie tylko w aucie. Jeśli chodzi o odpowiedzi, to mamy na przykład fotel z masażami.
1: Miejsce obsługi podróżnych. Nie wiem, czy mówiłeś o Bartłomieju.
0: Nie mówiłem o mopie.
1: Wygodne buty. To jest bardzo ważne w samochodzie. Trzeba mieć wygodne obuwie.
0: Jeśli nie tempomat, to może po prostu dobrze ustawiony fotel. I możemy powiedzieć, że tu już bardzo blisko jesteśmy.
1: No tak, ale możemy też podrzucić wam kolejne podpowiedzi, możemy też uśmiechnąć się do was przez radio i możemy trzymać za was kciuki, a czemu nie?
0: Jeśli chodzi o kolejne podpowiedzi, to coś, co docenia się dopiero po kilku godzinach jazdy.
1: Tak, i to jest trzecia podpowiedź. Pamiętajcie jeszcze o dwóch poprzednich. Można go znaleźć tam, gdzie wygoda spotyka się z ruchem, ale nie tylko w aucie. Dzięki temu przyjemnie podróżuje się samochodem. No i to mniej więcej tyle. To czekamy na wasze odpowiedzi.

0: Thank you. Oddaj to podziękowanie piękne, a my też wam dziękujemy za to, że jesteście z nami, że do nas piszecie, za to, że próbujecie odgadnąć, co my dzisiaj mamy na myśli, jeśli chodzi o naszą codzienną zagadkę, którą serwujemy wam od poniedziałku do czwartku.
1: Może asystent bezpieczeństwa, pozdrawiam was, nie. Karolina. Nie. Pozdrawiamy cię również, Karolina.
0: Tak.
1: Czy to zagłówek, Piotrek z komunikacji, Warszawa, regulacja, wsparcie odcinka lędźwiowego, Sława, tutaj już blisko, to pewnie podłokietnik, pisze nasz kolejny słuchacz. Mamy także koraliki na fotel kierowcy od Bartłomieja. Wygodne buty już były. Dorzućmy, zanim jeszcze dorzucimy kolejną podpowiedź, to posłuchajmy.
2: A dzień dobry. Tak, etyka jest ważna. I z powodu etyki są marki, których po prostu nie dotknę kijem. Nie będę mówił jakie, ale tutaj chciałem przy okazji zwrócić uwagę na system produkcji, jaki jest w państwie środka, ładnie ujęte, a jaki jest w zasadzie gdzie indziej, wszędzie. Czyli system rozproszony, jaki znamy, opony są robione w jednym miejscu, silnik jeszcze w innym, a karoseria jeszcze w innym, potem leci transport na montownię i jest montowane, to jest to, co znamy. Natomiast w Chinach, nie tylko w samochodach, ale praktycznie wszystko, to są centra produkcyjne, które zajmują się tylko jedną rzecz, więc jest centrum, które zajmuje się tylko i wyłącznie telefonami i wszystko, co jest do telefonów potrzebne, jest produkowane w tym okręgu z bardzo krótkimi transportami między placówkami. Są samochody produkowane w innym miejscu i jest tak samo. Wszystko, co jest potrzebne, jest produkowane tam.
0: No, ważny głos w sprawie etyki. Co tak patrzysz?
1: Nie no, w sprawie tego, jakie auta będziemy chcieli kupować i czy ostatecznie Chińczycy dopną swego i będą sprzedawać więcej swoich samochodów. Amerykanie jakoś specjalnie nie zezwalają na to, żeby ich rynek był otwarty dla chińskich samochodów. Tak sobie myślę o tym, że rzeczywiście z tymi cenami teraz oni bardzo mocno próbują je obniżyć. Natomiast jeśli wykończą konkurencję, i
0: ceną.
1: Zostanie, no nie tylko ceną, także tymi różnymi nieetycznymi zachowaniami, no i zostaną tylko chińskie marki, albo w większości najbardziej rozwinięte chińskie marki, no to tak naprawdę będziemy zdani znowu na pewnego rodzaju monolit.
0: Ja myślę, że to jest nie do zrobienia w tych czasach, ale może się mylę. Zobaczymy, bo już też wiele rzeczy mnie zaskoczyło i zdziwiło. Wydawało się, że wiele rzeczy może się nie wydarzyć, a jednak się wydarzają, więc pewnie poczekamy, zobaczymy takie początkujące słowa dziennikarzy, którzy wchodzą w zawód, ale prawda jest taka, że nie mamy żadnego innego wyjścia. Możemy się przyglądać, możemy ewentualnie brać w tym udział lub też nie. No to jest też pytanie do was, jak to wygląda w sprawie etyki, jakie samochody wybieracie. Natomiast z nowym Ferrari to mamy od jednego z naszych słuchaczy, od Baxtera, mamy wiadomość. Nowe Ferrari poszło w złą stronę, to już wygląda jak większość nowoczesnych aut. Brakuje tego czegoś, jak to w marce Ferrari.
1: Ja się do końca z tym nie zgadzam, ale jest w tym samochodzie coś intrygującego.
0: Gdyby nie Piotrek ten, powiedział, żeby jeździł.
1: Gdyby nie ten przód od Tesli, bo ja jakoś totalnie Tesli nie kupuję. Ale zostawmy to, bo trzeba skupić się na zagadce. Dzięki temu przyjemnie podróżuje się samochodem. Można to znaleźć tam, gdzie wygoda spotyka się z ruchem, ale nie tylko w aucie. To coś, co docenia się dopiero po kilku godzinach. Słuchamy.
3: Cześć, tu jeszcze raz Krzysiek i Weko. Czy nie chodzi o dach, okno dachowe, czyli tak zwany szyberdach? Pozdrawiam.
0: Nie, ale to też dobrze mieć, a może czysta przednia szyba, no to zdecydowanie komfort totalny, ale myślę, że nie jesteś blisko.
1: Tak, i dorzucamy w związku z tym.

Jeszcze jedną podpowiedź. Projektowany tak, jakby ktoś naprawdę przejmował się tym, jak jeździsz. Mhm. No, to teraz w aplikacji Wasza Kolej czekamy tekstowo lub głosowo.

0: Monika Gniewaszewska na miejscu. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Absolutnie jestem na swoim miejscu i sprawdzam, co dzieje się na drogach. Otóż mamy korki na dolnośląskim odcinku A4 i tak też mimo tego, że drogowcy informują o końcu utrudnień w tych dwóch miejscach A4, no to cały czas korek, spowolnienie nie chce się rozładować. Tak jest w okolicach Bielan Wrocławskich. Tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe, o którym informowały nas służby w okolicach Bielan Wrocławskich właśnie. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Nie mieliśmy poszkodowanych, ale cały czas jest to spowolnienie, mimo tego, że aut, pojazdów już nie ma. Jest spowolnienie w stronę Wrocławia, przy dojeździe do Wrocławia, jadąc od strony Opola. To jest jeden odcinek A4 Opole-Wrocław, ten, a między Wrocławiem a Legnicą. Tutaj też się korkuje. Kierowcy zwalniają przed Wądrożem Wielkim, a to za sprawą też tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe. Już go nie ma, ale cały czas spowolnienie jednak niewielkie, ale jest. Ostrzegamy Was przed nim. Tutaj też mamy prace drogowe, więc być może one są przyczyną tego spowolnienia, które nie chce zniknąć, mimo że informacje o zdarzeniu drogowym już są nieaktualne. Tak wygląda sytuacja na dolnośląskim odcinku A4. Śląsk wygląda bardzo dobrze, również dobrze wygląda obwodnica Krakowa. Tu przejazd odbywa się zupełnie płynnie. Niech nie sprawia, że się będziecie denerwować kolejka aut do bramek w Balicach, bo jest i to dosyć spora. Na jezdni prowadzącej w kierunku obwodnicy ma około 3 kilometrów. Tu też prawdopodobnie doszło do zdarzenia drogowego i stąd taka kolejka, ale jak już sobie ją miniecie i ominiecie i przejedziecie przez bramki, to czysto jest na obwodnicy Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze jedna podpowiedź. To rozwiązanie znane jest przede wszystkim z oceny jakości fotelików dla dzieci, ale nie tylko.
3: No dobrze, no to powodzenia.

0: jakieś te...
1: To wszystko twoja wina, Dagmara, jest,
0: dlaczego
1: wiesz?
0: To? Spokojniejsze piosenki też są dobre. Co ja znowu zrobiłam?
1: Bo ty wymyśliłaś dzisiejszą zagadkę i naprawdę jest trudno. Czy chodzi o gwiazdki A, D, A, C, fotel ergonomiczny, czy to w samochodzie, czy w biurze, Tomasz? I ja uważam, że tutaj jeszcze trzeba podpowiedzieć. Bo jesteśmy bardzo blisko, ale to nie o to dzisiaj chodzi. Ale żeby podpowiedzieć, żeby było łatwiej, to ja powiem, podpowiem. To ocena. To jest ocena, która przyznawana jest przez niezależnych lekarzy i ekspertów od ergonomii. I tak, mamy foteliki samochodowe, ale mogą być też te zwykłe, no zwykłe takie.
0: Wyjdź.
1: Skupmy się na ocenie. Ocena, ocena, ocena. No.
0: Na ocenie też. Ja już nic nie będę mówić, Piotrek już chyba wszystko powiedział.
1: Ale nie ma jeszcze rozwiązania, Dagmara. Nie ma rozwiązania zagadki.
0: Jeszcze nie ma, no bo nie ty ją rozwiązujesz.
1: Tak, ale już chciałem właśnie tak podpowiedzieć, bo Agata Ślepowrońska po godzinie 12 tak. Się z nią połączymy, żeby porozmawiać o tym, co się w weekend będzie działo, jeśli chodzi o rozmaite imprezy motoryzacyjne. Te zwykłe i te premium. Zobaczymy, co dzisiaj, czego będzie dzisiaj więcej.
0: No na pewno będzie mówiła o rajdzie, na który się właśnie wybiera. Jest w drodze. Agata... właściwie cały czas jest w drodze, więc pewnie opowie też troszeczkę więcej o tym, co się będzie działo na rajdzie, na który się wybrała, ale to o tym wszystkim oczywiście opowiemy wam po godzinie 12.
1: Ciekawe, czy sobie konserwy kupiła, jakieś do jedzenia.
0: Konserwy? No, może cukier w kostkach albo coś.
1: To ocena, która przyznawana jest przez niezależnych lekarzy i ekspertów od ergonomii. Gramy.

0: No i mamy 10 minut do godziny 12. Monika Gniewaszewska na miejscu.
1: Na posterunku.
0: Tak. Jak wygląda ta mapa drogowa? Jest dużo trudniej?
1: No tak średnio, muszę powiedzieć. Zwalniamy.
2: Ja podejrzę, powiem ci.
1: No, no, no. Już. No proszę wiem, bardzo. Tak. Proszę bardzo, patrz.
0: Wyglądasz, Monika,
2: zielono jest.
0: Patrz. Wyglądasz na taką,
2: zielono,
0: która nie daje odpisywać.
2: Zielono jest, jednak. Bardzo zielono. Czyli dobrze zielono jest. Mi. Ale są pewne utrudnienia, bo mamy taki czas, że warto byłoby położyć nowy asfalt na przykład.
1: Na przykład.
2: I w wielu miejscach to się dzieje.
1: Dużo jest takich miejsc. Ale co, powiedziałeś, że co, przepraszam?
0: Że nie dajesz odpisywać. Że tak chciałaś, Dagmara chciała podejrzeć, a ty tak się troszeczkę...
1: Nie, ja miałam co innego otwarte po prostu.
0: Zasłoniłaś.
1: Absolutnie nie. Dagmaro, patrz. Paczaj.
0: No teraz to nie masz wyboru, tak? Dobrze, sprawdźmy szczegóły.
1: Jezu, się czepia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zwalniamy na dwójce. Też od was wiemy, że tu są kłopoty z przejazdem Poznań-Świecko. Ta trasa na wysokości, za Nowym Tomyślem, na wysokości Trzciela jest spowolnienie. No, spowolnienie koreczek, o tak bym to ujęła. Nie jest długi, no w sumie zależy jak kto patrzy, bo ponad 4 kilometry ma korek spowolnienie na A2 w stronę Świecka za Poznaniem, za Nowym Tomyślem. Ostrzegamy was przed tą sytuacją. Tu rzeczywiście jest to widoczne. A skoro A2, no to też przypomnijmy, że kłopotów z przejazdem nie ma już między Łodzią a Warszawą. W samej Warszawie polepszyła się zdecydowanie sytuacja w okolicach węzła Opacz, bo tutaj mieliśmy spory korek na węźle Opacz w stronę Wrocławia. Teraz on zniknął. Jest tak tylko niewielkie spowolnienie. Takie większe spowolnienia są na S8 w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. I też uwaga, bo mamy prace drogowe na A1 w okolicach Łodzi. Na wysokości Łodzi, za węzłem na Tolin, na jezdni prowadzącej w stronę Częstochowy, kierowcy zwalniają właśnie za sprawą prac drogowych i zmienionej organizacji ruchu. Czyli tak jak Dagmara mówiła, tych remontów jest sporo obecnie na naszych drogach i jeden z nich to właśnie na A1 na wysokości Łodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Autostrada A2, 373 km w stronę Poznania. Pachołek drogowy leży na środku autostrady. Bartłomiej przysłał tę wiadomość. Uważajcie, to 373 km w stronę Poznania. Autostrada na A2.
1: To te same pachołki, co wczoraj. Ja tamtędy jechałam wczoraj i wracałam i też były pachołki po drugiej stronie, też były przewrócone. Dziękujemy, że informujecie. Zresztą sama to też robię.
0: No tak, wiatr wieje, więc mogły się przemieścić. Tylko zastanawiam się, dlaczego akurat postawili tam na takiej drodze takie pachołki, które się mogą przemieścić. No cóż, wielu rzeczy nie rozumiemy i chyba nie ma co próbować.
1: Nie, ale rozumiemy pogodę i myślę, że to jest najwyższy czas, żeby o niej opowiedzieć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zachodzie dzisiaj najcieplej, najprzyjemniej i także na Dolnym Śląsku to południowy zachód. Jaka pogoda nas czeka?
1: Będzie dominować słońce właśnie w tych miejscach, o których mówisz. Zachmurzenie będzie niewielkie, temperatura wzrośnie nawet do 22 stopni. Można powiedzieć, że to będzie bardzo przyjemny przedwiosenny, późnowiosenny dzień.
0: W centrum kraju około 18 stopni i dość spokojna aura, ale już północny wschód pozostanie pod wpływem chłodniejszego powietrza.
1: Podczas burz nawet... przepraszam, o chmurkach jeszcze, tak, dwa słówka. Tam więcej chmur będzie, miejscami deszcz. Będzie też deszcz, będą też lokalne burze. No ale jesteśmy, jak wspomnieliśmy wcześniej, w wiośnie absolutnie.
0: I krótkie zjawiska Dagmara jeszcze mogą tam wystąpić na tej Suwalszczyźnie.
1: Krótkie zjawiska, czyli...
0: Czyli
1: silniejsze porywy wiatru.
0: Właśnie ten deszcz, może być nawet burza i silniejsze porywy wiatru. Jeśli chodzi o burze, to w czasie trwania tychże do 65 km na godzinę wiatr, więc warto zachować ostrożność, zwłaszcza, że wiatr przez większą część dnia będzie odczuwalny także poza strefą opadów.
1: Widzicie, wiatr budzi emocje i uśmiech na twarzy. Najchłodniej dzisiaj nad morzem, na Żuławach i w rejonie podgórskich Karpat, tam około 15 stopni, ale w wielu regionach pogoda będzie sprzyjała temu, żeby się troszkę poruszać na świeżym powietrzu.
0: A najbliższa noc spokojniejsza i zdecydowanie pogodniejsza. W wielu miejscach niebo będzie niemal bezchmurne.
1: I jeszcze taka dodatkowa wiadomość, jeśli macie ochotę na przykład na to, żeby aktywnie spędzić wieczór, to jasne, można to zrobić, tylko zabierzcie ze sobą coś cieplejszego, bo wieczorem może zrobić się chłodniej, a nawet bardzo chłodniej. Lokalnie na wschodzie i w centrum temperatura przy gruncie może spaść nawet poniżej zera, wyobraźcie sobie.
0: Czyli słoneczny dzień, ale noc jeszcze wyraźnie przypominać nam będzie o tym, że do pełni lata jeszcze trochę czasu zostało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my witamy Was po godzinie 12 ponownie. Teraz za jakąś chwilkę będziemy spotykać się z Agatą Ślepowrońską.
0: Ale rozwiążemy zagadkę. Dzięki temu przyjemnie się podróżuje samochodem. Można to znaleźć tam, gdzie wygoda spotyka się z ruchem, ale nie tylko w aucie. To coś, co docenia się dopiero po kilku godzinach. Projektowany tak, jakby ktoś naprawdę przejmował się tym, jak jeździsz. Słuchamy.
3: Witam, czy chodzi o cenę AD, AC, to jest coś podobnego jak gwiazdki przyznawane w testach Euro NCAP, testach zderzeniowych samochodów, czy chodzi

0: o taki test, homologację przyznawaną dla fotelika. To jest też norma z tego, co wyczytałem, ECE. Nie wiem, czy chodzi o to. Wojtek Smana. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy Wojtka. To rozwiązanie znane jest przede wszystkim z oceny jakości fotelików dla dzieci i to ocena, która przyznawana jest przez niezależnych lekarzy i ekspertów od ergonomii. Zajrzyjmy jeszcze do aplikacji i mamy certyfikat. Tak, certyfikat AGR. To Tomek przysłał wiadomość i nie wiem, czy się nie powtórzy scenariusz z dnia wczorajszego, czyli wyłącznie dla Tomka oklaski, bo to jest dobra odpowiedź.
2: Tomek był dość... W sumie wcześniej nie, ostatnio, w ostatniej chwili właściwie się pojawiła ta odpowiedź, prawda?
1: Więc AGR, od niemieckiego.
2: Było trudne.
1: Aktion Gesunder Rücken, akcja na rzecz zdrowych pleców i to jest niezależny niemiecki znak jakości przyznawany produktom, które wyróżniają się wyjątkową ergonomią i wspierają prawidłową postawę.
2: Tak, i dzięki temu na pewno podróżuje się lepiej i przyjemniej samochodem i można znaleźć go tam, gdzie wygoda spotyka się z ruchem. Nie tylko. Tylko w aucie jest projektowany tak, żeby naprawdę ktoś przejmował się tym, jakby ktoś naprawdę przejmował się tym, jak jeździsz. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich i piosenkę dla was mamy. Tym razem będzie to Pink i będziemy próbować razem z nią.

0: Już prawie 12 minut po godzinie 12 wyjeżdżamy na drogi z Moniką Gniewaszewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiła się informacja od służb potwierdzająca nasze przypuszczenia i też wasze informacje, bo też podawaliście nam taką wiadomość z A2. W Lubus

0: Śląskiem, już węzeł Trzciel, Jordanowo, w okolicach Trzciela, właściwie na wysokości Trzciela, 90 km. Samochód osobowy uderzył w zabezpieczenie prac remontowych. O tak to wygląda, więc prace drogowe plus zdarzenie drogowe, na szczęście bez poszkodowanych, i zwężenie w stronę Świecka. Ono jest odczuwalne dla kierowców, którzy korzystają za dwójki i jadą między Poznaniem a Świeckiem, bo zwalniamy tutaj i to tak dosyć mocno. No i też uwaga, bo A2 zaczęła nam zwalniać między Warszawą a Łodzią. Jeszcze nie wiemy, co jest przyczyną. Na wysokości Brwinowa za Pruszkowem. Prawdopodobnie też jest przed miejscowości Kotowice zdarzenie drogowe. I w związku z tym korek się tworzy. Na razie nie jest bardzo długi, ale no już w tej chwili to 3 km takiego spowolnienia z Warszawy w stronę Łodzi jadąc A2. Skoro na Mazowszu jesteśmy, to oczywiście obwodnice. S2 już w tej chwili zupełnie przejezdna czysta, a tutaj na S8 jak zwykle dzień jak co dzień, czyli zwalniamy na obu jezdniach w stronę Wrocławia i Białegostoku. A jak spojrzymy na mapy drogowe na północy kraju, no to już przy A1 nam zwalnia przy dojeździe do Torunia. Tu prace drogowe zmienione, organizacja ruchu w okolicach Lubicza Dolnego sprawia, że tworzy się korek właśnie na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. Gdańsk, obwodnica Trójmiasta, dobrze, bez spowolnień S6 i S7, natomiast za Rusocinem, za Juszkowem dokładnie, przed węzłem Gdańsk Południe spowolnienie dosyć spore przy dojeździe do węzła Gdańsk Południe, prace drogowe w stronę nadmorza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Dwa dni weekendu i przynajmniej cztery eventy, na które warto zajrzeć. O tym wszystkim Agata Ślepa-Wrońska, która już przy naszym telefonie, bo Agata akurat zdaje się na rajd nadwiślański się wybiera. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry państwu, cześć Dagmara, cześć.
2: Czy Agato jesteś nad Wisłą? Dzień dobry.
1: Jeszcze nie jestem, on my way, czyli w drodze tam. I bardzo miło mi się słuchało tej ostatniej Sabiny Carpenter z Nadolną, aż nawet się upewniałam, co to jest. To jest takie dobre.
2: A właśnie my sobie wyobrażaliśmy, jakbyś to ty wykonywała z
0: Dagmarą. Tak, było.
1: Wyobrażaliście to sobie?
2: Tak, bo jesteś diwą.
1: Powiem wam tak. Mhm. Oczywiście diwą jestem, ale gwarantuję wam, że śpiew nie jest tym, co tygryski lubią najbardziej.
2: Ale wystarczy dzisiaj tylko ruszać ustami, to naprawdę w przypadku realizacji naszej wizji by się sprawdziło i jest wystarczające.
0: Nie, bo cię posądzą o manipulację, daj spokój.
2: No dobrze, rajd nadwiślański. Co to za impreza? Gdzie konkretnie nad tą Wisłą i jakie samochody zobaczymy?
1: Rajd nadwiślański to kolejna runda rajdowych, samochodowych mistrzostw Polski oraz historycznych samochodowych, rajdowych mistrzostw Polski. Druga w tym sezonie i odbywać się to będzie w Lublinie, Puławach, czyli tam region cały opiewa rajd. 130 km odcinków specjalnych, ale aż 460 kilka do przejechania na kołach, także odległości duże do przemieszczania się, co daje szansę większej liczbie osób, żeby te samochody podziwiać. Będą to rajdówki najwyższej klasy polskie, te współczesne, nowoczesne, ale też te historyczne, które ja prywatnie kocham najbardziej. My zabieramy ze sobą dwa Mitsubishi Lancery i Subaru, czyli odwieczna walka w naszym wewnętrznym teamie na kreisingu. Natomiast koledzy z innych zespołów przygotowali naprawdę całe spektrum. Będzie jechało i Audi Quattro, i współczesne Skody, Toyota Rally, ale będzie jechał też Trabant z panią Kasią. Także słuchajcie, na pewno dużo różnorodności, dużo fajnych rzeczy, dużo oglądania. Ja serdecznie zapraszam. Na social mediach rajdu nadwiślańskiego znajdziecie na pewno lokalizację, gdzie odcinki są. Jeżeli jesteście z południowo-wschodniej Polski, to myślę, że znajdziecie takie miejsce, żeby wygodnie podjechać.
0: No to już
1: także ja serdecznie zapraszam.
2: Agata, bardzo fajnie by było, gdybyś wysłała nam zdjęcie z Trabantem, ale bym się bardzo cieszył. Jak się uda, to nawet sobie wywołamy.
1: Dobra, ale to jutro.
0: W naszym studiu.
2: Tak, to czekamy.
1: Dobrze.
2: Byleby było. I zrób jakąś taką fajną pozycję, wiesz.
0: Na przykład
2: takie, wiesz, NRD lata 80.
1: Kurczę, no muszę pomyśleć, jak taka pozycja może wyglądać, ale coś wymyślimy.
0: Myślicie na pewno, a jeśli macie ochotę pojeździć bokiem, no to Torkierce już w ten weekend oferuje Drift Open, czyli wszyscy, którzy lubią latać bokiem i chcą to robić.
1: A nie, właśnie nie wszyscy, bo to są zawody, to jest już kolejna eliminacja Polish Drift Series.
2: To no tak,
1: czyli nie jeździmy, ale oglądamy. To nie jest Open Day, tylko Drift Open, Liga Drift Open. Będziemy kibicować. Już od jutra, czyli trzydniowe zawody, wielu zawodników, bo tutaj tak naprawdę no, cała tutaj grupa duża, ja nawet widzę, że chciałam powiedzieć wam ile osób, bo licząc, że są numerki, ale numerki są tak rozsiane. Ale tak, nazwiska rozpoznawalne.
0: Czy będzie Karolina
1: Nie
0: Bilarczyk?
1: Tylko z Polski. Słuchaj, ja nie wiem, czy Karola nie jeździ w tej lidze. Mhm. To inna liga. Mamy chyba 4 czy 5 lig driftowych w Polsce, także wiesz. Ale tutaj, na to, że Kielce Masters będzie już też taka najwyższa liga i jest dużo fajnych patronatów, będzie na pewno też na co popatrzeć i najważniejsze park serwisowy, ja to zawsze uwielbiam, te samochody są piekielnie mocne, ale też bajecznie kolorowe, ciekawe te maszyny, jest to naprawdę przyjemność zobaczyć z jak dużym skupieniem i jak dużą liczbą różnych takich tuningów tak mechanicy tam się mierzą. Mm-hmm. Także ja serdecznie polecam. Pamiętam, nie driftujemy po ulicach, ale oglądamy, jak inni driftują. A jak chcemy sami driftować, to na Open Day.
0: Open Day, dokładnie.
1: Tak. Dokładnie.
0: Nie
1: tak.
0: Drift Open, tylko Open Day.
2: I mieliśmy dokładnie. Już rajd nadwiślański, o którym Agata mówiła i na który zmierza okolice Puław, Lublina, ale mamy także rodzinny rajd w Dolinie Pilicy.
1: Tak, czyli w trybie takim rzecznym dzisiaj, tak? Byliśmy nad Wiślańskim, to teraz będziemy nad Pilicą. W poniedziałek mamy Dzień Dziecka. Ja lubię to święto, no to świętuję, planuję jeszcze wiele lat. A jeżeli wy lubicie świętować rodzinnie, nie tylko tak

one-to-one, czy tak wewnątrz familijnie, ale zrobić coś więcej, no to Automobil Klub Tomaszowski i Tomaszowskie Klasyki mają przyjemność zaprosić na rodzinny rajd.

0: że słuchajcie, zachęcam, brzmi super, ja uwielbiam tego typu aktywności familijne, można zrobić coś nowego, coś poznać, coś zobaczyć. A wy lubicie?
1: Oczywiście, bardzo. Zwłaszcza ognisko.
2: Ale też ognisko. Ten motoryzacyjny vibe i wiem, że masz też coś dla ludzi, tak, którzy lubią te różne vibe.
0: Jeśli motoryzacyjny vibe, no to benz vibe. Tak, no to, bez gwiazdy nie ma jazdy. Tak,
1: czy skakała kiedyś przez ognisko? Skakałaś kiedyś?
0: Skakali. Dagmara ma takie długie nogi, że ona by z nami wygrała. Wiesz, Piotrek, nie sugeruję jej tego.
2: Nie skakałam, bo ja się zastanawiałam, jak to powiedzieć.
0: Ja generalnie w życiu wielu rzeczy nie zazdroszczę. Bardzo rzadko czegoś zazdroszczę, ale akurat Dagmarze długości nóg to z swoich.
1: No właśnie, idealne do skoku przez ognisko. Do tego zmierzałem. Zostawmy już te ogniska, będziemy robić, co będziemy chcieć.
2: Vibe teraz.
0: No, wróćmy do vibe'owania. Tak. Do klimatu, atmosfery. Benz vibe, czyli Mercedes Car Show. Bez gwiazdy nie ma jazdy, czyli jazda do Łodzi, ogrody Gejera od godziny 13, a po 16 przenoszą się wszyscy na tor Łódź. Także bardzo, bardzo fajnie to się dzieje oczywiście w sobotę, bo tego jeszcze nie pomyślałam, nie powiedziałam, jaki dzień tygodnia. W sobotę od 13 ogrody Gejera Łódź, a następnie od 16 tor Łódź. Wstęp jest bezpłatny, możecie zobaczyć naprawdę pełno tutaj dużo różnych Mercedesów, lekko potuningowanych, bo organizatorem jest Benz Familia, którzy lubią coś tam sobie tłupnąć. Także myślę, że te seryjne wersje to nie tylko to, dajcie coś więcej. Ja zachęcam, na pewno będzie na co popatrzeć.
1: Agata Ślepowrońska o tym, co w weekend, to jeszcze raz podsumujemy. Rajd nadwiślański, tor Kielce, Drift Open, rodzinny rajd w Dolinie Pilicy i Benz Vibe Mercedes Car Show. Bardzo dziękujemy, Agato, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Czekamy na zdjęcie w Trabancie albo przed Trabantem.
0: Do rajdówek to trzeba mieć zgodę od kierowców, właściciela. To nie jest taka łatwa sprawa, pamiętajcie.
1: Zewnątrz.
0: Do rajdówek się nie wpychamy, ale stanowo pogłaszaj go po nosku.
1: Super.
2: Dziękujemy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, dobrego weekendu.
1: Wzajemnie,
2: dobrego weekendu. A my tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No troszkę się na nich dzieje, także w takich miejscach, z których nie ma zgłoszeń od służb i tak jest na przykład między Wrocławiem a Legnicą na wysokości Wądroża Wielkiego. Tu kierowcy zwalniają i jadą w stronę Legnicy. Jest korek niestety w ponad 4-kilometrowym korku, 4,5-kilometrowym. Taka jest sytuacja w tej chwili. Natężenie ruchu chyba jest powodem tegoż spowolnienia właśnie na wysokości Wądroża Wielkiego, chociaż tutaj było zdarzenie drogowe, o którym informowali już drogowcy, że jakby prace po nim się zakończyły. Może to jeszcze jakieś pozostałości. Wrocław-Legnica w stronę Legnicy. W każdym razie te utrudnienia na wysokości Wądroża Wielkiego. Tak wygląda Dolny Śląsk. Zwalniamy też na A2. Podejrzany jest to korek między Warszawą a Łodzią. Tutaj też na razie nie doszły nas żadne informacje o zdarzeniu drogowym. Korek zaczyna się na A2 przy wyjeździe z Warszawy węzłem Konotopa. Jedziemy sobie przyjemnie aż po Pruszków i na wysokości Pruszkowa zdecydowanie zwalniamy i ten korek się przeniósł, bo on był za Brwinowym, a teraz jest za Pruszkowem i ma prawie 7 km w stronę Łodzi. Jest korek na A2. Korek na A2 mamy też w innym miejscu, już w Lubuskiem, a więc niedaleko granicy w Świecku, ale tutaj wiemy od was, drodzy słuchacze, ale też służby potwierdzają, węzeł Trzciel, Jordanowo na wysokości Trzciela samochód osobowy uderzył w zabezpieczenie prac remontowych i w związku z tym jest zwężenie w stronę Świecka i stąd ten korek, w którym troszkę powoli, wolniej jedziecie w stronę Świecka od strony Poznania jadąc. Tak ma być jeszcze przez około 1,5 godziny, tak donoszą służby. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wiadomości od służb. Cały czas utrzymuje się kolejka aut do Bramek w Balicach. No, ona jest krótsza, to jest ważna wiadomość.

0: Coraz bliżej do budowy ostatniego brakującego elementu ringu obwodnicowego Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowę na opracowanie wstępnego projektu wschodniej obwodnicy miasta.
1: I tak, projekt opracuje trzy warianty, z których zostanie wybrany ostateczny przebieg. Pytanie, no bo znowu są projekty, znowu są warianty, kiedy ruszy budowa, ale może najpierw o samych projektach.
2: To jest teoretycznie 16 km drogi ekspresowej, ale w praktyce jest to domknięcie węzła warszawskiego, domknięcie węzła w naszej stolicy. Niezwykle ważna droga, projekt, na który wszyscy czekają tak naprawdę od ponad 20 lat.
0: No tak, bo gdybyśmy mieli się cofnąć w czasie, to musielibyśmy cofnąć się w czasie do roku 2005, bo właśnie wtedy rozpoczęły się przygotowania do budowy trasy, ale protesty mieszkańców terenów, przez które miała przebiegać obwodnica, doprowadziły do wstrzymania tych prac i dlatego to tak długo trwa.
1: Drogowcy chcą opracować taki przebieg, który zaakceptuje strona społeczna. Bartłomiej Ratajski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że we wszystkich trzech wariantach droga ma przebiegać w tunelu.
3: Szukamy przebiegu optymalnego zarówno przez dzielnicę Wesoła, przez Ząbki, Zielonka. W tych granicach się będziemy poruszać. Wśród wariantów realizowanych będzie wariant zbliżony do poprzednich dwóch wariantów. Plus też będziemy szukać jakby trzeciego, jeszcze innego wariantu umożliwiającego poprowadzenie tej trasy. We wszystkich tych wariantach oczywiście bierzemy pod uwagę rozwiązania tunelowe, czyli te pro właśnie społeczne, pro ekologiczne. Postaramy się tę trasę poprowadzić w jak najlepszym, najbardziej optymalnym rozwiązaniu.
0: Pytanie brzmi, ile potrwa jeszcze oczekiwanie na wschodnią obwodnicę Warszawy, bo jak czekaliśmy 20 lat na to, żeby chociaż kawałek obwodnicy był, albo w ogóle na przygotowania, no to ile możemy poczekać jeszcze do realizacji i wiemy już mniej więcej, że na początku przyszłej dekady to się ma wydarzyć.
1: Ale jak to brzmi, to teraz mamy 2026, czyli gdyby to był 2031, no to tak 5 lat.
0: No nie są to łatwe sprawy na pewno. Ale też podejmowane w większym gronie. A każdy,
1: ale myślisz, że wcześniej nie mogli wpaść na pomysł, żeby to jednak był tunel?
0: No byłoby miło. Ale jakoś czasu nie cofniemy, błędów nie naprawimy, możemy tylko iść naprzód i myśleć o tym, co będzie przed nami. Ja to liczę na to, że będzie nam dane przejechać się tym tunelem.

0: A tak naprawdę to też będzie nam dane obserwować mniej korków na warszawskich ulicach. Miejmy nadzieję, że kiedy to się wydarzy i ta, ten krąg zostanie domknięty, to wtedy te auta jakoś znajdą inną drogę. Chociaż coraz częściej też mówi się o rozpoczęciu budowy jeszcze większego kółka wokół Warszawy, bo podobno ta jedna obwodnica, która jeszcze nie jest kompletna, nie jest wystarczająca.
1: Dobry pomysł.

0: mogę Lancerem, ale nie Evo. Podjechać, to od Tomka taka propozycja, może podjechać na jedną z imprez. Jak masz blisko, to czemu
1: zapraszamy,
0: nie? Zapraszamy bardzo.
1: Zapraszamy
0: pewnie
1: serdecznie.
0: Na przykład do nas na Zielony Weekend.
1: W sobotę.
0: Czemu nie?
1: Będziemy chyba prawie wszyscy.
2: Tak, i Dagmara chyba wszystkimi samochodami będzie jeździć elektrycznymi.
0: Tak, ja wszystkie będę prowadzić naraz.
1: O, naraz?
0: Tak.
1: Takie umiejętności zdobyłaś, to pokażesz, jak to się robi.
0: Tak, jeszcze nie mam umiejętności, ale do soboty jakoś to ogarnę.
1: O.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Coś chciałeś powiedzieć?
2: No, chciałem powiedzieć, czy będę mógł też sobie wsiąść Dagmara z tobą, bo
1: ja
2: jeszcze
1: też
2: nie jechaliśmy, a chciałbym.
0: Nie wiem, musisz mieć
2: chciałbym
0: ten legitymację.
2: To doświadczenie przeżyć.
0: Pasażera.
2: Na swoim koncie. Dobrze, sprawdźmy.
1: Uprawnienia.
2: Tak, Moniko, musimy się przygotować. Sprawdźmy,
1: tak
2: co
1: jest
2: na drogach.
1: Sprawdzamy. Kolejka aut do punktu poboru opłat w Balicach utrzymuje się, nieco mniejsza, ale jest, to jest wjazd na A4 na obwodnicę. Sama obwodnica wygląda dobrze. Zwalniamy też na 94 za Modlniczką, jadąc w kierunku bramek w Balicach przed Rząską. O tak określmy ten odcinek, gdzie jest korek, akurat tu na 94. On nawet nie jest taki długi, no ale ostrzegamy was, bo to być może jest też ważne dla tych, którzy podążają na lotnisko w Balicach i to spowolnienie jest istotne z tego punktu widzenia. Śląsk wygląda dobrze, tu przejazd pełen na wszystkich trasach, tych krajowych, tych głównych, A4, ale też S86 czy S1. Nie zwalniamy na nich, podobnie jest na krajówkach na Śląsku. Na Dolnym Śląsku poprawiła się sytuacja przy dojeździe do Wrocławia, do Bielan Wrocławskich. Tutaj spowolnienie korek zupełnie zniknęły. Natomiast wciąż utrzymuje się zator na A4 między Wrocławiem a Legnicą. On jest na wysokości Wądroża Wielkiego, na jezdni prowadzącej w stronę Legnicy, czyli tak naprawdę między Wądrożem Wielkim a Legnickim Polem. To tu należy spodziewać się korka spowolnienia w stronę Legnicy. Cały czas korek jest też przy wyjeździe z Warszawy. Węzeł Konotopa mijamy i wjeżdżamy na wysokości Pruszkowa w zator, który ciągnie się po Brwinów. Ostrzegamy was przed tym, jadąc w stronę Łodzi oczywiście, 7 km korka ponad. No ale potem dobre wiadomości są takie, że przejazd odbywa się w stronę Łodzi zupełnie płynnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy 8 minut do godziny 13. Za moment wskakujemy na wysokie obroty, ale cały czas jesteśmy w trasie, moi drodzy. I mam nadzieję, że całkiem przyjemnie wam się z nami jedzie.
0: I zapraszamy z nami dłużej, bo za chwilę to przeskakujemy na wysokie obroty.

0: No i Robert pojawił się w naszym studiu. Dzień
1: dobry. No i
2: niepostrzeżenie
1: tak,
2: nawet.
1: Jestem.
2: Wjechał.
1: Niepostrzeżenie.
2: Wjechał niepostrzeżenie elektrykiem, bo weekend przed tobą zielony.
1: Właśnie, przed tobą też zresztą. Zielony weekend w sobotę od godziny 10 do 18 zapraszamy, ale będą nie tylko elektryki, będą również hybrydy plug-in. Każdy może sobie wybrać samochód, który chce testować najbliższy jego potrzebom.
0: A ty wolisz pizzę czy hamburgery?
1: Ja wolę, to zależy od dnia. Dziś to wiadomo, co wolę, natomiast...
2: To ty masz hamburgera,
1: mam hamburgera.
2: Masz ty.
0: No właśnie, bo dzisiaj dzień hamburgera, zobacz, jak się ładnie przygotował.
1: No. No. I spaliliście mi zagadkę.
2: O nie. Przepraszamy, to nie było celowe. No ale myślę, że Robert zaraz otworzy głowę.
0: Trochę zmodyfikuj. Dobrze, to my już dziękujemy.
2: Serem
0: nie będziemy więcej psuć. Dagmara Kowalska
2: i Piotrek Filan.
0: I Robert.
2: Spotykamy się w poniedziałek.
0: Zapraszam.

0: No i tak to rozpoczynają się wysokie obroty 28 dnia maja. Czwarteczek mamy, jutro piąteczek, a pojutrze zapraszamy wszystkich na parking Polskiego Radia, gdzie zgromadzimy kilkadziesiąt samochodów, które będziecie mogli, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przetestować, przejechać się nimi, pojeździć po ulicach Warszawy, nie po parkingu oczywiście, i stwierdzić, jaki samochód do Was najbardziej pasuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13,6 pokazują termometry w Łebie i tam jest najchłodniej, niecałe 14 stopni Celsjusza, 19,5 w Toruniu i tam jest najcieplej. Znacznie, ale to znacznie chłodniejszy dzień niż wczorajszy, przynajmniej na razie. I tak będzie chyba do późnego popołudnia, bo synoptycy nie obiecują więcej niż 22 stopnie na południowym zachodzie. Na Dolnym Śląsku mają być 22 stopnie Celsjusza. Na razie najcieplej w Legnicy, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, tam 18, ale znacznie cieplej, jak powiedziałem, w Toruniu, 19,5, prawie 20. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany. Wieje dziś z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
1: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
4: To była autopromocja.
0: No to oficjalnie rozpoczynamy wysokie obroty. Kłaniam się, zapraszam, minutę po godzinie 13. Robert Kilen. The world.

0: 10 minut po godzinie 13 to są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Przed momentem o pokoleniu Moniki Niewaszewskiej Kombi
1: śpiewało. O moim pokoleniu?
0: Nie, nie o twoim. Dobra, to o każdym pokoleniu śpiewało i grało i trąbiło.
1: Ciekawe.
0: Gra i trąbi ciekawy grupa pomysł. Kombi.
1: O, pięknie.
0: Tak, wszyscy, którzy znają grupę Kombi, znają ten wierszyk również.
1: Tak, a myślisz, że się podoba grupie Kombi taki?
0: Wierszyk? Na pewno, bo wiesz, bo to niezależnie od tego, jak mówią, to żeby mówili, to w showbiznesie jest taka zasada.
1: Żeby mówili,
0: dokładnie.
1: Bo wszędzie jest taka zasada.
0: Wiesz, że Dagmara i Piotrek mi spalili zagadkę. Słuchacze się już to śmieją. Witam cię, Robercie, odpowiadam na zagadkę i tak dalej, i tak dalej. Ha, mam was, bo wymyśliłem szybciutko inną zagadkę.
1: Aż ty jesteś. 5 minut wystarczyło.
0: I już. Za chwileczkę Monika Niewaszewska i wiadomości drogowe. Zagadka brzmi tak, uwaga. To jest hamburger, który wywołuje uśmiech do zdjęcia. Jak się nazywa taki hamburger, który wywołuje uśmiech do zdjęcia? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej.
1: Ale żeś wymyślił.
0: No zobaczymy, czy ktoś zna odpowiedź.
1: Dookoła będziemy.
0: Jedziemy?
1: No tak. Mhm.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No już oficjalnie wiemy, co wydarzyło się na mazowieckim odcinku A2 Warszawa-Łódź. Prawie 8 km korka mamy przy wyjeździe z Warszawy, węzeł Konotopa. Wyjeżdżamy sobie spokojnie, no i tutaj bach na wysokości Pruszkowa, korek. Prawie 8 km w stronę Łodzi. Przyczyną zderzenie z dwóch samochodów osobowych, na szczęście bez poszkodowanych. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Biskupice, 445 km, tak donoszą służby. To między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki jest to zwężenie. No i mamy prawie 8 km korka na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Sytuacja potrwać ma około 2 godzin. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, będziemy was informować. To nie jedyne utrudnienia na A2, bo też w Lubuskiem drugi koniec właściwie A2 na zachodzie już kraju. Węzeł Trzciel-Jordanowo na wysokości Trzciela na 90 km. Tutaj samochód osobowy uderzył w zabezpieczenie prac remontowych. Też jest zwężenie do jednego pasa w stronę Świecka. Kierowcy zwalniają jadąc od strony Poznania. No i też jest spowolnienie korek. Coś ostatnio nie słychać o A4, tak oficjalnie, bo na A4 się

0: korkuje. Ten korek jest nieco mniejszy niż 20 minut temu, ale jest wądroże Wielkie Legnickie Pole. W stronę Legnicy zwalniamy, to jest odcinek A4, ten dolnośląski między Wrocławiem a Legnicą i zwalniamy, tak jak wspomniałam, jadąc w stronę Legnicy, ale teraz już nieznacznie. Tu też prace drogowe prawdopodobnie są przyczyną tego spowolnienia. Ono jest niewielkie, mieliśmy tu też zdarzenie drogowe, ale po nim już nie ma śladu, czyli pojazdy zostały usunięte z tej trasy A4 w stronę Legnica, więc prace drogowe sprawiają, że zwalniamy. Oprócz tego A4 spokojna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: No dobrze, wracamy do zagadki. Jak się nazywa hamburger, który wywołuje uśmiech do zdjęcia? Tutaj Todę pisze, to bardzo proste. Smile Photo Burger. Todę, muszę cię rozczarować. Nie tak się nazywa ten hamburger.

0: 20, nie, jeszcze niecałe 20, 19 minut po godzinie 13 na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Oczywiście pierwsze zadanie dla was, żeby rozruszać sobie szare komórki, bo przyznacie mi rację na pewno, że szare komórki się przydają za kierownicą. A propos tego hamburgera, który wywołuje uśmiech do zdjęcia, wściekły byk się pyta, czy chodzi o wesołe krowę? Wesołą krowę. Nie, nie chodzi o wesołą krowę. Wściekły byku. O jakiego hamburgera chodzi? Jeżeli wiecie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Ja trzymam kciuki za was oczywiście. Halo, halo.
1: Ale Robercie, ja dobrze wiem, jaki samochód do mnie pasuje.
0: Aha.
1: Stare Volvo.
0: Rozumiem.
1: Siadasz, jedziesz 1000 kilometrów, wysiadasz, zdrapujesz te wszystkie Mercedesy, co w ciebie się powbijały, myjesz to i jedziesz dalej.
0: Aha. Rozumiem. Wszystko rozumiem. Jak ktoś wie, jaki samochód do niego pasuje, nie chce testować, nie chce przekonywać się, jakie są inne samochody, to może z ciekawości przyjść na przykład na Zielony Weekend Polskiego Radia Kierowców. Przypominam, najbliższa sobota. Dlaczego nasz słuchacz powiedział, że wie, jaki samochód do niego pasuje? No dlatego, że ja powiedziałem, że jeżeli zastanawiacie się nad zmianą samochodu ewentualnie w przyszłości, albo chcecie poznać różne tendencje motoryzacyjne, albo z ciekawości zwykłej, chcecie się przejechać jakimś innym samochodem, to zapraszamy w najbliższą sobotę od godziny 10 do godziny 18. Kilkadziesiąt samochodów na parkingu Polskiego Radia do testowania, do sprawdzenia, do pogłębienia swojej wiedzy na temat nowoczesnej motoryzacji, do tego, żeby tak naprawdę pragmatycznie podejść do tematu i naprawdę przekonać się, jaki samochód byłby dla nas najlepszy. I powtarzam to już po raz kolejny, jeżeli ktoś mieszka w bloku, nie ma możliwości ładowania i tylko miejskie ładowarki mu pozostają, to czy elektryk ma sens? Chyba nie. Lepsza byłaby hybryda. Gdy ktoś ma dom, czy szeregówkę, ma możliwość, albo chociaż gniazdko, do którego może się podpiąć, no to już mógłbyś się zastanawiać nad elektrykiem, albo hybrydą plug-in, jeżeli na przykład często jeździ w trasy, a nie chce stawać w czasie tej trasy gdzieś, żeby podładować samochód elektryczny, to hybryda plug-in byłaby rozsądniejszym wyborem, albo zwykła hybryda, jeżeli w ogóle nie chcecie ładować samochodu, a chcecie mniej płacić za paliwo. W każdym razie nie namawiamy, znaczy namawiamy do tego, żeby testować, żeby przekonać się, jak jeżdżą najnowsze propozycje, nowe propozycje na polskim rynku i nie tylko, już w sobotę od godziny 10 do godziny 18. Poza tym będzie można rozmawiać z ekspertami. Przychodźcie całymi rodzinami, zachęcamy. Dla dzieci też będą różne fajne zabawy mobilne, że tak powiem. Natomiast dla dorosłych

Nie dość, że testowanie dużych samochodów, to też będą mikrokary, eksperci, karty ratownicze będzie można dostać do swojego samochodu, do każdego samochodu, którym dysponujecie. Więc zachęcamy w Zielony Weekend od 10 do godziny 18 w najbliższą sobotę na parkingu Polskiego Radia. Jeżeli jesteście z Warszawy, to dokładnie wiecie, gdzie to jest Aleje Niepodległości, Róg Malczewskiego. Jeżeli jesteście spoza Warszawy, no to wystarczy wpisać w nawigację Polskie Radio albo Róg Malczewskiego i Alei Niepodległości. Będzie widać te samochody. Naprawdę nie zabłądzicie.

0: A dwójka łącznik ze piątką za zjazdem komorniki, roboty drogowe. Dzięki Tobo za informację, zwężenie do jednego pasa. Korek ma już 2 kilometry, twierdzi nasz słuchacz. Tobo 1, 2, 3. Jeszcze raz powtórzę, a dwójka łącznik ze piątką za zjazdem komorniki, tam roboty drogowe i w związku z tym zwężenie do jednego pasa, a to powoduje 2-kilometrowy korek.
1: Tak jest, nawet dłuższy bym powiedziała.
0: Nawet dłuższy, tak? Tak. Monika
1: wymierzyła,
0: tak właśnie. Ma centymetr, zawsze nosi ze sobą.
1: Tak jest, w oczach.
0: W oczach, tak, nosi ten centymetr.
1: To są już takie nowoczesne rozwiązania, muszę się przyznać.
0: No oczywiście, że tak, cyfrowe. Cyfrowy centymetr.
1: Tak jak u nas w sobotę będą.
0: Oczywiście, cyfrowe, nowoczesne rozwiązania. Jak chcecie się zapoznać z nimi, zapraszamy, oczywiście będziemy. Będą eksperci, będziemy mogli podyskutować o motoryzacji, a także o, zobaczyć będziecie mogli ten cyfrowy centymetr Moniki, który mierzy korki.
1: Tak jest, tak będzie.
0: Tak będzie. A teraz wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo w ostatnich dniach dzieje się na A2, jakby A2 oddała koronę, A4 właściwie oddała koronę A2, bo zgłoszenia, jeśli mamy to właśnie za A2, pierwsza rzecz, ta, o której mówił słuchacz, rzeczywiście nawet 3 kilometry tego korka na wysokości komorników, on się zaczyna i jest do zjazdu z A2 na S11 i S5. To jest dnia w stronę Świecka za Poznaniem. Też A2, kłopoty z przejazdem przy wyjeździe z Warszawy, czyli odcinek Warszawa-Łódź. Tutaj mamy korek, który zaczyna się już w okolicach węzła Konotopa. On trochę się przesunął i zmniejszył. To jest ciekawostka. A to, o czym mówią służby i donoszą, to sytuacja na A2 jest taka między Warszawą a Łodzią za węzłem Opacz, że tu na wysokości miejscowości Biskupice na 445 kilometrze mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych. No i jest po prostu zwężenie w stronę Łodzi, które skutkuje tym korkiem. On jest mniejszy i tak jak wspomniałam, przesunął się, bo jest właściwie już przy wyjeździe z Warszawy za węzłem Konotopa. Ciągnie się po Pruszków, później nieco lepiej i znów zaczyna się za Pruszkowem i po Brwinów. A więc chwila przerwy z tym korkiem na A2, żeby później w niego ponownie wjechać. Później, jak już sobie Brwinów w stronę Łodzi miniemy, to sytuacja jest opanowana, jedziemy płynnie. Sporo utrudnień przybyło w ciągu 20 minut informacji od służb, chociażby z S7, węzeł Elbląg Zachód, węzeł Żuławy Wschód, miejscowość Rakowe Pole, 43 kilometr. Ciężarówka uderzyła w pojazd osobowy stojący na poboczu, donoszą służby, i mamy zwężenie w stronę Gdańska. Bez poszkodowanych na szczęście, taką mamy informację. Obwodnica Trójmiasta S6, węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Kaczemki, węzeł Matarnia. 332 kilometr, tu jest z kolei zderzenie samochodu osobowego i ciężarowego i w stronę na południe zwężenie w stronę Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Nie martwcie się, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, absolutnie nie mam sklerozy. Nie zapomniałem o tym hamburgerze, który wywołuje uśmiech do zdjęcia. Za chwileczkę do niego wracamy na wysokich obrotach, oczywiście, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Hamburger, który wywołuje uśmiech do zdjęcia. To? No właśnie. Ostatnia szansa, żeby podzielić się swoją wiedzą w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową. Za moment rozwiązujemy. Trzymam kciuki. Oczywiście, a teraz do Oklahomy na chwilę z Luke'em Combsem.

0: No to rozwiązujemy pierwsze zadanie. Nieco inaczej to miało brzmieć, ale tak, cóż, potrzeba chwili, wymyśliłem taką zagadkę. Hamburger, który wywołuje uśmiech do zdjęcia. Dlaczego? Dlatego, że dziś dzień hamburgera, więc jeżeli chcecie uczcić dzisiejsze nietypowe święto, to możecie uczcić tym hamburgerem albo tym, o którego pytam. A o jakiego hamburgera pytam?
1: To na 100% jest cheese. Pozdrawiam, Maga Krawcowa.
0: Pozdrawiam, Maga. Cheese. A jak się nazywa ten hamburger? Od cheese.
2: Opowiadając o zagadkę, to będzie cheeseburger.
0: Tak.
2: Michał Stojoty.
0: Michał Stojoty wiedział. Łukasz Zebląga też pyta się, czy to hamburger z serem cheese. Aga z Tygrysa też wiedziała, że cheeseburger. Of course. No proszę bardzo, po angielsku, Aga. Toż to cheeseburger. Czy cheese, uśmiechnij się. Pozdrawiam, Czupur z Durango. Kto jeszcze wiedział?
3: Dzień dobry.
0: Dobry.
3: Ja w sprawie zagadki. Ten hamburger, co to się każe uśmiechać do zdjęć, to cheeseburger. Bo jak robimy fotkę, to często mówimy cheese.
0: Dokładnie tak.
3: Pozdrawiam serdecznie z Bydgoszczy, 21,5 stopnia, Agata z Audi.
0: Pozdrawiam, Agato, z Audi. Dziękujemy za informacje meteorologiczne przy okazji tego cheeseburgera. Carlos z Iveco też wiedział, Zibi ze Skody, Kacper z domu egipskiego Boga Słońca, czyli z Radomia, też wiedział, Adam, Darek z Tarnowa, Antek, Jacek z Bielawy, Artur z Kij pisze to oczywiście cheeseburger i ma niewątpliwą rację.
4: Dzień dobry, kochane Rady.
0: Dzień dobry.
4: Odpowiadam na pytanie. Cheeseburger. Mówił Artur Miodek, Antwerpia.
0: Pozdrawiam, Arturze z Antwerpii. Magda z Wałbrzycha też wiedziała. Adam i Renata, jadąc wspólnie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, dobrej odpowiedzi udzielili. Tomasz, hamburger wywołujący uśmiech to cheeseburger. Smacznego życzy Kasia z dziećmi z Kupry. Kto jeszcze wiedział?
5: Dzień doberek.
0: Doberek.
5: Ja w odpowiedzi na zagadkę wymyśloną przez ciebie, Robercie, nie tak dawno. Czy ten rodzaj hamburgera to czasem nie cheeseburger? Czyli jak się śmiejesz, jak głupi do sera? Ale nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że to cheeseburger. Taka jest moja ostateczna odpowiedź. Pozdrawiam tak. Serdeczne. Na razie, Dawid Skamika.
0: Dawid Skamika, rewelacyjna odpowiedź. Oczywiście, jak głupi do sera, nie wpadłem na to, że dlatego Amerykanie mówią cheese, bo śmieją się jak głupi do sera. Świetne, Dawidzie, świetne! Łukasz, Maniek, Andrzej Strzewa, Tomek z Wawy, Wax Buster, Jacek z Galicji, Mario SSL, cheeseburger, buziaki przesyła Ewelina, także w aplikacji i także miała rację.
6: No cześć, w sprawie konkursu.
0: Cześć.
6: No chodzi oczywiście o cheeseburgera.
0: Tak jest.
6: Pozdrawiam, Tomek Splinter DHL. Siemanowice.
0: Siemanowice. Odpowiadam, cheeseburger pierwszy, pyta się Marcin. Marcinie, no prawie, nie byłeś pierwszy, bo przed tobą jeszcze Ania Starnowa, Tobo 123, Tomek z Łęczycy. Dobre odpowiedzi napisali w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. No ale teraz warto powiedzieć, kto był najszybszy, kto był właśnie pierwszy. Marceli był pierwszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, a kto był pierwszy, który wśród tych, którzy nagrywali?
7: Witam, odpowiadam na dzisiejszą zagadkę. Chodzi o cheeseburgera. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
0: Paweł ze Skody i Marceli. Panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Jesteście zwycięzcami. Możecie nagrać pozdrowienia albo napisać pozdrowienia. Do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę. Oczywiście dla tych wszystkich, których pozdrawiacie, a dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o cheeseburgera, uśmiech proszę i wielkie brawa z fanfarami. No to co, jedziemy dalej na wysokich obrotach? Zapraszam.

0: No to teraz wzmocnienie oczywiście tym śmiejącym się jak głupi do sera hamburgerem. Bardzo mi się to podobało. Takie oczywiste, prawda?
1: Że a tak śmieszne.
0: No a tak śmieszne, oczywiście, że tak. Wzmocnieni hamburgerem, teraz możemy już zająć się poważnymi zagadkami motoryzacyjnymi.
1: O Jezu, już się boją.
0: Nie bój się. To nie dla ciebie zagadka, to dla słuchaczek i słuchaczy.
1: Nie, myślę,
0: nie,
1: że
0: musisz odgadywać.
1: Nie odpowiem.
0: Teraz uwaga, uwaga, motoryzacyjna zagadka. Uruchamiamy samochód. I tak sobie pracuje ten silnik tego samochodu. Oczywiście pytanie.
1: Ja wiem, co to za silnik.
0: Spalinowy. Oczywiście, że tak, masz rację. Co to za samochód, moi drodzy? Jaki to samochód? To jest pytanie. Jeżeli jeszcze ktoś nie rozpoznał, bo zagaduje oczywiście, to teraz będzie ten fragment, w którym będzie słychać dokładnie, jaki to samochód. O! Jaki to samochód? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Spalinowy, już powiedziałem za ciebie.
1: Nie, chciałam więcej.
0: Słyszałaś? Bo tutaj nam podpadają na słuchawki czasem, a spróbuj tylko.
1: Nie słyszałam. Widzisz, to było do ciebie.
0: Wyjeżdżamy? Sprawdzamy sytuację.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na początek dobra wiadomość za dwójki. Lubuskie, trasa między węzłami Trzciel-Jordanowo na wysokości miejscowości Trzciel. Mieliśmy zwężenie w stronę Świecka, po tym jak auto osobowe uderzyło w zabezpieczenie prac remontowych. Teraz już utrudnień nie ma pojazdu. Oczywiście prace remontowe zostały, natomiast korek zniknął tu z A2 w stronę Świecka, jadąc od strony Poznania. Już nie ma też pracy służb po tym zdarzeniu drogowym. Natomiast utrzymują się utrudnienia niestety na A2 między Warszawą a Łodzią. Nieco zmniejszył się korek, to jest dobra wiadomość, no ale on jest. Wyjeżdżamy z Warszawy węzłem Konotopa i właściwie w ten korek wjeżdżamy przed Pruszkowem, na wysokości Pruszkowa. Z małą przerwą jedziemy w tym korku po Brwinów tak naprawdę. To w stronę Łodzi oczywiście przypomnę, co wydarzyło się na A2. Otóż między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki donoszą służby, że na 445 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. No i stąd to zwężenie w stronę Łodzi. Auta stoją, blokują jeden pas. Korek się utworzył rzeczywiście dosyć spory w stronę Łodzi. Utrudnienia mamy też na północy kraju w dwóch miejscach. S6 to obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk, lotnisko Gdańsk, Karczemki. Na węźle Matarnia na 332 kilometrze mamy zwężenie w stronę Łodzi po zderzeniu auta osobowego i ciężarowego. I jeszcze raz północ kraju, ale S7 dojazd właściwie do obwodnicy Trójmiasta od strony Warszawy jadąc, bo w kierunku Gdańska między węzłami Elbląg Zachód, Żuławy Wschód na wysokości miejscowości Rakowe Polo 43 kilometr. Ciężarówka wjechała w tył samochodu osobowego. Ten stał na poboczu i w związku z tym te kłopoty z przejazdem tu na północy są. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, ono jest takie obecnie umiarkowane. Na Mazowszu to jest oczywiście S8, ona tradycyjnie zwalnia w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Zaczęła nam zwalniać obwodnica Krakowa. Tu niestety coraz większy ruch między węzłami Kraków-Tyniec, Kryspinów. Tu należy spodziewać się największego natężenia ruchu i wciąż mamy kolejkę aut, uwaga, do bramek w Balicach przy zjeździe na obwodnicę Warszawy, Krakowa. Ta kolejka ma 3 kilometry, a więc zaczyna się na wysokości Morawicy i ciągnie po punkt poboru opłat Balice.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, gdyby ktoś nie usłyszał albo za cicho usłyszał, zróbcie głośniej, uruchamiamy silnik. Tak to pracuje.

Ten silnik oczywiście. Za chwileczkę trochę wyższe obroty zrobimy, żebyście mogli bardziej rozpoznać silnik. Nawet równiutko pracuje. Trzeba przyznać. Jaki to samochód? To jest moje pytanie. Jeżeli wiecie, jaki to samochód, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. To co? Odjeżdżamy? Piszcie, nagrywajcie, a my jedziemy.

0: Prawie 14, a skoro 14, no to trzeba zjeść kawałek ciasta? Nie, trzeba powiedzieć trochę o pogodzie. Oczywiście jak będzie dzisiaj, dziś chłodniejszy dzień, nie ma co ukrywać niż wczorajszy, ale no może nie same złe informacje pogodowe przed nami. Posłuchajmy, co się dzieje w pogodzie już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zakopane wskoczyło nam fotel lidera najchłodniejszego miasta w Polsce. Proszę bardzo, 13,5 nawet nad polskim morzem więcej, bo 14 w Łebie, 14,5 w Ustce, 14,5 również w Kołobrzegu pokazują termometry. W Zakopanem na Podhalu najchłodniej 13,5. Najcieplej natomiast w Pile i w Poznaniu. Wielkopolska króluje, jeżeli chodzi o ciepło, 19,6, prawie 20, ale to, jak powiedziałem, znacznie chłodniej niż wczoraj. Do 22 przewidują na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku dzisiaj synoptycy. Na razie tych 22 oficjalnie nie mamy, a po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe również burze na wschodzie Polski. Jeżeli chodzi o wiatr, na zachodzie jest słaby, a na pozostałym obszarze umiarkowany i nawet porywisty, do 65 km na godzinę. Te porywy w czasie burz szczególnie mogą nam dać znać o sobie. Północno-zachodni mamy ten wiatr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
3: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
1: To była autopromocja.
0: To czas na koncert życzeń. Pierwszy dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach. Kto pozdrawia i kogo?
4: Witam. Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Agnieszkę, która jest w tej chwili w drodze do domu z Łodzi, oraz wszystkich radiosłuchaczy i redakcję. Pozdrawiam, Marceli.
0: No to od Marcelego dla Agnieszki, dla żony Marcelego oczywiście będzie piosenka. O Marii niech będzie, co? Maria Blondin. Tym zaczynamy kolejną godzinę wysokich obrotów. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Jaki to samochód? Czy Antek z Gryfina stawia na Wartburga albo Warszawę? Tomasz, co ciekawe, też na Warczyburgera stawia w dniu hamburgera lub Trabanta z silnikiem Polo. Panowie, nie macie racji, to ani Warczyburger, ani Warszawa, ani Trabant z silnikiem Polo. Znacznie bliżej są dobrej odpowiedzi Fufon, który stawia na Fiata 500, a Andrzej Strzewa tak pisze, przypomniało mi się, tak mruczał Jota w Jotę, nasz czerwony cieniasz Fiat Cinquecento. Nie jest to Cinquecento, nie jest to 500, ale to
1: blisko?
0: Jest Fiat, tak, tak, tak. Za chwileczkę wracamy do tego oczywiście.
1: A ja mam taką ciekawostkę.
0: A propos Fiata?
1: Nie, a propos dnia burgera. Mhm. Wpadła informacja.
0: Tak? No to słucham.
1: Wiesz, kiedy jemy najwięcej hamburgerów?
0: Na obiad?
1: Nie. W jakim dniu?
0: W czwartki.
1: Nie. 14 lutego.
0: Naprawdę?
1: W dzień Walentego.
0: Aha. Żeby się najeść przed wrażeniami wieczornymi, jak idziemy do kina, na przykład na randkę.
1: Ale wymyśliłeś. Tak. Nie, po prostu już na tej randce się najadamy.
0: A, hamburgerami.
1: Tak.
0: Mhm. No ciekawe, fajnie, fajnie. Jemy. Myślałem, że wtedy pizzę.
1: Tak? Mhm, ty byś poszedł na pizzę. Mhm.
0: Albo chodzisz na spaghetti.
1: Mhm. No tak, wtedy tak jak w Disneyu.
0: Tak jak w Disneyu, te wiesz.
1: Pieski.
0: Dokładnie tak. No ale jak ktoś wybiera hamburgera, no nie będziemy zabraniać.
1: Nie, absolutnie,
0: oczywiście,
1: w życiu,
0: że tak. Dzień hamburgera dzisiaj, pamiętajcie. Ja pytam o dźwięk silnika, a Monika teraz odpowie na pytanie, co się dzieje na polskich drogach.
1: Pięknie się zrymowało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne utrudnienia mamy na 28 w Małopolsce, Wadowice, Świnna, Poręba. W pobliżu miejscowości Jaroszewice, 17 km, samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jedna osoba została poważnie poszkodowana. Droga jest 28 w miejscowości Jaroszewice, zupełnie zamknięta. Tak ma być około 2 godzin. Będziemy sprawdzać się dla Was objazdy, tak żeby nie stać w korku i nie czekać na otwarcie tej trasy. Utrudnienia wciąż natomiast są na A2 na Mazowszu. Ten korek utrzymuje się spory. Przy wyjeździe z Warszawy węzłem Konotopa w stronę Łodzi, bo tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Dwa auta osobowe się zderzyły bez poszkodowanych, ale korek jest. On zaczyna się na wysokości Pruszkowa, ciągnie po Brwinów, a do zdarzenia drogowego doszło na 445 km A2 na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, jadąc od strony Warszawy. Na północy kraju wciąż utrudnienia na S6 i na S7. S6 to jest obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsk,

0: Jastrzemki, okolice węzła Matarnia. Tu samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Mamy zwężenie w stronę Łodzi. No i S7 to jest trasa Warszawa-Gdańsk, okolice miejscowości Rakowe Pole. Między węzłami Elbląg Zachód, Żuławy Wschód jest zwężenie w stronę Gdańska. Natężenie ruchu spore jest na południu kraju. Zaczyna się robić już tu na obwodnicy Krakowa. Spory ruch między węzłami Kraków-Skawina i Kryspinów. To w stronę Śląska, w stronę Bramek w Balicach. Natomiast w przeciwnym kierunku ten ruch jest zdecydowanie mniejszy. Ale uwaga, bo kolejka aut do punktu poboru opłat w Balicach utrzymuje się niestety. Jest dosyć długa. Może znacząco spowolnić podróż, bo ma ponad 3 kilometry. Jak sobie miniemy już tę kolejkę aut, to prawdopodobnie też doszło do zdarzenia drogowego. To później wjeżdżamy na obwodnicę Krakowa, która jest dosyć czysta. Ten ruch jest nieco większy za Kryspinowem w stronę Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to wracamy do zagadki. A propos silnika, a propos samochodu, będąc w moim wieku, pisze Paweł Forda, czyli w 21, jak się domyślam, Pawle, jesteśmy w wieku. Dźwięk tego rozrusznika jest niezapomniany, a później te dwa cylinderki podrzucające całym silnikiem. Pozdrawiam, Paweł z Forda. Wiem, Pawle, że wiesz, o jaki samochód chodzi, ale nie wymieniłeś nazwy. Agnieszka natomiast się pyta, czy to jest maluch. Aga z Tygrysa, też niepewna swego. To jest raczej mało prawdopodobnie, pisze Aga, żebym trafiła, ale brzmi trochę jak mój maluch, rocznik 1992, który był moim pierwszym autem. Czy Aga, czy Agnieszka mają rację, że chodzi o malucha?
5: Cześć, oczywiście to maluszek. Pozdrawiam Grzegorz z Renaty.
4: Pozdrawiam Grzegorzu z Renaty. Witam, jak można się tak pomylić? To przecież maluszek, Fiat 126P. Tomasz z Radomia, nie wierzę, że niektórzy nie rozpoznali. Dzień dobry, Kachu pisze, ten dźwięk silnika to Fiat 126P i oczywiście Kachu także ma rację.
6: Tomek, EDHL Łódź, Sprinter. No nasz stary, poczciwy maluszek 126P. Miałem taką rakietę, także pozdrawiam szerokości miłego dla wszystkich.
4: Miłego oczywiście dla ciebie. Toć to maluch, jak Bonie Dydy pisze, Bakutyl z Łady i ma rację. Jacek z Galicji wiedział, Bartek z Merca, Kanguro 1, Grzegorz z Góraszki, Adam z Elbląga, Zbigniew, Szymon, Konrad z Hyundai'a też wszyscy rozpoznali malucha.
7: Witam państwa redaktorów. Witam. I wszystkich słuchaczy. Po samym odpaleniu było słychać, że to Fiacik 126, popularny maluszek.
4: Tak jest.
7: Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
4: Pozdrawiam, Mańku z Wawy. Kto jeszcze tak myślał?
8: Zdaniem konkursu jeszcze, oczywiście jest Fiat 126P, potocznie zwany maluchem w ostatnich latach. Pozdrowienia z Korku, z Zakonotopą na autostradzie. Aha. A2.
4: Pozdrawiamy zakorkowaną A2. Z gorącego Berlina śle pozdrowienia natomiast Mariusz i także mam rację, że to maluch. Zbyszek z Jonika też wiedział. Rozwiązanie. Pozdrawiam z Korka na A2. Sebo z Jumpera też maluch. Nowiś maluszek pisze w aplikacji nasz słuchacz. Marceli wiedział, Czesiek wiedział, Andrzej z Tczewa. O, też poprawił odpowiedź. To nie Cinque Cento, tylko maluch. Piotrek wiedział, Bartłomiej wiedział. Kto jeszcze?
9: Czyżby to była praca silnika małego Fiata 126P? Tak mi się wydaje, ale mogę być w błędzie. Pozdrawiam was serdecznie, Sławek z Perzucika.
4: Sławek z Perzucika, już wiesz, Sławku, że nie byłeś w błędzie i dobrze rozpoznałeś.
10: Odpowiadając na pytanie, cóż to za odgłos? Toż to maluch, Fiat 126P. Ale coś ma stuningowany chyba wydech, bo tak ładnie brzmi, albo będzie to bis, ale chociaż bis inaczej brzmiał.
4: Taki.
10: Więc będzie to standardowy maluszek. Pozdrawiam, Grzesiek ze Skody.
4: Masz rację, Grześku ze Skody. Brzmiał ładnie, bo cyfrowo, w cyfrowej jakości dźwięków PRK w Polskim Radiu Kierowców, ale to typowy maluszek. To bo 1, 2, 3 też wiedział i prawie wygrał, bo przed tobą był jeden słuchacz. Tomek Wawa. Tak się podpisał nasz słuchacz, który był zdecydowanie najszybszy z dobrą odpowiedzią w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tomku Wawa, zapraszam do aplikacji.

0: Ty jeszcze raz możesz pozdrawiać kogo chcesz i kto jeszcze będzie mógł pozdrawiać? Kto był pierwszy spośród nagrywających?
1: Oczywiście jest to mały Fiat, czyli Fiat 126P. Mhm. Robert z Torunia z ambulansu.
0: Robert z Torunia z ambulansu. Jak masz czasy, Robercie, w tym ambulansie, to możesz także pozdrawiać kogo chcesz. Możesz napisać albo nagrać swoje pozdrowienia, tak jak Tomek z Wawy. A my do pozdrowień dołączymy piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy rozpoznali Fiata 126P. Dlaczego w ogóle o tym Fiaciku mowa? Ano dlatego, że dziś 28 maja doszło do dwóch ważnych wydarzeń w historii Malucha i w historii polskiej motoryzacji. Mianowicie 28 maja przestała istnieć fabryka samochodów małolitrażowych, które to przedsiębiorstwo się przekształciło w Fiat Auto Poland i było to w 2015 bodajże roku, jeżeli dobrze pamiętam. Chociaż mogę się mylić, nie, na pewno się mylę. To było znacznie wcześniej, w 1992 roku, a w 2015 chyba znów się w coś przekształciło. W 1992, tak więc jeszcze raz, Fiat Auto Poland powstał, a FSM się skończyło. Ale nie skończył się Maluch jeszcze wtedy. Jedziemy na wysokich obrotach, oczywiście za chwileczkę o bezpieczeństwie, o alkoholu za kierownicą i o tym, żeby było go jak najmniej. O tym będziemy mówić i dyskutować w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. 20 minut po godzinie 14, to oczywiście Wilki. Rozpoznajecie, z pewnością jedziemy przebojowo przez Polskę i świat.

Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl, ze mną i z wami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Okazją do naszego spotkania telefonicznego, Łukaszu, jest to, że w poniedziałek 1 czerwca, w najbliższy poniedziałek na terenie całej Warszawy zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Do tej pory w kilku dzielnicach w stolicy trwał taki pilotaż nowych ograniczeń i chyba to zdało egzamin, skoro od 1 czerwca już na terenie całej Warszawy obowiązywać będzie ta prohibicja. To twoim zdaniem, Łukaszu, dobry ruch władz, żeby, no, nie wiem, żeby było...

0: mniej pijanych kierowców i żeby w ogóle mniej ludzie spożywali alkoholu?
1: To może najpierw będzie łatwiej o tym, czy to jest ogólnie dobry ruch już, nie dotyczący samych dróg. To oczywiście mamy w wielu miejscach kraju, w wielu innych samorządach, które tego rodzaju nocne prohibicje już wprowadzały, statystyki, które pokazywały, i to zanim warszawscy radni bali się, tak naprawdę byli w całego miasta i zrobili pilotaż tylko w jednej z dzielnic, że nocna prohibicja powoduje znaczny spadek liczby interwencji policji właśnie przy awanturach domowych po pijaku, czy tam gdzieś na ulicach. Znaczny spadek liczby przyjętych na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Bo to często są ludzie, którzy po alkoholu też się przewrócą, zrobią sobie jakąś krzywdę, czy są jakieś bijatyki. Mhm. Już z tego samego powodu uznawałbym, że oczywiście warto to zrobić. I tu jest, jakby te statystyki zadały kłam już wszystkim, którzy twierdzili, że przecież zawsze gdzieś będzie można kupić, przecież pójdą na Melinę i tak dalej, no okazuje się, że jednak jak w nocy nie ma gdzie tak łatwo kupić, no to dzieje się mniej złego. Natomiast nie ma żadnych statystyk w Polsce i szkoda, że samorządy takich statystyk nie prowadziły ani przy okazji tych nocnych prohibicji na terenie tych powiatów czy miast. No, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na przykład nie zleciła się przyjrzeniu tego,
0: ile nie wiemy, jak kierowcy po alkoholu wypadają, tak?
1: Ale zakładam, że jeśli jest problem, z kierowcami może być trudniej.
0: Właśnie, a czy rzeczywiście jest problem? Wejdę ci w słowo, przepraszam. Czy rzeczywiście kierowcy kupują po 22 alkohol na stacjach benzynowych po to, żeby się upić?
1: No, jest, powiedziałbym, że jest problem z grupą osób uzależnionych od alkoholu. I to już nie zależy od tego, czy w dzień, czy w nocy akurat alkohol na stacjach benzynowych nie jest dobrym rozwiązaniem, bo niegdyś prezentowałem tekst dziennikarski na podstawie pilotażowych, co prawda, badań jednej z fundacji pomagających osobom uzależnionym od alkoholu, i z tych badań wynikało, co można by pogłębić, a nikt w kraju tego nie pogłębił badawczo, że ludzie z problemem alkoholowym w 70% przyznawali w ankietach, że zdarzyło im się kupować na stacji alkohol, i to właśnie podczas podróży samochodem, i wypijali go tam i jechali dalej. Więc to jest takie miejsce, gdzie oni tankują nie tylko samochody, i jest to problem. Natomiast sądzę, że taka prohibicja powinna obejmować oczywiście też stacje benzynowe nocne, a w ogóle tak uważam, że ten projekt, który tam trafił jakoś do Sejmu, ale chyba jeszcze leży, tego, żeby na stacjach benzynowych w ogóle alkoholu nie sprzedawać, jest chyba najlepszym rozwiązaniem.
0: No, ta prohibicja, nocna prohibicja w całej Warszawie, która wchodzi w życie od 1 czerwca, będzie również obowiązywała na stacjach benzynowych. Policja podaje, że na stacjach benzynowych sprzedaż alkoholu stanowi 50% zysku poza sprzedażą paliwa i dlatego te stacje tak się bronią przed tym, o czym powiedziałeś, Łukaszu. Do rozmowy wracamy za parę minut. Co o tym myślicie? Czy to dobre rozwiązanie? Czy powinno być rozszerzone z Warszawy i innych miast, w których obowiązuje ta nocna prohibicja na całą Polskę? Aplikacja do waszej dyspozycji. Możecie się wypowiadać, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, a z Łukaszem Zboralskim słyszymy się za parę minut.

0: Mamy koncert życzeń od Tomka z Wawy. Postanowił wykorzystać te swoje życzenia na pozdrowienie mnie. Nie wiem czemu, ale dziękuję pięknie i ciebie.
1: O, fajnie, tak, dziękuję
0: dla
1: bardzo.
0: Ciebie oprócz pozdrowień całuski jeszcze.
1: O,
0: pozdrawiam ciebie, Robercie, oraz całuski i pozdrowienia dla Moniki.
1: O, no to, dziękuję bardzo. No.
0: Dziękujemy, Tomku. To w takim razie dla nas będzie kolejna piosenka. A teraz dla was wiadomości drogowe.
1: Tak jest, tak się odwdzięczamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A cóż tu się zadziało na tej obwodnicy Krakowa? Korki mamy i to zarówno w stronę Śląska, jak i w kierunku Rzeszowa. 20 minut wystarczyło, żeby takie się utworzyły na trasie między Bramkami w Balicach a węzłem Kraków-Skawina. Ostrzegamy was, bo naprawdę spowolnienia są poważne. Cały czas też niestety, ale utrzymuje się kolejka aut korek do punktu poboru opłat w Balicach. Zaczyna się już na wysokości Morawicy, jadąc od strony Katowic, a w kierunku obwodnicy Krakowa, więc no poważne utrudnienia, duży bardzo ruch tutaj w Małopolsce przy dojeździe do obwodnicy Krakowa, na samej obwodnicy i też na A4. Tak wygląda Małopolska. Do tego wszystkiego jeszcze mamy zgłoszenie od służb z krajowej drogi numer 28, trasa Wadowice-Świnna-Poręba. W pobliżu miejscowości Jaroszewice doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba poszkodowana, a droga numer 28 zamknięta. Trasy lokalne pozostają do tego, żeby ominąć miejscowość Jaroszewice, żeby nie stać i nie czekać na otwarcie 28. To Małopolska. Śląsk poprawnie, choć już coraz większy ruch o 14.30 na trasie między Katowicami a Mysłowicami. Zwalnia autostrada A4, ale jeszcze nie jakoś dramatycznie. Widać, że aut przybywa. Zresztą na krajowych drogach również, bo już bardzo duży ruch na przykład na 44 między Tychami a Oświęcimiem na obu jezdniach i też na S86. S86 zwalnia nam na jezdni prowadzącej w stronę Dąbrowy Górniczej na wysokości Sosnowca zresztą. Dolny Śląsk, jeszcze szybki rzut oka. Tu na trasie między Legnicą a Wrocławiem odwróciła się sytuacja, bo teraz kierowcy nie zwalniają w stronę Legnicy, ale zwalniają w stronę Wrocławia. Przy dojeździe do Wrocławia spowolnienia już są na wysokości Kątów Wrocławskich. Właściwie ten duży ruch jest już aż po Wrocław.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak się okazuje, maluszek Fiat 126P bądź kaszlak, jak tutaj przypomina Piotr z domu, my na Fiacika mówiliśmy kaszlak. No, tak się mówiło. W każdym razie maluch wzbudza wspomnienia.
3: Halo, halo Robercie, halo, halo Perka.
0: Dzień dobry.
3: Wspomnienia mi przywołaliście tymi wspomnieniami o maluszku i właśnie o tych przekształceniach fabryki, ponieważ w latach 90 roku, w 91 miałem akurat przyjemność odbywać praktyki tam właśnie we WSM Tychy i taka właśnie ciekawostka mi się przypomniała, że wówczas w roku 90 pamiętam, jak na hali produkcyjnej stał okryty jakimiś takimi właśnie tajemniczymi prześcieradłami prototyp Cinquecento, natomiast na dwóch liniach produkcyjnych produkowało się jeden standardowy na polski rynek Maluch 126P, a na drugiej linii Fiat Bis z ciekawostka z kierownicą po prawej stronie, prawdopodobnie na rynek australijski wtedy się mówiło. Takie to wspomnienia mi przywołaliście. Pozdrawiam, Marek Ekubę Bilgoraj.
0: Marku, dziękujemy pięknie za te wspomnienia. Skoro wspomnienia, no to teraz

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, że jeżeli chodzi o pretekst do rozmowy, to jest to uruchomienie na terenie całej Warszawy nocnej prohibicji. Już w czwartek 1 czerwca wejdzie w życie to postanowienie władz Warszawy. Jeżeli chodzi o zakaz, to obejmuje on sklepy spożywcze, kioski, stacje benzynowe, sklepy całodobowe, sprzedaż na wynos w restauracjach i barach. Ale jeżeli ktoś będzie chciał się napić w restauracji lub barze, no to nie dotyczy to lokali gastronomicznych oraz wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Obowiązuje również ten zakaz, będzie obowiązywał, przepraszam, od 1 czerwca na stacjach benzynowych w Warszawie. 22.06 w tych godzinach ten zakaz będzie obowiązywał. Czy powinien być na terenie całej Polski, zdaniem Łukasza Zboralskiego, redaktora naczelnego BRD24.pl? Łukaszu?
1: No, dużo by to uprościło. Już poszczególne samorządy nie musiałby podejmować uchwał, tylko nocnej prohibicji, ale może zostawmy to samorządowcom, oni dobrze znają uwarunkowania i zapotrzebowania społeczne i to, jak społeczeństwo to odbiera. Myślę, że

0: że nie trzeba wprowadzać ogólnego przepisu, mocować się z posłami, jak tutaj każdy samorząd po kolei patrzy, jakie są społeczne zyski z tego i po kolei chyba się wszyscy przekonują, że to ma sens.
1: No właśnie, ale nie wszyscy słuchacze, muszę ci powiedzieć, są tego zdania. Dokąd my zmierzamy, pisze ktoś, mogą wprowadzić godzinę policyjną na ulicach i problem z alkoholem zostanie też rozwiązany. Natomiast bardzo ciekawy głos od Bartłomieja. Problem nie tkwi, zdaniem naszego słuchacza, w sprzedaży alkoholu, tylko w braku egzekwowania konsekwencji zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli faktycznie byłoby dopilnowane to, że ten, kto został złapany po alkoholu i nie może prowadzić samochodu, te zakazy prowadzenia byłyby egzekwowane i surowość kary, niedopuszczanie do ewenementów kilkunastu zakazów pod rząd, kierowcy baliby się po prostu i tyle. Twierdzi Bartłomiej.
0: To jak się możemy na chwilę oderwać jakby od w ogóle od nocnej prohibicji, to pan Bartłomiej ma rację i nie ma. Myśmy mieli taki duży nacisk społeczny na to, żeby coś zrobić z tymi zakazami, łamiącym zakazy, i to się wydarzyło w tym roku. To są też szybsze wyroki, bezwzględne więzienie, dożywotni zakaz od razu, jak ktoś łamie zakaz i tak dalej. Natomiast...
1: No tak, ale nie ma tej nieuchronności kary, tak? Znaczy ten no, może sobie bimbać.
0: No tak, no, nie jesteśmy w stanie jakby mieć przypisanego policjanta do każdego człowieka. Tego się nie da. Natomiast chciałem powiedzieć coś innego, że nie, nawet groźba złapania i większej nieuchronności kary akurat na tych ludzi uzależnionych nie wpływa. Jak ktoś jest mocno uzależniony, samochodem doskonale wie, że mu grozi 20 lat, jak spowoduje wypadek, on wie, że już łamie sądowy zakaz. Oni to wszystko wiedzą, tylko nauk to wszystko potrafi pokonać. No przecież ludzie w nauku jakimś alkoholowym czy narkotykowym nie okradają własnych rodziców, wyprzedają sprzęty z domu. To tutaj bardziej by zadziałał jakiś sensowny system diagnozy i leczenia przy łapaniu za kierownicą takich osób.
1: No tak, natomiast tutaj wiesz, no, słuchacze piszą, że nie wszyscy kierowcy, którzy korzystają, to wsiadają. Oczywiście, mam nadzieję, że przeważająca większość tak nie robi, że nie kupuje i nie jedzie po alkoholu kupionym na stacji benzynowej. Jeżeli chodzi o stacje benzynowe, to jest zupełnie inny temat, a nocna prohibicja to też jest zupełnie inny temat. Natomiast no, jak wiadomo, zdania podzielone. Na razie, jak wiemy, te samorządy wprowadzają i decydują, czy na terenie ich terenie będzie obowiązywała ta nocna prohibicja, czy też nie będzie obowiązywała nocna prohibicja. Jak słyszeliście, nasz gość, specjalista od BRD, redaktor naczelny BRD24.pl Łukasz Zbolacki, mówi, że to jest dobry pomysł. Coraz więcej gmin, prawda, wprowadza na swoim terenie takie ograniczenia, kierując się badaniami i kierując się statystyką.
0: No tak, no bo fakty powinny nas skłaniać do podjęcia jakiejś decyzji, a nie nasze opinie. Więc jeśli to już wypróbowano pilotażowo i pewne miasta mają doświadczenia i je pokazują, no to proszę zapytać mieszkańców tych miast, czy to według nich dobrze, że jest mniej awantów, że policja jest mniej zajęta w nocy, że jest mniej przyjęć w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Myślę, że to jest po prostu na plus, a to jak ktoś jest okazjonalnym człowiekiem, który okazjonalnie pije, bo ma jakąś uroczystość, czy coś tam spokojnie sobie zabezpieczy ten alkohol na taki wieczór, czy właśnie pójdzie do restauracji.
1: Nie musi w nocy na stację.
0: To nie jest człowiek, który musi wyskoczyć na stację benzynową albo do jakiegoś sklepu małego, monopolowego, że nawet jak... Bo zwykle to jednak były te historie, że jak to jest wszystko czynne całodobowo i tak dalej, to były te miejsca, gdzie ludzie zaczynali jakąś imprezę, potem czuli, że jeszcze nam jedna flaszka albo dwie by się przydały i tak to szło potem, nie?
1: Mhm. Rozumiem. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w tym momencie już obowiązuje w Krakowie, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Kielcach, w Częstochowie, w Opolu i od 1 czerwca również w Warszawie. Więc pytam mieszkańców tych miast, czy to dobrze się stało, że mamy nocną prohibicję w tych miastach i czy inne miasta waszym zdaniem powinny dołączyć do tej listy. Dziękujemy Łukaszu za rozmowę. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl był z nami w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 15. Informacja drogowa od Was. Słuchamy. Dzień dobry.
1: Szanowne radio, najlepsze w Polsce. Droga numer 25. Straszny korek przed Stryszkiem na odcinku też budowanym. Żółwia jazda, prawdopodobnie jakiś wypadek w okolicach Nowej Wsi Wielkiej. Wszystkie służby jechały, nie mogły się przebić. No, jakiś dramat. Ciekawe, co tam się wydarzyło.
0: Dziękujemy pięknie. Na 25. Krajowej, jak słyszeliście, jakiś dramat, jak powiedział nasz słuchacz. A co powie o sytuacji na polskich drogach teraz Monika? Posłuchajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nie mamy jeszcze zgłoszenia od służb z 25, ale rzeczywiście korek jest między Nową Wsią Wielką a Brzozą. Te miejscowości, to tutaj widać, że rzeczywiście jest zator. To jest Kujawsko-Pomorskie, 25. Prawdopodobnie rzeczywiście doszło do zdarzenia drogowego, bo to jest oznaczone na mapie. Nie wiemy jednak jeszcze, co dokładnie się wydarzyło. Nie wygląda na to, żeby trasa 25 była zupełnie zablokowana. Będziemy to wszystko ustalać oczywiście dla Was. Na 28 natomiast bez przejazdu. Tutaj służby donoszą, że na trasie między Wadowicami a Świnną Porębą na wysokości miejscowości Jaroszewice droga jest zamknięta po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy, samochód osobowy i auto ciężarowe. Tutaj też jedna osoba została poszkodowana. No i stąd ta blokada. Trasy lokalne do ominięcia tej blokady na 28. Dobre wieści z A2. Bez utrudnień już na trasie między Warszawą a Łodzią. Wyjeżdżamy z węzła Konotopa z Warszawy i jeszcze jest spowolnienie, bo tutaj był spory korek na A2 w stronę Warszawy, w stronę Łodzi od strony Warszawy. Jeszcze utrzymuje się, jak wspomniałam, spowolnienie. Ono jest mniej więcej na wysokości Pruszkowa i ciągnie się po Brwinów, ale to jest tylko spowolnienie. Później jak miniemy sobie Brwinów, to bez problemów w stronę Łodzi podążamy, bez żadnych korków zatrzymań. A tych najwięcej jest na południu kraju. Obwodnica Krakowa bardzo się tutaj korkuje. Niestety dojazd do bramek w Balicach cały czas. Kolejka aut jest długa i kierowcy muszą w niej niestety czekać i ma prawie 4 kilometry, to w stronę obwodnicy Krakowa. Później też jest ciasno już na obwodnicy Krakowa. Za bramkami w Balicach mocno zwalniamy i w tym spowolnieniu jedziemy po węzeł Kraków-Tyniec, to w stronę Rzeszowa. A w kierunku Śląska spowolnienia, duży ruch zaczyna się w okolicach węzła Kraków-Południe. Śląsk też już zaczyna zwalniać niestety. Węzeł Murckowska, węzeł Brzęczkowice, na jezdni w stronę Małopolski spowolnienia i też na tych krajowych trasach ewidentnie widać, że ruch jest coraz większy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: 15 minęła, 12,7, niecałe 13 stopni Celsjusza w Zakopanem i tam jest najchłodniej, najcieplej już na Dolnym Śląsku, tak jak obiecywali synoptycy, no ale obiecywali 22 stopnie, a na razie 20 w Legnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o centralną Polskę, no to od 17 w Łodzi, przez 18,5 w Warszawie, 19,5 w Bydgoszczy i Toruniu, do 19,7 stopnia, a prawie 20 w Poznaniu mamy. A 21 kreseczka powyżej zera w Legnicy w tym momencie. Do 22 stopni na południowym zachodzie ma dzisiaj przygrzać słoneczko. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, tylko we wschodniej Polsce, na wschodzie właściwie Polski, nie we wschodniej, tylko na wschodzie Polski, czyli na mniejszym obszarze naszego pięknego kraju okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe również burze. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze już umiarkowany, wieje z północnego zachodu, w czasie burz może być porywisty, nawet do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: To była autopromocja.
0: Dwie minuty po godzinie 15 ruszamy na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: Słuchacze pisali, mówili, że tak naprawdę są specjalistami od motoryzacji. Słuchacze PLK Polskiego Radia Kierowców oczywiście i ta zagadka o kaszlaku, maluchów, Jaciek 126P to była bardzo prosta.
1: No nasi słuchacze są specjalistami, także my możemy i trudniejsze zagadki.
0: O właśnie, dokładnie tym samym tokiem rozumowania podążałem. W związku z tym teraz będzie trudniejsza trochę zagadka. Co to za samochód, moi drodzy? Czy rozpoznacie ten samochód po dźwięku silnika? O, udało się.
1: Właśnie,
0: zapalił.
1: Się zdenerwowałem.
0: Już się zdenerwowałem, że nie zapali.
1: Tak, to
0: udało
1: brzmiało.
0: Się. Posłuchajcie, jak brzmi ten silnik. Jak już zapalił, oczywiście. Oczywiście to samochód spalinowy.
1: Wiek podobny do tego, który miał miejsce?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie.
1: Pierwsza podpowiedź?
0: Nie, to nie jest wiek podobny. Ten samochód jest starszy niż tamten.
1: O!
0: Starszy samochód, jak się nazywa? Jeżeli wiecie, to co to za samochód, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Monika głosem powie o tym,
1: trochę
0: co się dzieje.
1: Trochę młodszym.
0: Zdecydowanie młodszym głosem powie o tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy zgłoszenie od służb. 25 Bydgoszcz, Inowrocław, na wysokości miejscowości Prądocin w Kujawsko-Pomorskiem, 164 kilometr. Dwie osoby poszkodowane i ruch na zmianę jednym pasem. Jednak tak, dzieje się tu na 25. Dobra wiadomość jest taka, że nie została zupełnie zamknięta 25 w miejscowości Prądocin, ale mamy wypadek i to poważny. Ruch wahadłowy obowiązuje kierowców jadących 25. Tak ma być przez około 2 godziny. Bez utrudnień już tak poza tym na naszych drogach. Ta dwójka się uspokoiła na trasie między Warszawą a Łodzią w okolicach węzła Konotopa. Wyjeżdżamy z Warszawy. Lekkie spowolnienia jeszcze na wysokości Pruszkowa, ale dalej już naprawdę w porządku w stronę Łodzi jadąc. Jeszcze ta 28, ona jest zablokowana. To jest fakt. Małopolska. Trasa Wadowice-Świnna-Poręba w pobliżu miejscowości Jaroszewice. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Tutaj jedna osoba poszkodowana, no a droga zamknięta. Trasy lokalne, żeby ominąć tę blokadę. Natężenie ruchu natomiast jest spore. I tak jak między Warszawą a Łodzią, ten korek jest na wysokości Pruszkowa. Spowolnienie w stronę Łodzi. Tak pojawia się już więcej samochodów na południowej obwodnicy Warszawy. Więcej samochodów to mało powiedziane, bo tutaj są spowolnienia za węzłem Opacz. W stronę Terespola kierowcy poważnie zwalniają. Podobna sytuacja na S8, ale tutaj właściwie bez przerwy te korki spowolnienia są i to na obu jezdniach w stronę Wrocławia w kierunku Białegostoku. Na północy kraju dawno nie byliśmy. Tutaj mamy wieści od służb, że zakończyły się utrudnienia na wysokości węzła Matarnia w stronę na południe, ale niestety korki są cały czas utrzymują się na S6. No, utworzył się ten korek właśnie ze względu na to zdarzenie drogowe i on się niestety nie zmniejsza. Jest między węzłami Gdańsk-Osowa, Gdańsk-Matarnia w stronę Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC.

0: Ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: No to jeszcze raz uruchommy ten silnik. Załapał, udało się. Co to jest za samochód, moi drodzy? I moje drogie, oczywiście słuchaczki, inne słuchacze, PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozpoznajecie po dźwięku silnika, co to za samochód? Posłuchajmy jeszcze przez chwilkę. Jeżeli już wiecie, nie wahajcie się, wysyłajcie odpowiedzi w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my sobie jedziemy dalej na wysokich obrotach.

No proszę bardzo, jak to niektórzy się cieszą. Z czego się cieszą? Już wam wyjaśniam, z czego się cieszą, bo żyjemy w czasach, w których nie opłaca się wierzyć w zapewnienia polityków, najogólniej mówiąc. Mówili, że nie będzie już żadnych dopłat do samochodów elektrycznych, a tymczasem w Niemczech wracają, Niemcy wracają z dopłatami do elektryków, ale już nie w takim modelu, że dla każdego porówno będzie tyle samo pieniędzy, tylko będą wspierać rodziny i gospodarstwa, dla których cena auta elektrycznego nadal jest realną barierą. 6 tysięcy euro będzie można dostać wsparcia w Niemczech, ale zależne to będzie oczywiście od dochodów rodziny. Jeżeli ktoś, dochód gospodarstwa, całego gospodarstwa domowego nie będzie przekraczał 80 tysięcy euro, to będzie 6 tysięcy, a 90 tysięcy euro to 5 tysięcy euro wsparcia na samochód elektryczny. I domyślam się, że stopniowo to wsparcie będzie niższe. Im większy dochód, tym mniejsze wsparcie. No niemniej jednak Niemcy krzyczeli jako pierwsi w Europie, że już nie będzie dopłat elektrycznych, że być może będzie coś tam jeszcze dopłacane, ale już w ramach jakiegoś unijnego programu, a nie narodowego. A tu proszę bardzo, wracają, bo tak naprawdę rynek troszkę, nie chcę powiedzieć runął, ale podupadł, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Być może w związku z tym to dobry moment dla nas, żeby zapoznać się z elektromobilnością. W sobotę będzie można zrobić taką wycieczkę do Warszawy na parking Polskiego Radia. Przypominam, Zielony Weekend. Już po raz drugi organizujemy to wydarzenie. W zeszłym roku same samochody elektryczne, no bo byliśmy jeszcze przed programem, a właściwie w trakcie programu nasze auto. Polacy potem kupili sporo samochodów elektrycznych. Teraz i w Polsce ten rynek trochę podupadł, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, chociaż producenci robią co mogą i jakoś wspierają własnymi dopłatami tych, którzy chcą kupić, ale jeżeli nie myślicie o elektryku, a myślicie na przykład o hybrydzie albo o superhybrydzie, którą lansują ostatnio Chińczycy na polskim rynku, czyli hybrydy plug-in ładowane z gniazdka, których zasięgi 100 i nawet niektóre więcej kilometrów na godzinę w trybie elektrycznym, a potem przełączają się w tryb hybrydowy. Chcecie poznać te samochody, zapoznać się z tym, jak jeżdżą, jak się zachowują, ile rzeczywiście zużywają paliwa i energii elektrycznej, to zapraszam. Będzie można przetestować kilkadziesiąt samochodów na parkingu PRK Polskiego Radia kierowców w najbliższą sobotę.

przypominam, dzień między 10 a 18, jeżeli ktoś chce przetestować je wszystkie, to im wcześniej, tym lepiej się zjawi na parkingu Polskiego Radia Kierowców. Od godziny 11 specjalne wydanie Wysokich Obrotów sobotnie, oczywiście poświęcone zielonemu weekendowi. Będą eksperci, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, rozwiać swoje wątpliwości, to zapraszam tym bardziej. Rodzinnie oczywiście, bo dla dzieciaków też przewidzieliśmy różne mobilne aktywności. A propos mniejszych samochodów, to będą też mikrokary. Będziemy również rozdawać wszystkim karty ratownicze do samochodów, które posiadacie. No i na koniec jeszcze taka uwaga. Nie zapomnijcie prawa jazdy, jeżeli będziecie chcieli jeździć po Warszawie samochodami, które dla was przygotujemy na parkingu Polskiego Radia w najbliższą sobotę.

Już 28 minut po godzinie 15. Jaki to samochód? Odgadujemy. Może to jest Warszawa M20. Antek z Gryfinem też tak pisze. Albo coś ze stajni Ferrari. No duży rozrzut. Albo Warszawa M20, albo coś ze stajni Ferrari. Ani to, ani to. Chociaż Zbyszek z Jonika pisze, że jeżeli to starsze niż Maluch, to może być jakaś Warszawa, Nysa, Żuk. W zasadzie wszystkie te pojazdy miały ten sam silnik.

0: różniły się ewentualnie starsze egzemplarze dolnozaworowym, młodsze egzemplarze górnozaworowym. No nie, a kto powiedział, że to coś polskiego? Ja nie powiedziałem nic takiego, więc może rozszerzmy poszukiwania. Halo, halo?
1: Hej, czy to był Maluch, czyli słynny Fiat 126P? Pozdrawiam, Radek z

0: typ A. Nie zamykajmy się w tych samochodach typu Ford T, Citroen typ A. Kto by mi zabronił? No właśnie, kto mi zabroni?
1: No właśnie, właśnie. Bogatemu nikt nie zabroni, tak, ale, tak mówią.
0: Ale tym razem nie skorzystałem nie z tej możliwości i nie zadaję pytania o malucha. To nie jest maluch. Co to za samochód?
2: Witam, Krzysztof Zamościa, w sprawie zagadki. Myślę, że jest to Zaporożec. Pozdrawiam radio.
0: Nie.
1: To taki subtelniejszy chyba był dźwięk.
0: Tak, niż Zaporożca, tak, oczywiście. Marcin też twierdzi, że to Zaporożec. Nie, to nie Zaporożec. Warszawa. Kolejny strzał w Warszawę. Nie, Robercie z Dastera, to nie jest Warszawa. Co to takiego? Może posłuchamy w takim razie raz jeszcze. Odpalamy. Zapalił. Nie Zaporożec. Co to za samochód? Cykał jak diesel w Andorii, w Żuku albo Lublinek. Nie, nie tak cyka. To nie jest diesel. Mogę tak powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, nawet pewności. Co to za samochód? Posłuchajmy trochę tego silnika. Jeżeli wiecie, to czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Monice teraz nikt też nie zabroni przedstawić wiadomości drogowych.
1: Wiadomix.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No a troszkę do powiedzenia jest, niestety. Na S6 mówiliśmy wam o tym korku, który się utworzył tu na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia. No już teraz wiadomo, co jest jego przyczyną. Otóż mamy awarię samochodu ciężarowego na 332 kilometrze, a więc to nie są pozostałości po zdarzeniu drogowym, które miało miejsce tu na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Karczemki stoi auto i blokuje przejazd w stronę Łodzi. No i jest korek, niestety. Na 20 to też jest wiadomość sprzed chwili właściwie. Stargard Choćwiel w pobliżu miejscowości Dalewo w zachodniopomorskim 20, 12 kilometr. Tutaj niestety mamy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Tragiczne zdarzenie, jedna osoba straciła życie. Drogowcy nie informują jednak, co dokładnie wydarzyło się na 20, ale droga jest zupełnie zamknięta w miejscowości Dalewo. Objazd wytyczono trasami lokalnymi. 25 bez zmian, Bydgoszcz i Wrocław, tu ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje kierowców jadących przez miejscowość Prądocin i 28 wciąż zablokowana w Małopolsce. Trasa Wadowice-Świnna-Poręba w miejscowości Jaroszewice. Tu bez przejazdu po zderzeniu samochodu osobowego z autem ciężarowym. Jedna osoba poszkodowana. No i trasy lokalne, żeby omijać miejscowość Jaroszewice.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli wiecie, co to za samochód, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Olek z Gdyni pyta, czy to silnik typu bokser. Jak odpowiem, to za bardzo podpowiem, Olku, drogi.

0: Co to za samochód? To pytanie, jak się okazuje, jest trudniejsze, bo spora rozpiętość waszych strzałów. Fiat Uno albo Tipo, gaźniczek, to wskazuje na to w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Nie jest to ani Uno, ani Tipo, ani żaden Fiat. To może jest to gaz 69 wspólnymi siłami. Tutaj z Walerym żeśmy doszli do takiego wniosku. No to musicie z Walerym jeszcze trochę pogłówkować, panowie, bo to nie jest gaz 69. Nie z tej strony Polski. Trzeba szukać. Polonez. Nie, to nie jest Polonez. Jeszcze może być Subaru, może Forester. Nie, to nie jest Subaru, nie Forester. Żadne Subaru. Nie jest to Subaru. Co to takiego? Halo, halo.
1: Witam serdecznie. Czy to może jest Zastawa? Pozdrawiam, Piotrek.
0: Pozdrawiam, Piotrze. Nie jest to Zastawa. Nie jest to również Łada ani Land Rover. Tutaj też spory rozdźwięk. Aureliuszski pisze Łada albo Land Rover. Nie, ani to, ani to. Łazik, Robert z Dastera. Nie. Trabant, Grzegorz z Góraszki. Też nie jest to Trabant. Co to takiego? Może jeszcze raz posłuchamy za chwileczkę tego dźwięku. Brzmi jak chłodzone powietrzem. Miłego, pisze ktoś w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i to jest bardzo dobry... bardzo dobra podpowiedź, rzekłbym. Posłuchajmy raz jeszcze, jak to brzmi, ten chłodzony powietrzem. O, zapalił. Może Moskwicz, kanguro, pisze. Nie, na szczęście nie Moskwicz. Myślę, że to jest tarpan

Edyta ze Złotoria pisze, nie, to nie jest tarpan. Posłuchajcie jeszcze przez chwilę tego dźwięku. Co to za samochód? Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, wpadliście już po tych podpowiedziach. Zaporożec, Marcin z Pruszcza Gdańskiego. Marcinie, już wyeliminowaliśmy Zaporożca. Nie jest to Zaporożec. Aplikacja czeka na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. My sobie na wysokich obrotach jedziemy w czwartek.

0: Co to za samochód? Kolejne strzały, halo, halo?
1: Witam.
0: Witam.
1: Pana redaktora podam. To może to będzie jakiś Moskwicz, Żyguli, czy coś z tamtych stron? Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. No mówiłem, że na szczęście nic z tamtych stron, ani Moskwicz, ani nie Żiguli. Halo, halo.
2: Czy to jest Tatra? Pozdrawiam,
0: Tatra?
2: Krzysztof z Mazdy.
0: Nie, Krzysztofie, to nie jest Tatra, to popularniejszy samochód niż Tatra. Co to takiego?
3: W sprawie konkursu. Mm-hmm. Tutaj z kolegą mamy dylemat, bo ja twierdzę...
0: Halo, halo, halo, halo, halo. Dylemat. No dobrze, na dylemat poczekamy teraz. Jeżeli nie z tej strony granicy, to może pojedziemy na południe, może to Skoda, ale nie wiem o jakim symbolu. Pozdrawiamy z Walerem. Nie, to nie Skoda. Robert z Dastera twierdzi, że też to jest Skoda. To nie jest Skoda. Może Skoda 105, Red Typhoon. To nie jest Skoda. Do trzech razy sztuka. To nie jest Skoda. Gramy dalej, jedziemy sobie oczywiście na wysokich obrotach. Z Darią Zawiałow teraz będzie Punk Fu, a za 3 minuty wyjeżdżamy na polskie drogi i sprawdzamy sytuację, co się dzieje na 10 minut przed godziną 16.

0: Darii nie ma już, ale jest Monika z najnowszą porcją wiadomości drogowych.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jestem, są też korki niestety. Legnica Wrocław, ta trasa bardzo mocno jest w tej chwili obciążona w stronę Wrocławia. Korkuje się A4 na wysokości kątów wrocławskich. Za Kostomłotami już jest korek, później nieco lepiej. I na wysokości kątów wrocławskich kolejny zator, żeby tak już powoli sobie dojeżdżać do Wrocławia. Też węzeł Wrocław Południe. Tutaj sytuacja wygląda dobrze, natomiast bardzo duży ruch jest na obwodnicy Wrocławia, na A8, na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Kierowcy zwalniają. Jest no, taki popołudniowy szczyt komunikacyjny w pełnej krasie. Ta A8 rzadko się korkuje, rzadko zwalnia, a dzisiaj właśnie jest ten dzień, gdzie mamy taką sytuację. Wrocław-Katowice, tutaj czysty przejazd bez żadnych spowolnień. Natomiast na samym Śląsku, tak jak to standardowo bywa o tej porze, A1 zwalnia na wysokości Gliwic, na jezdni w stronę na północ, zwalnia odcinek A4 między Katowicami a Mysłowicami, czyli odcinek A4 między węzłami Murckowska-Brzęczkowice, no i też S86, Katowice-Sosnowiec, na jezdni w stronę Dąbrowy Górniczej. Tutaj też należy się liczyć ze spowolnieniami w kilku miejscach, takimi poważniejszymi. 86, czyli trasa, która wyprowadza nas z węzła Murckowska z A4, ale tutaj w stronę z kolei Tychów są spowolnienia i też 81 zwalnia w stronę Mikołowa. Więc duży ruch na Śląsku, na głównych trasach, ale też krajowych. No i oczywiście obwodnica Krakowa. Tutaj jest bardzo duży ruch. W tej chwili największy w stronę Śląska. Większy, może tak lepiej powiedzieć. Okolice węzła Kraków Południe, to tutaj już zwalniamy i później już w spowolnieniu jedziemy po węzeł Kraków-Tyniec. Do bramek w Balicach zresztą jest bardzo duży ruch. W stronę Rzeszowa na bramkach w Balicach zaczyna się korek i kończy w okolicach węzła Kraków-Tyniec. Na pocieszenie można powiedzieć, że do punktu poboru opłat w Balicach zdecydowanie zmniejszyła się kolejka. W tej chwili jest, no można powiedzieć, że krótka, bo była długa, a teraz ma około 800 kilometrów. Ale śmieszne, no. No, taka króciutka 800 kilometrów korka.
0: Kolejki. Uwaga, uwaga, po raz pierwszy na tej ziemi Monika ogłosiła najdłuższy korek świata. 800 kilometrów. To jest w Polsce.
2: No właśnie. I to w Polsce.
0: Dobra.
2: Jesteśmy pierwsi.
0: A na poważnie 800 metrów,
2: 800
0: tak?
2: metrów do bramek w Balicach. W stronę Krakowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No to jak to jest z tym samochodem? Brzmi jak królowa syrenka, Kokesz pisze. Nie, Kokeszu, nie brzmi jak syrenka, nie jest to syrenka. Może tarpan, sąsiad z dzisia? Marek pozdrawia. A, że tarpan sąsiada z dzisia. Nie, to nie, nie znam sąsiada z dzisia, Marku, więc nie jest to jego tarpan. Halo, halo.
5: Witam jeszcze raz, Krzysiek z Zamościa.
0: Cześć, Krzysiu.
5: Walczę.
0: No.
5: Może
0: bardzo dobrze.
5: To jest Ford Capri. Pozdrawiam.
0: Nie jest to Ford Capri, ale walcz, oczywiście nie poddawajcie się. Czy to Wołga, czupur z Durango się pyta. Nie, to nie jest Wołga. Wartburg, Kasia z Krakowa. Ktoś jeszcze chyba stawia na Wartburga.
6: To będzie pewnie Wartburg.

0: Pozdrawiam, Nosek.
1: Nie, to nie będzie Wartburg. Czy to jest żuk Dagmara? Się pyta. Nie, to nie jest żuk. Halo, halo.
2: Witam, a może to jakieś stare Porsche jest? Pozdrawiam, Grzesiek.
1: Pozdrawiam, Grześku. Andrzej z czwórki pyta, czy mógłbyś, Robercie, tak pisze, nim trochę przygazować albo odjechać, wtedy bym wyniuchał, czy to jest bokser, czy to nie bokser. Zapalmy go raz jeszcze w takim razie. Ten samochód zapalił. Nie mogę go przygazować, Andrzeju, bo boję się o silnik, bo to nie nowy silnik. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, dobrze, już odpowiem wam. To jest bokser, tak, to jest bokser. Natomiast jaki to samochód? Tak brzmi pytanie. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czy się przed 16 uda? Mam nadzieję, trzymam kciuki. Różek.

0: Co to za samochód? Halo, halo.
1: W sprawie konkursu. No. Tutaj z kolegą mamy dylemat, bo ja twierdzę, że to jest Wołga, a kolega?
2: A ja twierdzę, że to jest Garbus. Pozdrawiam, Marcin Zmana.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Marcin Zmana, a drugi kolega jak się nazywa? Nie przedstawił się. No dobrze, to Wołga czy Garbus w końcu, panowie?
3: Odpowiadając na kolejną zagadkę, tak po mojemu to mi się wydaje znów, że to był Volkswagen Garbus, bo taki charakterystyczny, przerywany ten, to odpalenie.
0: To?
3: Może się mylę, ale gdzieś tam w głowie jeszcze pamiętam, jak ustawiałem zapłon na lampę w takim silniku i tak to chyba brzmiało. Pozdrawiam, Grzesiek ze Skody. Z warszawskich korków.
0: Pozdrawiam, Grześku, ze Skody. W warszawskich korkach, mam nadzieję, już nie tkwisz, już jedziesz, już się cieszysz, że dobrze odgadłeś. Bo to pewnie coś ze stajni Wurst, jak pisze Andrzej, czyli Volkswagen, być może Garbaty. No właśnie, Garbus to może, pyta Alicja, czy to Garbus, to z kolei kolejny wpis w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No właśnie,

0: Czy to garbus?
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Jadę teraz z Warszawy i słucham waszego radia.
0: No.
1: No i wydaje mi się, że to Volkswagen Garbus. Stary Volkswagen Garbus. Mhm. Pozdrowienia dla wszystkich. Karol.
0: Pozdrawiam, Karolu. Maciek i Maniek też twierdzą, że to Garbus. BM Barka też, albo Barsa może, też wie, że to Garbus. Fufon pozdrawia, twierdzą, że to Garbus. Michał, Jaromir, Piotr, Paweł, aha, też wiedział. Pytanie, głos silniczka to Garbusek oczywiście. Tak mi się wydaje, pisze Przemo. Dobrze ci się wydaje, Przemo. Volkswagen Garbus, Michał z Iweko, Przemek FRMP też wiedział, Garbusek, Tomek Wawa też wiedział. Kto był najszybszy z tym garbuskiem?
2: Czy dźwięk tego silnika nie pochodzi od Volkswagena Garbusa? Na razie cześć, Mariusz z tej strony.
0: Mariuszu, zadałeś pytanie, ale no, potraktuję to jako odpowiedź. Oczywiście, że tak, byłeś najszybszy z tym przypuszczeniem, więc możesz pozdrawiać kogo chcesz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście nagraj albo napisz pozdrowienia, dołączymy piosenkę. Volkswagen Garbus, Cizik napisał w aplikacji, czyli Mariusz i Cizik, panowie. Możecie pozdrawiać kogo chcecie, możecie pisać, nagrywać. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy rozpoznali Garbusa. Dlaczego to Garbus dziś się pojawił? Ano dlatego, że dziś ważny dzień dla Volkswagena, bo 28 maja dawno, dawno temu oczywiście, w 1931 roku zaczęła się historia Volkswagena. Garbus dopiero powstał nieco później, natomiast historia Volkswagena zaczęła się w Dolnej Saksonii właśnie 28 maja i dlatego tak sobie pomyślałem, że o Garbusa zapytam. Brawa były, a teraz będzie pogoda.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak to z tą pogodą się nam układa dzisiaj? No nieco, no sporo chłodniej niż wczoraj. 12,5 w Elblągu, tyle pokazują termometry w najchłodniejszym momencie mieście w Polsce. W Zakopanem nieco cieplej, 13,5, ale i na Podhalu, i na północy chłodnawo. Natomiast na Dolnym Śląsku, jak przewidywali synoptycy, będzie najcieplej i tak jest. W Legnicy prawie 21. Przypominam, że do 22 miała wzrosnąć temperatura na południowym zachodzie Polski. Na razie się nie zanosi. Po południu wieczorem zachmurzenie na szczęście małe bądź umiarkowane. Tylko na wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Oprócz tego deszczu mogą być lokalnie burze możliwe, zdaniem synoptyków. Wiatr na zachodzie jest słaby, a na pozostałym obszarze Polski niestety umiarkowana, a nawet może być porywisty i ten wiatr chłodzi nam powietrze i dlatego jest chłodniej niż wczoraj. Wieje z północnego zachodu, a w czasie burz może być porywisty nawet do 65 km na godzinę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy na wysokich obrotach. Dwie minuty po godzinie 16. Rock the Night, tak śpiewamy Europe. Już teraz, jak słyszycie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilena.

0: 10 minut po godzinie 16, to są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Już wiemy, że to był Volkswagen Garbus. Wielkie brawa były dla was. Czekam na pozdrowienia, nie dla siebie, tylko dla najbliższych od zwycięzców oczywiście, a Monika czeka z utęsknieniem. Nawet w ogóle mnie tutaj pogania, żebym już skończył, bo ona musi przedstawić wiadomości
1: tak,
0: drogowe.
1: Tak, bo się strasznie dużo dzieje. Dlaczego nie można cię pozdrowić? Pozdrawiam serdecznie.
0: Ale nie wygrałaś nic.
1: A skąd wiesz, czy ja nic nie wygrałam? Życie bo... na loterii.
0: No to w takim razie już nie czekam, już jestem pozdrowiony oczywiście, a teraz ten, kto czeka na informacje drogowe, to się doczekał.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No jest o czym mówić, dużo zgłoszeń od służb, dużo korków, chociażby na północy kraju. To zgłoszenia od służb, a na południu korki, ale oczywiście razem z tymi zgłoszeniami od służb są też korki i taki też pojawił się na S7. Tutaj mamy między węzłami Żuławy Zachód Dworek, Cedry Małe, 21 kilometr. To jest trasa między Warszawą a Gdańskiem. Kłopoty z przejazdem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Warszawy właśnie. S7 wygląda też nie najlepiej, ale już na obwodnicy Trójmiasta. Ta S7 między węzłem Gdynia-Chylonia, Gdynia-Chważno. To tutaj w stronę Łodzi kierowcy wjeżdżają w zator za węzłem Gdynia-Chylonia. Niestety to jest obwodnica Trójmiasta. Dalej obwodnica Trójmiasta nie wygląda najgorzej, ale zwalniamy na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia. Tutaj też jest zgłoszenie od służb. Otóż na 332 kilometrze mamy samochód ciężarowy. On blokuje przejazd na jednym pasie w stronę na południe, w stronę Łodzi. No i stąd ten korek niewielki, ale jednak jest na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia. Utrudnienia są też w zachodniopomorskim na 20. Tutaj mamy blokadę w miejscowości Dalewo na trasie Stargard-Choćwiel bez przejazdu trasą numer 20. Drogi lokalne do ominięcia tej blokady, która potrwać się ma i długo będzie trwała, bo tutaj niestety doszło do tragicznego zdarzenia. Na Mazowszu są korki też oczywiście, na S8, też na S2. Tutaj należy się ich spodziewać na obu jezdniach i jeszcze południe kraju. Bardzo duży ruch, ciasno, korki, zatory na obu jezdniach obwodnicy Krakowa i w stronę Rzeszowa i w kierunku Katowic między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. A więc wygląda na to, że popołudnie takie jak zwykle, niestety, można by rzec. Katowice, Mysłowice, węzeł Murckowska i Brzęczkowice. Tutaj też jest ciasno, zatrzymania, jazda powoli, a więc dużo cierpliwości. No i jeszcze bardzo duży ruch między Legnicą a Wrocławiem, zwłaszcza w stronę Wrocławia. Widać spowolnienia od Kostomłotów po Wrocław właściwie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
0: No ale oczywiście nie tylko w korkach można słuchać Polskiego Radia Kierowców. Na przykład Grzesiek ze Skody teraz pisze, że już wyrwany z warszawskich korków i wiecie gdzie słucha? Na spacerze z psem też można słuchać Polskiego Radia Kierowców.
5: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: My mamy dzisiaj o prohibicji, można powiedzieć, nocnej prohibicji, która zacznie obowiązywać w Warszawie już w poniedziałek, 1 czerwca. Warszawa nie jest pierwszym miastem w Polsce, w którym to taka prohibicja obowiązuje. Inne miasta były przed stolicą i coraz więcej tych miast jest takich, w których nie można nocą kupić alkoholu. Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kielce, Częstochowa, Opole. Lublin dołączył do nocnej ciszy alkoholowej już 22 maja. Od 1 czerwca w Warszawie. I w związku z tym z nami w Wysokich Obrotach profesor Mariusz Jędrzejko, diagnosta i terapeuta uzależnień oraz cyberzaburzeń. Dzień dobry panie profesorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie Robercie, dzień dobry państwu.
0: Czy panie profesorze, to jest dobra wiadomość dla takiego specjalisty jak pana i pan i dla wszystkich, którzy leczą pacjentów z tych uzależnień?
1: Jedyna odpowiedź musi brzmieć tak, i to nie jest odpowiedź oszołoma, tylko kogoś, kto na co dzień spotyka się z ofiarami uzależnienia od alkoholu i nie jest to jakiś powrót do średniowiecza, nie wiem, do amerykańskich modeli zabraniania alkoholu, tylko realne patrzenie na to, co rzeczywiście w Warszawie było. A w Warszawie był dramat, czyli setki pijanych, młodych i dorosłych ludzi, wałęsających się, strach chodzenia o godzinie 2 w nocy krakowskim przedmieściem czy Nowym Światem. Ograniczamy alkohol nie dlatego, że chcemy wprowadzać jakieś restrykcje, tylko dlatego, że po godzinie 20 alkohol kupowany przez Polaków jest kupowany przede wszystkim po to, żeby się dopić. Mhm. Nie po to, żeby kupować go towarzysko. Ja oczywiście pomijam kawiarnie i restauracje.
0: No właśnie, chodzi... bo tam to nie obowiązuje, ta nocna prohibicja, o której mówimy, tam nie obowiązuje, ale obowiązuje na stacjach benzynowych i to chyba jest zdaniem pana dobra wiadomość dla wszystkich dbających o bezpieczeństwo na polskich drogach.
1: Zresztą zawsze należy się posługiwać przykładami naukowymi i empirycznymi. Mhm. W Krakowie miasto się zmieniło. Dzisiaj, jeśli chodzi po Kazimierzu, ale także po tym Nowym Krakowie, jest zupełnie inaczej. W mniejszych miejscowościach, gdzie zmniejszono sprzedaż alkoholu właśnie poprzez to ograniczenie, zmniejszyła się liczba zachowań ryzykownych, ale także zwykłych aktów chuligańskich. Także mówimy o czymś, co jest uzasadnione.
0: Panie profesorze, rozmawiałem już dzisiaj z jednym z ekspertów na temat tego, ale on powiedział, że nie ma danych, jeżeli chodzi o kierowców, a nas, nie ukrywam, najbardziej interesuje w Polskim Radiu Kierowców to, jak to się zmieni.
1: Są dane.
0: Tak?
1: Oczywiście wystarczy skontaktować się tylko z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zobaczycie państwo, że mamy, może to nie jest jeszcze jakieś radykalne, bo zawsze wszystkie zmiany wymagają czasu, ale jest już zmniejszenie liczby wypadków, które są popełniane po swoim alkoholu, ale to jest ważne, bo ja ciągle zachęcam kolegów policjantów, żeby jak oni prowadzą te statystyki, to na przykład, żeby wprowadzili taką statystykę, gdzie był kupiony alkohol. Mhm. Nawet jeśli będzie tam wprowadzane kłamstwo, ale jeśli się pojawi, że na stacji benzynowej, to będziemy wtedy domniemywali, że jest to związek z tymi wydarzeniami. Mhm. Jeśli mówimy natomiast o ogólnym poziomie wzrostu bezpieczeństwa, to jest niepodważalne

0: i tak ma miejsce.
1: No a propos kierowców, to są też badania takie, panie profesorze, z października zeszłego roku, że kierowcy piją po zatankowaniu, w związku z tym ten alkohol na stacjach paliw pod lupą powinien zostać wzięty. Alarmujące wyniki badań mówią, że aż 70% uzależnionych kierowców, ja nie mówię o wszystkich kierowcach, nie mówię o tych, którzy nie piją albo piją okazjonalnie i absolutnie nie wyobrażają sobie siadania za kierownicą po alkoholu, ale 70% takich kierowców, którzy są uzależnieni od alkoholu, kupuje alkohol na stacjach benzynowych. Ten alkohol zniknie ze stacji benzynowych nocą w Warszawie i w innych miastach. Słuchacze się wypowiadają, panie profesorze. Niektórzy entuzjastycznie uważają, że nocna prohibicja powinna być wprowadzona we wszystkich miastach w Polsce. Trzeba iść tą drogą. Tu Ania Starnowa tak napisała. Chociaż niektórzy są sceptyczni. Na przykład Tomasz pisze tak. Ale alkohol to dochód państwa. Po co produkują i sprzedają, a potem prohibicję robią? Szarą strefę uruchamiają. Niech pan poczeka, panie profesorze, bo następne zdanie dopiero jest sednem wypowiedzi Tomasza, naszego słuchacza. Kiedyś od 13 był alkohol i nic nie pomogło.
0: Tak, ale w tamtych latach, czyli PRL-u, mieliśmy zupełnie inny poziom świadomości, bo przypominam, że w tamtych czasach mieliśmy też inny poziom palenia tytoniu. Co jest prawdą? Państwo polskie zarabia co roku na tak zwanej akcyzie od 10 do 13 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze. Tylko, panie Tomku, proszę pamiętać o tym, że my na koszty alkoholizmu w Polsce rocznie wydajemy ponad 30 miliardów złotych, czyli z pana pieniędzy, także z pieniędzy moich, my dopłacamy do tego biznesu 19 miliardów złotych. I o to właśnie chodzi, nie? Że tu nie ma żadnego zysku, bo to nie są tylko koszty bezpośrednie, to są koszty ubezpieczeń, śmierci, które trudno wycenić, wypadków samochodowych. Jeśli jest więcej wypadków, to ubezpieczenia idą pod górę. Czyli jeśli się ocenia takie zjawiska, to trzeba je oceniać holistycznie, a nie z punktu widzenia tylko jednej danej finansowej. Wiemy, że alkoholizm kosztuje dużo, dużo więcej niż państwo polskie na tym zarabia. I koniec.
1: Czyli to nieopłacalny interes, jak powiedział profesor Mariusz Jędrzejko, i diagnosta i terapeuta uzależnień oraz cyberzaburzeń. Ja nie ukrywam, panie profesorze, że te cyberzaburzenia też mnie bardzo interesują. Wrócimy do rozmowy za parę minut. Jeżeli nasi słuchacze mają jakieś przemyślenia, chcą się czegoś dowiedzieć, zapytać albo powiedzieć swoje zdanie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a z panem profesorem rozmawiamy za parę minut.

0: Tak.
1: Ale uwaga, uwaga. No to jest coś niesamowitego. Ania pisze tak. Mnie to chyba nikt nie przebije. Wczoraj PRK słuchałam w kinie. Na słuchawkach. W kinie na słuchawkach. Seans zaczął się o 17, a ja czekałam na rozwiązanie konkursu o Priusie. Dobrze, że mam podzielną uwagę. Doczekała się Ania rozwiązania konkursu o Priusie. Po godzinie 17 rozwiązaliśmy ten konkurs. Wielkie brawa dla ciebie, Aniu.
2: Piękne, piękne.
1: W kinie
2: piękne.
1: Na słuchawkach też można piękne. Słuchać Polskiego Radia Kierowców. Naprawdę.
2: Piękne. Piękne. Ania się nie rozstaje z nami, tak. I to nas bardzo cieszy.
1: Tak.
2: Miejmy nadzieję, że nikt się z nami nie rozstaje.
1: Tak. Gdzie jeszcze słuchacie
2: Gdzie
1: Polskiego
2: jesteście?
1: Radia?
2: Gdzie jesteście? Mówcie. Gdzie słuchacie?
1: Zróbcie jakiś hałas. Gdzie jeszcze można słuchać Polskiego Radia Kierowców? Czekamy na wasze zwierzenia w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz Monika wyjeżdża z wami na drogi swoim dieselkiem.
2: Zakorkowane.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nie dieselkiem, ale dobrze, wyjeżdżamy razem na drogi.
1: Nie dieselkiem?
2: Dieselkiem?
1: Nie dieselkiem?
2: Nie, to nie jest dieselek.
1: Nie?
2: Nie.
1: Benzynka?
2: Benzynka.
1: Ach, przepraszam.
2: No, widzisz, tak to można się. Człowiek się dowiaduje
1: całe życie. No, oczywiście, że tak.
2: No dobrze, ale dużo jest do powiedzenia a propos korków, bo tych naprawdę nie brakuje. One są oczywiście w tych miejscach takich przewidywalnych i to jest chyba dobra wiadomość, bo można omijać, może już ktoś ma sposób w ogóle na to, żeby ominąć na przykład Legnica-Wrocław, ten korek i spowolnienia, które tworzą się tutaj z reguły na trasie w stronę Wrocławia teraz akurat. Na wysokości Kostomłotów wjeżdżamy w spowolnienie w korek i później już ten ruch jest bardzo duży. Zwalniamy jeszcze raz w okolicach Kątów Wrocławskich i też to natężenie ruchu jest duże aż po Wrocław. Korkuje się węzeł Bielany Wrocławskie i to na obu jezdniach w stronę Wrocławia i w kierunku Legnicy, a może bardziej w stronę Legnicy i w kierunku Katowic, czyli obie jezdnie zajęte, nie zmienia to faktu. Na Śląsku oczywiście węzeł Murckowska, węzeł Brzęczkowice, tutaj też jest bardzo duży ruch. S86 Katowice-Sosnowiec w stronę Dąbrowy Górniczej mocno zwalniamy. No i nic nie lepiej na obwodnicy Krakowa, a nawet gorzej. Więcej samochodów między węzłami Kraków-Południe, Bramki w Balicach, to w stronę Śląska i też za Bramkami w Balicach bardzo mocno zwalniamy, jadąc w stronę Rzeszowa, to spowolnienie korek jest po węzeł Kraków-Tyniec. A więc duże korki, duża cierpliwość dla wszystkich, którzy jadą A4 tutaj na południu kraju. Na Mazowszu standard S8 S2 i też wyjazd z Warszawy w stronę Łodzi. Węzeł Konotopa zakorkowany. Nie jest to duży korek, ale jest w stronę Łodzi, ostrzegamy was. Natomiast takie zatrzymanie jeszcze niewielkie utrzymuje się na wysokości Pruszkowa. W stronę Łodzi tu mieliśmy zdarzenie drogowe, po którym już śladu zdaje się nie ma. Tak przynajmniej mówią drogowcy. Ze zgłoszeń od służb to S7, trasa Warszawa-Gdańsk, między węzłami Żuławy-Zachód-Dworek na wysokości Cedrów Małych. 21 kilometr jest zwężenie w stronę Warszawy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to wracamy na wysokie obroty. Euro Car Parts UK, Maciek pozdrawiam. No to have a nice day, Maćku, w tym UK. Słucham was w Venlo, Holandia. Proszę bardzo, Robert ze Srebrnej Skanii. Mam nadzieję, że nie zalało cię tam w tej depresji w Holandii. Robercie, pozdrawiam serdecznie. Siemanko, ja teraz na spacerze z psem też. No proszę bardzo. No to jedziemy na spacer z psem.

Wracamy do rozmowy. Przypominam, specjalista, ekspert, diagnosta i terapeuta uzależnień oraz cyberzaburzeń, profesor Mariusz Jędrzejko jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Panie profesorze, słuchacze są pełni sprzeczności, o tak powiem. Czy pan profesor

0: Myśli, że jeśli ktoś pije, to zakaz mu w tym przeszkodzi. Będzie meta, pisze nasz słuchacz. Co pan na to? Jak nie będzie oficjalnie, to będzie nieoficjalnie.
1: A dlaczego słuchacz nie powie coś takiego? Super pomysł, edukujmy teraz dzieci, mówmy prawdę o alkoholu. Dlaczego takie czarnowictwo będzie meta? No o metach mówi ten, który sam jest zainteresowany tym alkoholem. To trzeba nazwać bardzo brutalnie po imieniu. Nie możemy wymyśleć rzeczy przeciwko, dlatego że to, co uczyniła Rada Warszawy, to, co pan prezydent wprowadza, to jest nic innego jak służenie warszawiakom. To jest właśnie zmienianie tej mentalności. Przecież my pijemy jako mężczyźni 12 litrów prawie czystego spirytusu. To po prostu ogarnijmy się.
0: Kobiety dlatego, też coraz więcej słyszamy, panie profesorze.
1: Tak, 7 litrów. Przecież my żyjemy, powinniśmy żyć w takim tempie, przyrost mieć długości życia, jak mają to Niemcy czy Francuzi. A my tego nie mamy. My ciągle żyjemy o kilka lat krócej niż w krajach Europy Zachodniej. Dlaczego? Bo tam się tak nie pije i takich alkoholi się tam nie pije.
0: No ale z drugiej strony, panie profesorze, nie do końca jest tak fajnie, jeżeli chodzi o tych naszych włodarzy Warszawy, bo najpierw testowali dwie dzielnice, prawda, bali się, myślę, że bali się o akceptację swoich pomysłów, a włodarze innych miast wcześniej wprowadzali takie ograniczenia tej nocnej prohibicji. A swoją drogą...
1: Rozmawialiśmy już o tym tak na antenie, jest, że to trwało tak bardzo dużo, w ogóle ten test na dwóch dzielnicach był bezsensowny, bo przecież dzielnice są dzielone nie bramami, nie biurami, no paszportowymi, tak, czy Strażą Graniczną, tylko po prostu zwykłą ulicą, ale no pali licho nawet to. To, co zrobili włodarze Warszawy, jest krokiem w bardzo dobrym kierunku i za chwileczkę miasto zobaczy. Mniej na izbach wytrzeźwień, mniej wyjazdów alarmowych, karetek, które powinny pomagać ludziom chorym, mniej interwencji policyjnych i przekonacie się państwo, że za rok będziemy inaczej na to patrzyli.
0: Panie profesorze, kolejny słuchacz, niech pan posłucha.
2: Tutaj Marek odnośnie tej dyskusji tego alkoholu, to troszeczkę z innej strony. My sami musimy zmieniać w sobie pewne nawyki, bo jeżeli w Polsce mówisz dziękuję, nie piję, to patrzą na ciebie, chory jesteś. A na Zachodzie jest to normalne, jak powiesz dziękuję, nie piję. Dodatkowo dodam, że ilość nieszczęść wszystkich wypadków i to zawsze się znajdzie ten nasz wróg, alkohol. Oczywiście, kończąc, wszystko jest dla ludzi, ale trzeba być rozsądnym.
0: Takie zdanie skomentuje pan, panie profesorze, bo to chyba zgodnie z ideą nasze słuchacz.
1: Panie Marku, gratuluję panu trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość i nie ma tutaj żadnego sarkazmu. Tak to rzeczywiście wygląda. Ale ja powiem panu coś więcej. Ja przez wiele, wiele lat byłem żołnierzem. Podobno jedynym niepijącym pułkownikiem Wojska Polskiego i pamiętam, jak mi pan minister obrony narodowej mówił, że będę pierwszym niepijącym generałem w Wojsku Polskim. Otóż można nie robić określonych rzeczy, tylko trzeba mieć wewnętrzną odwagę i umieć panować nad swoimi zachowaniami. I to jest właśnie ten krok. Musimy sami nad sobą pracować.
0: Tacy ludzie zmieniają świat. Nasz słuchacz Direx z kolejną wątpliwością, że to tylko wzmocni sprzedaż alkoholu przed 20, bo do tej pory kupowali po 20, a teraz obkupią się przed 20. Co pan na to?
1: Tak, pewnie będzie jakiś okresowy, może nawet paromiesięczny wzrost sprzedaży, powiedzmy na poziomie 10-15%, ale jak to zbilansujemy, to ilość w ogóle sprzedanego alkoholu powinna się zmniejszyć. Proszę również pamiętać o tym, że cały ten sprzeciw antyprohibicyjny w dużej części napędzają ci, którzy produkują alkohol, handlują nim i zarabiają na nieszczęściu Polaków. Dlatego, że w alkoholu z punktu widzenia takiego zdrowego nie ma niczego, co jest dobre dla człowieka. Niczego.
0: A kiedy, panie profesorze, zacznie się wreszcie ta batalia o to, żeby na stacjach benzynowych nie było w ogóle alkoholu? Nie tylko po 22 w Warszawie.
1: Trzeba by zapytać, czy mamy odważnego pana premiera, bo jeśli mamy odważnego, to powinien już to dawno zrobić.
0: Więc mam nadzieję, że spotkamy się, panie profesorze, następnym razem i będziemy o tym dyskutować. I o tych cyberzaburzeniach też chciałbym z panem porozmawiać, bo wydaje mi się, że wśród kierowców również coraz więcej takich uzależnionych od tej cyfrowej technologii, którzy zamiast patrzeć na drogę, patrzą się w telefony komórkowe.
1: Tak, często w tylnym lusterku, jadąc po mieście, widzę, jak ludzie ludzie jedną ręką trzymają kierownicę, a drugą bawią się telefonem.
0: No właśnie. O tym już umawiam się na rozmowę z panem profesorem. Mam nadzieję,

0: nadzieję, że zarezerwuje sobie pan parę minut na rozmowę w wysokich obrotach. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia. Profesor Mariusz Jędrzejko, diagnosta i terapeuta uzależnień oraz cyberzaburzeń, był z nami w wysokich obrotach.

0: chyba podwieczorek, tak mi się wydaje. Chyba podwieczorek.
1: Moja prababcia, to ona jadła chałkę z masłem.
0: O tej porze właśnie? Na 10 minut przed 17 na podwieczorek?
1: Tak, dokładnie.
0: Fajnie.
1: Bo to było 5 o'clock.
0: No i to herbatka też chyba
1: była. Herbatka była. I chałka z masłem. Pamiętam.
0: Słucham Radia Kierowców, jak wędruje.
1: I słuchała Radia Kierowców.
0: Nad jeziorem. Mirka z Lexusa pisze, szum fal na łodzi z mężem i Radio Kierowców. Super, a no widzisz, fajnie, bo to znaczy, że polskie Radio Kierowców nie wystrasza ryb.
1: Właśnie,
0: to jest bardzo fajna
1: wiadomość.
0: Cecha polskiego Radia Kierowców. Kto jeszcze? Halo, halo.
2: No powitać, Robercie.
0: Powitać.
2: No to słuchaj.
0: Słucham.
2: Ja was słucham nawet w Hiszpanii.
0: O!
2: W Walencji. No, także... Wszędzie was można słuchać.
0: Jasne.
2: Pozdrawiam z gorącej Walencji. Na blacie tylko 36 stopni.
0: Fajnie.
2: Pozdrawiam serdecznie i gorąco. Puchaty ze Skanii.
0: Pozdrawiam Puchatego ze Skanii i całą Walencję. Wszystkich, którzy nas tam słuchają. 36 w Portugalii, podobno 40. A ja tam byłem i było 18. Jak człowiek nie trafi z terminem, to
1: no
0: tak
1: właśnie.
0: Jest. Aga z Tygrysa natomiast słucha nas w salonie samochodowym. Jeszcze w pracy do 17 jest Aga z Tygrysa. Aga, Tygrysy sprzedajesz w tym salonie samochodowym?
1: Ha.
0: Dobrze. Jedźmy z informacjami drogowymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ciasno, wciąż ciasno, bez zmian na obwodnicach miast, zwłaszcza zakorkowana obwodnica Krakowa na obu jezdniach. Też nie najlepiej wygląda sytuacja przy dojeździe do Wrocławia, między Legnicą a Wrocławiem. Cały czas jest ciasno. Podobnie jest na obwodnicach Warszawy S8 i S2. Tutaj korki między węzłami Opacz, Warszawa Południe na obu jezdniach. I to, co może być zaskoczeniem, S2 nam się korkuje niestety przed Wilanowem, jadąc w stronę Terespola. Zdarzenie drogowe jest jeszcze przed Wisłą. Ostrzegamy was przed tym korkiem na S2 przed Wilanowem w stronę Terespola. No i też S8, węzeł Konotopa. Jak zjeżdżamy sobie z S2 i chcemy jechać w kierunku Białegostoku, też na S8 wjedziemy w korek. Na A2 natomiast sytuacja znacznie lepsza. Tutaj są spowolnienia, ale spowodowane natężeniem ruchu i nie są to korki. To trzeba wykluczyć. Północ kraju to oczywiście obwodnica Trójmiasta. Bardzo duży ruch na S7, węzeł Gdańsk, węzeł Gdynia, Chylonia, Gdynia, Chważno. To tu w stronę Łodzi należy spodziewać się korka. Też zdarzenie drogowe ma miejsce tutaj na S7. I później obwodnica Trójmiasta to S6 oczywiście. I tu zwalniamy na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia i to na obu jezdniach. Zgłoszeń od służb też mamy sporo. Cały czas jest blokada jezdni na 28 Wadowice, Świnna, Poręba w pobliżu miejscowości Jaroszewice. Cały czas duże kłopoty z przejazdem, bez przejazdu na 20 Stargard, Choćwiel, miejscowość Dalewo. Tutaj też jest droga zamknięta. No i 25, ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Prądocin na trasie Bydgoszcz i Inowrocław.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tygrys jest, nie jest marki, w której pracuję, pisze Aga z Tygrysa. Tygrys jest marki na T, a pracuję w marce na H. Ale w marce na H japońskiej czy koreańskiej? Aplikacja czeka na wasze oczywiście informacje drogowe. W każdej drogowej sprawie możecie pisać, jeżeli napotkacie na swojej drodze jakieś utrudnienia. Dajcie znać innym. Pomagajmy sobie nawzajem. 10 minut po godzinie 17 wrócimy na drogi, sprawdzimy sytuację my. Natomiast teraz dowiemy się, co synoptycy sądzą o dzisiejszej nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o obecną sytuację, to niezmiennie w Elblągu od godziny jest tam najchłodniej, 12,7, niecałe 13 stopni pokazują termometry w Elblągu, nawet na Podhalu cieplej, bo tam 14. Najcieplej natomiast w Poznaniu w tym momencie, 21 i dwie kreseczki, powyżej zera pokazują termometry. Jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, no to bezchmurnie lub zachmurzenie małe, to dobra wiadomość, gorsza taka, że na południowym wschodzie zachmurzenie początkowo umiarkowane, a potem jakieś przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć na południowym wschodzie Polski, czyli na Podkarpaciu. Jeżeli chodzi o temperaturę minimalną, czyli tą w nocy, no to od 1 stopnia w Dolinach Karpackich, 2 stopnie, nawet 3 niekiedy na wschodzie, w centrum 8, a nad morzem od 8 do 10. Więc ta noc chłodniejsza niż poprzednia. I uwaga, na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do około minus 2 stopni Celsjusza. Może być ślisko nawet, jak widać, niestety, na wschodzie Polski. Wiatr na ogół słaby, będzie wiał z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
5: To była autopromocja.
0: Peter pisze, że też jak wychodzi z auta, zakłada słuchawki i leci PRK, czy to w sklepie, banku, parku, od rana, potem na wysokich obrotach, na luzie. Fajnie, drogi Peterze. No to teraz lecimy w PRK na hel. A co? Nad morze sobie pojedziemy. Z Chrisiem Rio, oczywiście Road to Hell. Już teraz w wysokich obrotach, a w sobotę zapraszamy serdecznie na ten parking radiowy, żeby przetestować samochody. Miłośnicy motoryzacji na pewno skorzystają z okazji, żeby przejechać się różnymi modelami. Czy to hybrydami, czy to elektrykami. Przybywajcie, jeździcie. Zapraszamy. Robert Kilian.
6: But the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: 10 minut po godzinie 17. Emilia, prosto z węzła Emilia Kleszczewska w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców z najnowszymi informacjami na temat dróg.
1: Dokładnie, czyli trochę takie motoryzacyjne imię, skoro jest węzeł Emilia.
0: No, oczywiście,
1: to dobrze, dobrze.
0: No to motoryzacyjna Emilia teraz lecimy. Z najnowszymi informacjami. Lecimy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 91 to odcinek Chełmno-Tuchola, województwo kujawsko-pomorskie, 144 kilometr. Jest awaria pojazdu ciężarowego, który przewoził zwierzęta i tam wprowadzony jest ruch wahadłowy od godziny 16.30. Te problemy z przejazdem mogą być jeszcze do godziny 18.00. I także pojawiła nam się informacja z ekspresowej siódemki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w województwie pomorskim między węzłami Gdynia-Port i Gdynia-Chwarzno. Na czwartym kilometrze również jest awaria i również pojazdu ciężarowego. Jeżeli chodzi o blokadę, to jest dokładniej w kierunku Łodzi już od godziny 15.40. Natomiast dobre informacje są też z S7, z węzła Żuławy Zachód do węzła Dworek. To 21 kilometr, także zostajemy przy województwie pomorskim, gdzie wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Warszawy, ale od niecałych 12 minut już tego problemu z przejazdem przez S7 nie ma. Także dobre informacje z drogi krajowej nr 25. Mówiliśmy o tym wcześniej. Bydgoszcz i Inowrocław na wysokości miejscowości Prądocin, województwo kujawsko-pomorskie, 164 kilometr, gdzie także zderzyły się dwa samochody osobowe. Wiadomo, że tam były osoby ranne i wprowadzony był ruch naprzemienny, ale od godziny 17 odwołane już jest to utrudnienie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Cały czas piszecie o tej sprawie prohibicji warszawskiej i o tym, co z tego wynikło na naszej antenie. Rozmawialiśmy, przypominam, o tym, że alkohol nie będzie sprzedawany od godziny 22 do 6 rano w Warszawie od 1 czerwca. Lublin dołączył wcześniej do tych miast, które

0: które już wcześniej wprowadziły tego typu obostrzenia. Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kielce, Częstochowa, Opole, a teraz Lublin i Warszawa. No i w tej sprawie wypowiadacie się. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Pierwszą rzecz, jaką trzeba zmienić, to nie może podejście społeczeństwa, a podejście mediów.
0: O!
1: Bo w każdym momencie jesteśmy nawoływani, namawiani do tego, że spotkanie to tylko przy piwku, że idziemy na ty, ale tylko przy piwku i szereg innych tego typu dziwnych rzeczy, że bez tego alkoholu, sorry, ale nie ma w Polsce innego życia.
0: O.
1: Więc edukujmy, owszem, ale zacznijmy od wielkich kampanii i wygaśmy to przede wszystkim w mediach. Zacznijmy promować zdrowy styl życia, zacznijmy promować warzywa, owoce i tak dalej. Tego nie ma. Są chipsy, ciasteczka i alkohol. No i wszechobecne medykamenty, które maskują, a nie leczą.
0: Dziękujemy pięknie za głos w dyskusji, tylko co mają do tego media, to słuchaczu drogi, mówisz o reklamach, które pojawiają się w mediach, z których to reklam media żyją i tak naprawdę nie mają wpływu na to, jakie treści reklamodawcy prezentują w tych reklamach. A jeżeli chodzi o ten zdrowy tryb życia, no to my namawiamy cały czas do zdrowych przekąsek, do tego, żeby robić oczywiście sobie przerwy w trakcie jazdy, żeby dbać o siebie, żeby dbać o swój kręgosłup, dbać o cukier, dbać o tusze za kierownicą i takie tematy u nas zdrowotne, a właściwie prozdrowotne się cały czas pojawiają.

0: Aplikacja cały czas na waszej dyspozycji. Gdybyście utknęli gdzieś, gdyby jakieś utrudnienia pojawiły się na waszej drodze, pamiętajcie o tym, żeby poinformować innych. Możecie pisać w każdej drogowej sprawie. Halo, słuchamy ponownie.
1: Słuchajcie, jak mi się to podoba, że mogę wpływać na to, jak wasi słuchacze, nasza społeczność, społeczność PRK reaguje na to, co wy mówicie. Wysłałem zdjęcie z psem na spacerze, bo się wyrwałem z korków i zobaczcie, jaki jest odzew. Super sprawa. Kocham was po prostu. Grzesiek ze Skody, czyli Mamrok. Jeszcze raz, teraz będę mówił Mamrok.
0: Mamrok, dobrze.
1: Na razie. I życzę wszystkim bardzo, bardzo dobrego popołudnia.
0: Nie, dziękujemy. My też życzymy wszystkim bardzo, bardzo dobrego popołudnia. I też mamy roka. I ten Mamrok zostanie zaprezentowany na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców jeszcze niejednokrotnie.

0: Dobre popołudnie. No właśnie tutaj Emilia się chce wtrącić i powiedzieć, że nie wszędzie to dobre popołudnie.
1: Nie tak? Wszędzie to dobre popołudnie, ale chciałam powiedzieć, że my zawsze pieska pokażemy.
0: Zawsze, zawsze. Znaczy jesteśmy w radiu, to nie widać tego pieska.
1: Znaczy pokażemy, powiemy o nim.
0: Powiemy
1: o, tak.
0: O nim, tak, o piesku.
1: Pokażemy go mówiąc o nim.
0: No to tak, co, już jedziemy?
1: Jedziemy.

0: Przewężenie w Warszawie, oczywiście na S8, ale to standard. Bemowo, most generała Grota Roweckiego. Na tym odcinku jest też trudniejszy przejazd i to zarówno nitka w kierunku Białegostoku i też informacje dla tych, którzy jadą do Łodzi. Jeżeli chodzi o dojazdówki, pod samą Warszawą jest przewężenie na Krajowej 79, Piaseczno w kierunku Ursynowa i kierowcy wyjeżdżający ze stolicy też Krajową 7. Tam są problemy, korek zaczyna się robić na wysokości Bielan. No i dalej już Łomianki i droga w kierunku Płońska. Tam jest spory ruch. Na Dolnym Śląsku, na wysokości Kątów Wrocławskich, również stoi sporo aut. Tam jest zdarzenie drogowe i to odcinek przed samym Wrocławiem. Ale dalej też są problemy przy samym węźle Wrocław Południe. Na A1 trwają prace drogowe, to obwodnica Torunia, trasa do Gdańska. Tam możecie delikatnie zwalniać. I jeszcze dwie informacje od służb. Zakończyły się prace na ekspresowej 7, czyli węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chważno, 4 kilometr, gdzie była awaria ciężarówki i zablokowany był prawy pas w kierunku Łodzi, a także nie ma już problemów na S6, węzeł Gdańsk-Owczarnia, węzeł Gdańsk-Karczemki, gdzie zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I kolejni słuchacze w temacie. Halo, halo.
1: Odnośnie prohibicji. Mhm. Z jednej strony popieram niepicie alkoholu, popieram to, że miasta jakoś z tym walczą, ale z drugiej strony nie popieram tego, że miasta ingerują w prywatny biznes, co można sprzedawać, co nie można, o której, w jakich godzinach. Więc mam mieszane uczucia. Mhm. Ja nie jestem użytkownikiem alkoholu, więc może nie powinienem się wypowiadać. A i tyle. Pozdrowienia. Słonecznego dnia życzę.
0: I również słonecznego popołudnia właściwie. Halo, halo.
2: Taka ciekawostka odnośnie prohibicji. W jednej z sieci dyskontów na 4 litery w miastach, gdzie jest prohibicja, już 10 minut przed 22 nie kupi się alkoholu, ponieważ takie mają zarządzenia wewnętrzne. Pozdrawiam słuchaczy Radia Kierowców.
0: Pozdrawiam również. Do tematu będziemy, zdaje się, wracać, bo budzi emocje, kontrowersje. Będziemy na pewno mówić jeszcze niejednokrotnie w wysokich obrotach o nie dość, że prohibicji w miastach, tych nocnych prohibicjach, które wprowadzają coraz to nowe miasta. Przypominam, od 1 czerwca Warszawa, a 22 maja stało się to w Lublinie. Natomiast też sprzedaż alkoholu na stacji benzynowej. To kolejny temat, który poruszymy na pewno w wysokich obrotach. Teraz sobie gramy dalej, jedziemy jeszcze na wysokich obrotach przez 20 minut.

Nasz słuchacz wysłał mi taką wiadomość w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tam wiadomość brzmi tak: masz ci los i uśmiech. No i link do artykułu, i okazuje się, że komisarze Unii Europejskiej przesiedli się do samochodów elektrycznych i nie są w stanie przejechać dystansu 440 km z Brukseli do Strasburga na raz. I Politico donosi o rosnącej frustracji urzędników w Komisji Europejskiej. Nie są zadowoleni, gdy muszą poświęcić co najmniej 30 minut na doładowanie się w trasie do Strasburga. I teraz tak, gdyby ci urzędnicy byli na zielonym weekendzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, na parkingu Polskiego Radia i przetestowali sobie te samochody, to by więcej wiedzieli, prawda? I dlatego, chociażby dlatego, żeby znać samochody elektryczne, hybrydowe, hybrydowe plug-in, zapraszamy. Warto naprawdę przetestować samochody, warto się zapoznać z tymi samochodami, jak jeżdżą, dowiedzieć się u ekspertów, rozwiać swoje wątpliwości i tak dalej, i tak dalej. A przy okazji miło spędzić czas, bo chyba każda słuchaczka i każdy słuchacz Polskiego Radia Kierowców lubi jeździć samochodami, lubi je testować. Stwarzamy taką możliwość w najbliższą sobotę, przypominam, na parkingu Polskiego Radia. Zapraszamy od godziny 10 do 18. Kilkadziesiąt samochodów do testowania. Będziecie mogli jeździć, dowiadywać się od ekspertów o tych samochodach wszystkiego, czego chcecie.

0: Za 10 minut będzie godzina 18. Wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No a niestety sporo jest tych utrudnień. Zaczynamy od autostrady A4. Odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. 141 km. Zderzenie aż czterech pojazdów osobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia od godziny 17.40. I te utrudnienia z przejazdem mogą być przynajmniej do 20.00 jeszcze. S6. Węzeł Gdańsk-Owczarnia, węzeł Gdańsk-Karczemki na wysokości Gdańsk-Mata. 332 km. Tam jest awaria pojazdu ciężarowego. Naprawa, jak się tutaj okazuje, jest nieskuteczna, dlatego tego pojazdu nie da się naprawić. Na drodze trwa oczekiwanie na holownik celem usunięcia pojazdu i to utrudnienie jest już od godziny 14.28. My mamy informacje od służb sprzed chwili, że te utrudnienia także do 20.00 jeszcze mogą potrwać. Natomiast droga krajowa numer 51 to odcinek Bartoszyce, czyli województwo warmińsko-mazurskie, 17 km, gdzie pojazd osobowy potrącił rowerzystę. Wprowadzony jest ruch naprzemienny i jeszcze odcinek A4. Wracamy z powrotem do województwa dolnośląskiego, ponieważ tutaj służby poinformowały, że na odcinku węzeł Pietrzykowice do węzła Wrocław Południe jest na 148 km. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca i te utrudnienia także będą trwały przynajmniej do godziny 20.00.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, już za chwileczkę, już za momencik kończymy wysokie obroty. Zaczyna się na luzie, chociaż tak naprawdę luźno na polskich drogach nie jest, ale w dobrym towarzystwie was zostawiam. Mariusz Dąbrowski w studiu. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Taki Daddy Cool, można powiedzieć, z ciebie troszeczkę.
1: Do taty przyszedł król.
0: Król. Przyszedł król i bierze we władanie polski radiokierowców.
1: Niech i tak będzie.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, zbliża się 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej prezentujemy Państwu najświeższe dokonania meteorologów, czyli aktualną prognozę pogody. W Polsce jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie także lokalnie duże. Przeważa temperatura 15-17 stopni Celsjusza. W Mikołajkach i w Łebie temperatura to 14 stopni, cieplej 18 jest w Poznaniu oraz Legnicy. W niższych partiach z Sudetów i Beskidów odnotowano 12 stopni, 15. W wysokich górach jest zdecydowanie najchłodniej, na Kasprowym Wierchu i na Śnieżce 3 stopnie. Wieje umiarkowany we wschodniej połowie naszego kraju, także porywisty wiatr z północnego zachodu. Maksymalny poryw to 12 metrów na sekundę, to jest jakieś 43 km na godzinę. I taki wiatr odnotowano w Mikołajkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest 9 minut po 18. Za moment Emilia Kleszczewska, która też jest już w studiu i przedstawi Państwu najświeższe informacje drogowe, ale to za moment. Bo najpierw rozmawialiśmy przed zapaleniem się czerwonego światła. Czerwone światło to jest taka przepustka, wejście na antenę. Rozmawialiśmy o zmianach. Taki cytat mamy nawet z polskiego filmu. Zmiany, zmiany, zmiany, panie Janie kochany. Panie Emilio, a pani lubi zmiany?
1: Czy ja lubię zmiany? Tak jak powiedziałam już wcześniej, że zmiany są dobre, chociaż nie zawsze łatwe.
0: Mówi się, ale dobre. Że lepsze jest wrogiem dobrego, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Więc często no, ale wymiana zmiany wychodzą.
0: Lepszego, nowszego samochodu na zamiast tego starszego, gorszego, to chyba dobra rzecz.
1: No nie? To jest bardzo dobra decyzja, no ale jeżeli na przykład inaczej nam się siedziało w tym samochodzie, to przez chwilę może się trzeba trochę przestawić, więc to nie jest takie łatwe zawsze.
0: Ha, ale to nie zmiany, zawsze. Zmiany,
1: zmiany, zmiany.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, chciałam zagaić, czy na drogach są zmiany, zmiany, zmiany. No niekoniecznie. Jeżeli chodzi o korki, to one cały czas są na S8 w drodze do Białegostoku i w kierunku Łodzi. Chodzi oczywiście o Warszawę, o ekspresową ósemkę, która już bardzo mocno korkuje się na wysokości Bemowa i to jeżeli jedzie

0: Jadą Państwo w kierunku mostu generała Grota Roweckiego, chociaż korek też jest po drugiej stronie, ale mniejszy. Cały czas stoją również dojazdówki do Warszawy, czyli Łomianki, Dziekanów Leśny, droga krajowa numer 7. Teraz zmieniamy województwo, jedziemy do Wrocławia i tutaj cały czas Kostomłoty, Piotrowice, no i same Bielany Wrocławskie. Korkuje nam się autostradowa czwórka przed samym wjazdem do wspomnianego już Wrocławia oraz południowa autostrada i obwodnica Krakowa. Tam już od wielu, wielu godzin są utrudnienia i widać ten popołudniowy szczyt ruchu. Korek zaczyna się w Balicach, dokładniej na samym węźle. No i korki są do węzła Kraków Południe, czyli w kierunku Tarnowa. Jeszcze informacje od służb. Autostrada A4, no właśnie, powtarzamy informację, ale oficjalną. Węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, 141 km. Niestety to jest zderzenie aż 4 samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia, a także jeszcze informacja z S6, węzeł Gdańsk-Owczarnia do węzła Gdańsk-Karczemki, 332 km, gdzie jest awaria pojazdu ciężarowego i trwa oczekiwanie na holownik celem usunięcia pojazdu. Te utrudnienia mogą zakończyć się dopiero o godzinie 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wszystkim zmotoryzowanym przypominamy o sporej dawce życzliwości, której potrzeba nam wszystkim. A więc jeśli my będziemy życzliwi dla innych uczestników ruchu drogowego, gwarantuję, że 99% z nich odpowie nam tym samym. Proszę o jazdę z włączonymi światłami mijania. Światła dzienne darujmy sobie. I jeszcze jedna ważna rzecz związana z naszym i innych bezpieczeństwem na drodze. Proszę zachować odpowiednią, bezpieczną przerwę, bezpieczny odstęp od poprzedzającego nas pojazdu.

PRK w Polskim Radiu Kierowców. Bierzemy się z pierwszym z naszych tematów za rogi. Rowerzyści kontra kierowcy. Skąd bierze się konflikt na drogach? Relacje pomiędzy kierowcami aut a rowerzystami od lat budzą emocje na naszych drogach. Szczególne kontrowersje pojawiają się wówczas, gdy rowerzysta jedzie jezdnią, mimo że obok znajduje się droga dla rowerów. Kierowcy odbierają to często jako ignorowanie przepisów i utrudnianie ruchu. Natomiast sami rowerzyści zwracają uwagę na jakość infrastruktury oraz kwestie bezpieczeństwa. Rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów tylko wtedy, gdy nadaje się ona do bezpiecznej jazdy i odpowiada kierunkowi poruszania się. Za bezpodstawną jazdę jezdnią obok ścieżki grozi mandat 100 zł. Kierowca wyprzedzający rowerzystę musi zachować co najmniej 1 metr odstępu. Za zbyt bliskie wyprzedzanie grozi mandat 300 zł. Oraz 6 punktów karnych. Według danych Komendy Głównej Policji w 2024 roku, a więc przed dwoma laty, w Polsce doszło do 3765 wypadków z udziałem rowerzystów. Zginęło 169 osób, a 3434 zostały ranne. W ostatnich latach liczba rowerzystów na naszych drogach wyraźnie wzrosła. Popularność jazdy sportowej, turystycznej oraz codziennego przemieszczania się rowerem sprawiła, że infrastruktura rowerowa stała się jednym z ważniejszych elementów planowania miejskiego. Mimo coraz większej liczby ścieżek rowerowych, konflikty między kierowcami i cyklistami nadal pozostają częstym zjawiskiem. Wszystko wskazuje na to, że do konfliktów zacznie dochodzić również między wyznawcami różnego rodzaju poruszania się urządzeniami osobistego transportu. Źródłem sporów jest przede wszystkim odmienne postrzeganie bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Niektórzy z uczestników ruchu drogowego na tych osobistych urządzeniach nie bardzo zgadzają się z tym, że ktoś może mieć pierwszeństwo. Oni wychodzą z założenia, że to oni mają zawsze rację. Wcale tak nie jest, a przepisy ruchu drogowego są równe dla wszystkich, bez względu na to, czy nasz pojazd waży 6 kg, 16 czy 2 tony.

0: Wypaliśmy sobie małą ścieżkę dla państwa. Z Emilią sobie teraz chwilę porozmawiamy o tym. Emilia, masz do wyboru samochód, motocykl, motorower, rower, hulajnogę,
1: czyli
0: rolki.
1: Tak schodzimy coraz niżej, niżej, niżej. Ja wybieram rower. A to dlatego, że w Warszawie chyba łatwiej troszeczkę rowerem, szybciej. Na pewno ja do radia dojeżdżam, ojej, w 18 minut z ochoty, a samochodem, autobusem, często dużo. Nie wiem, czy autobus wybieraliśmy tutaj też?
0: Nie, autobusu nie braliśmy pod uwagę. No to brawo. Ja przyznam się, że był czas, kiedy dojeżdżałem rowerem do pracy, ale znudziło mi się, że musiałem z rowerem wchodzić na jeden z wiaduktów, jedną ze stakad, która była nad torami kolejowymi, ale teraz znalazłem taką ścieżkę, taką drogę, że nie będę musiał tego robić i wracam do przyjeżdżania również rowerem do pracy.
1: No proszę. Aha, to może razem kiedyś pojedziemy do pracy.
0: Ochota, tak?
1: Tak, może być. Ja Dobrze. Albo do pana podjadę.
0: Dobra.
1: Gdzie trzeba.
0: Tu trzeba byłoby się sporo cofnąć, ale, zapraszam.
1: Gdzieś w okolicy?
0: Włochy.
1: Na Włoch. Oj, ale do
0: Włochy, miasto
1: Włoch,
0: ogród.
1: Może śródziemnomorskie tam?
0: Włochy... Te koło Ursusa.
1: Dobrze, no to jesteśmy umówieni w takim razie.
0: Super, czyli rower, drodzy państwo, rower. Nie hulajnoga, a o hulajnogach.
1: Ja się hulajnogi trochę boję jednak, mimo wszystko sporo było tych wypadków z hulajnogami. Słyszałam przynajmniej wiele takich sytuacji.
0: Niestety te wypadki cały czas mają miejsce.
1: Cały czas są. Dlatego się boję trochę, raczej nie korzystam i nie będę korzystać i raczej jestem za tym, żeby te nóżki trochę pracowały na rowerze.
0: Emilia Kleszczewska, recepta na bezpieczną jazdę do pracy, a teraz serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tutaj piszą oczywiście cały czas słuchacze w naszej aplikacji S308 km. Kierunek Zielona Góra, jest jeden pas zablokowany. Służby z policją sprzątają po wypadku. I tutaj pozdrawia nas oczywiście Radek. Dziękujemy bardzo za informację.

informacje, ale też prosicie o sprawdzenie drogi z Warszawy do Lubienia Kujawskiego. No i tak, autostrada A2, czyściutka. W Strykowie oczywiście zjeżdżają

0: A jeżeli chodzi o dobre informacje od służb, to wiemy, że zakończyło się utrudnienie na S6 w województwie pomorskim, czyli węzeł Gdańsk-Owczarnia, węzeł Gdańsk-Karczemki, gdzie była awaria pojazdu ciężarowego i już tych utrudnień z przejazdem nie ma na wysokości Gdańsk-Matarnia. I jeszcze jedna informacja, dobra. Droga krajowa nr 28 Wadowice-Świnna-Poręba na wysokości miejscowości Jaroszowice, tak dokładniej, 17 kilometr, już jest odblokowana droga, a przypomnijmy, że tam było zderzenie pojazdu osobowego i ciężarowego. Niestety jedna osoba tam zmarła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I widzą Państwo i słyszą, jeszcze nie minęło pół godziny naszego programu, dlatego warto nas słuchać, a ja już jestem umówiony z piękną blondytką na randkę rowerową. Co prawda nie wiem, co chłopak Emilii na to i nie wiem, czy nie będę musiał się trochę obawiać, ale randka to randka. Proszę słuchać PRK Polskiego Radia Kierowców. Mówimy o bezpieczeństwie, apelujemy o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną, ale trochę przyjemności w tym wszystkim też musi być.
3: W końcu

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: I w Poznaniu teraz ekspert automobil klubu wielkopolskiego do spraw BRD, do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Witam pana, panie Macieju.
1: Dzień dobry, właściwie dobry wieczór.
0: Temat smutny, bo mamy kolejny śmiertelny wypadek. Wypadek na ścieżce rowerowej między Warszawą a Poznaniem w Kutnie. Doszło tam do wypadku z udziałem dwóch hulajnóg elektrycznych. 52-letni mężczyzna zderzył się z 15-latkiem na ścieżce rowerowej. Zdarzenie miało miejsce podczas manewru skrętu w lewo. Czyli jeden jechał na wprost, drugi chciał skręcić w lewo i tak doszło do zderzenia obu kierujących hulajnogami. Do takiego wypadku nie powinno w ogóle dojść, prawda?
1: Oczywiście, że tak, ponieważ ta droga rowerowa to właśnie droga przeznaczona do ruchu rowerów, ale też hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu
0: osobistego.
1: Szanowni Państwo, transportu osobistego, tak, tak zwane UTO, urządzenia transportu osobistego. Szanowni Państwo, nie powinno dojść do takich zdarzeń, jednak te zdarzenia są, tylko kierujący hulajnogą elektrycznym to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Niechroniony dlatego, że dotychczas nie musiał być chroniony nawet kaskiem. Cieszę się niezmiernie, że te przepisy wreszcie zostaną zmienione. Już raptem parę dni nam zostało do 3 czerwca, gdy będziemy mieli obowiązek jazdy w kasku. Niestety z ubolewaniem twierdzę, że tylko dzieciaki i młodzież do wieku do 16 lat, czyli podobnie jak na stokach narciarskich, ale myślę, że głowa 17, 18 czy 50-latka nie różni się wiele od głowy 15-latka, więc myślę, że ten obowiązek jazdy w kasku nie tylko hulajnogą elektryczną, tak zwanym UTO, ale także rowerami powinien dotyczyć nas wszystkich uczestników ruchu drogowego. To jest jedyna ochrona naszego ciała, gdy tymi jednośladami się poruszamy.
0: Wydaje mi się, że ten kask, fantastycznie, że one wchodzą w życie. Powiedzmy, że to jest pierwszy mały kroczek do naszego wspólnego bezpieczeństwa.
1: Tak, miejmy nadzieję, że to ten pierwszy krok i ten obowiązek zostanie wprowadzony dla nas wszystkich.
0: Ale kolejnym elementem naszego bezpieczeństwa na drodze jest myślenie, jest działanie w myśl przepisów ruchu drogowego. Przepisy jasno i wyraźnie mówią, z jaką prędkością te urządzenia, którymi dwójka i ten 15-latek, i ten 52-latek się poruszali po kutnieńskiej ścieżce rowerowej. Przepisy mówią wyraźnie, z jaką prędkością mogą jechać i jaką prędkość maksymalną te urządzenia mogą osiągać. Ja uważam, że prędkość, znaczne przekroczenie przez obydwu była przyczyną tego wypadku. No i oczywiście brak zastosowania przepisów ruchu drogowego do sytuacji, w której się znaleźli, albo jechali tak szybko, że w ogóle o przepisach zapomnieli.
1: Z całą pewnością muszę się z panem zgodzić, bo prędkość zawsze determinuje powstawanie wypadków, nie tylko wypadków z udziałem samochodów, motocykli, ale także urządzeń typu hulajnoga elektryczna, czy UTO, czy rower. Urządzenia te do 20 na godzinę, chociaż wiemy, że technika poszła tak daleko, że sekwencją manetek przy hulajnodze elektrycznej tą prędkość można natychmiast zmienić, więc to trochę jest policyjna też walka z wiatrakami, chcąc kontrolować właśnie tą grupę uczestników ruchu drogowego co do samej prędkości tych pojazdów, czyli do możliwości pokonywania drogi w zależności od prędkości, czyli powinny być ograniczenia. Te ograniczenia można bardzo łatwo zdemontować albo też sekwencją manetki zwiększyć znacznie prędkość, co jest szalenie niebezpieczne. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt, że od 3 marca podniesiono wiek możliwości korzystania z tych hulajnóg elektrycznych. Spotkało się to też z takim oporem rodziców, którzy chyba dość sporo zainwestowali w prezenty komunijne, kupując dzieciakom hulajnogi elektryczne, bo przypomnę, przepis funkcjonował, że karta rowerowa i skończone 10 lat albo każde inne uprawnienie do jazdy jest wymagane, aby tą hulajnogą móc kierować. Dziś to 13 lat i to też była zmiana, na którą czekaliśmy, bo muszę przyznać, że gdybym miał kupić dziecku motorower czy motocykl, wybrałbym z całą pewnością motorower czy motocykl niż hulajnogę elektryczną. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jest to najbardziej urazowe urządzenie, którym możemy się poruszać. Według danych szpitalnych 70% przy

Słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Z nami pierwszy gość, Maciej Bednik. Swego czasu ikona Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

0: przyjęć na SOR, czyli ten szpitalny oddział ratunkowy, to ofiary hulajnóg elektrycznych, w tym rowerów. A jest jeszcze ciemna liczba. Mówimy tu o urazach typowych i mówimy tu o stanach chorobowych, ale same urazówki, 70% w niektórych szpitalach, to właśnie przyjęcia po wypadku z hulajnogą elektryczną. Jest też ciemna liczba, która nie jest zgłaszana jako wypadek z hulajnogą elektryczną z obawy przed odpowiedzialnością. To są te osoby, które korzystają z hulajnóg elektrycznych, nie posiadając do tego uprawnień, czyli od tej karty rowerowej w górę, jeszcze przed wejściem w życie tego zwiększonego wieku, czyli lat 13, sporo dzieciaków uległo wypadkom, złamaniom, urazom twarzoczaszki,
1: ja myślę, że
0: urazom kończyn dolnych, górnych, a nie było to zgłaszane jako wypadek z hulajnogą elektryczną z tytułu obawy rodziców odpowiedzialności.
1: Słuchając pana, myślę sobie o jeszcze jednym aspekcie. Otóż, żeby mieć motorower, żeby mieć motocykl, ja muszę poprosić rodziców o to, żeby albo pożyczyli mi trochę gotówki, albo no muszę go kupić, musi być mnie na niego stać. Natomiast te hulajnogi leżą na każdym rogu. One leżą, one czekają. One tak jak, nie powiem już, jaki środek odurzający, leży wszędzie. To jest wszędzie. Na każdej ulicy można wejść do sklepu i sobie to coś kupić. Tak jest z tymi hulajnogami. Nie muszę mieć, tak jak pan powiedział, karty rowerowej. Wsiadam i jadę. I to jest ta powszechna dostępność.
0: To znaczy 18-latek nie musi mieć żadnego dokumentu uprawniającego, ale dziś te osoby, które mają 13 lat skończone, nie skończywszy 18, jednak to uprawnienie winny posiadać. Ale należy posiadać, a posiadać to są też dwie różne sprawy. Natomiast myślę, że odpowiedzialny rodzic nie pozwoliłby swojemu dziecku używać aplikacji do wypożyczania hulajnóg elektrycznych, stąd też wielki apel do państwa, abyście zadbali o to, co wasze pociechy robią, czy nie wypożyczają tych urządzeń, czy nie jeżdżą we dwoje, bo i takie są obrazki, czy no niestety to jest urządzenie, które jest przeznaczone do poruszania się tylko jednej osoby, zabrania się przewożenia pasażerów, zabrania się przewożenia ładunków, ale jest to urządzenie z całą pewnością dla ludzi odpowiedzialnych. Te urządzenia też nie powinny znaleźć się na jezdni. To jest jeden wyjątek, gdy na jezdni obowiązuje prędkość do 30 km. Wtedy tak. To drogi rowerowe są właśnie dla tej grupy uczestników ruchu drogowego. W ostateczności, ale to też przepis, bo hulajnogą elektryczną możemy poruszać się po chodniku, czy też tym urządzeniem transportu osobistego z prędkością dostosowaną do ruchu pieszych. Proszę mi wybaczyć, ale nie widziałem jeszcze kierującego hulajnogą elektryczną, poruszającego się chodnikiem, który jechałby te 4-6 na godzinę. To jest czasami przepychanie się po wąskich chodnikach. To również są zdarzenia, gdzie potrącani są piesi. Większość z tych zdarzeń nie jest zgłaszanych, bo i obrażenia pewnie są niewielkie. Ale też to są zdarzenia, gdzie ten pieszy zostaje na ulicy i ktoś go potrącił bez danych identyfikacyjnych tego urządzenia, więc szukaj wiatru w polu.
1: Proszę pana, jeden argument, jeden sposób na to, żeby radzić sobie z tym niefajnym zjawiskiem, to jest apelowanie do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co robią ich pociechy, jak to robią i żeby wpajać pewną świadomość postępowania w ruchu drogowym. Ale jest jeszcze moim zdaniem to za mało. Policjanci moim zdaniem, i to my powinniśmy apelować, aby policjanci byli bardziej bezwzględni wobec tych wszystkich, którzy dokonują wykroczeń na tego typu sprzęcie.
0: Oczywiście, że tak. To jest też rola nie tylko policji, ale też straży miejskiej, bo strażnicy miejscy uprawnieni są do kontroli tej grupy uczestników ruchu. O ile tam nie mogą zatrzymywać samochodów w ruchu, to o tyle rowery, tak zwane UTO i hulajnogi elektryczne jak najbardziej tak. Ale ja bym chciał przemówić do rodziców innym argumentem. Szanowni państwo, jeżeli wasze dziecko ulegnie wypadkowi albo spowoduje szkodę komunikacyjną, jakąkolwiek szkodę jadąc tą hulajnogą elektryczną bez uprawnień, żaden ubezpieczyciel nie wypłaci złotówki. Dziecko nie powinno bez uprawnień, mówimy tu o dzieciach, bo to jest ta najczęstsza grupa tych, którzy jeszcze nie opanowali sztuki poruszania się tą hulajnogą. To są małe kółka, bardzo zdradliwe. Każdy wybój na drodze powoduje zachwianie równowagi czy utratę równowagi. Ja chcę zaapelować do państwa, pamiętajcie o tym, ubezpieczyciel nie wypłaci złotówki. Nawet gdy dziecko jest w drodze do i ze szkoły, a jedzie pojazdem do którego nie ma uprawnień do kierowania, to ubezpieczyciel z całą pewnością takiego

0: odszkodowania dziecku, a przy okazji państwu odmówi. Może taki argument, ten finansowy, trafi do świadomości rodziców, aby nie dopuszczali do jazdy osób, które nie mają uprawnień.
1: Myślę, że to, co pan powiedział, to jest bardzo ważna rzecz, która może determinować coraz bardziej ciekawe postawy. Przy czym, jeżeli taki młody człowiek bez uprawnień nie dokona spustoszenia na chodniku, to rodzice będą pociągnięci do odpowiedzialności i będą musieli wypłacić odszkodowanie poszkodowanym.
0: Oczywiście tak, i to dwójnasób, bo nie tylko
1: zaleczenie
0: będą odpowiadać finansowo za szkody, zaleczenie swojego dziecka, ale też będą odpowiadać za dopuszczenie do ruchu osoby, która nie posiada uprawnień, czyli następne zagrożenie gdzieś spowodowaniem czynu, który jest zabroniony. Dopuszczanie do ruchu to jest tak, jak dopuścimy do ruchu osobę bez uprawnień, jadąc samochodem, czy osobę nietrzeźwą, której pozwolimy na korzystanie z naszego auta.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Miejmy nadzieję, że jej efektem będzie pewna przestroga. Maciej Bednik, ekspert Automobil Klubu Wielkopolskiego do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, był naszym gościem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut przed 19. W studiu jest już Emilia Kleszczewska. Pytanie zasadnicze. Jeżeli mamy mieć lantkę rowerową, w kaskach czy bez?
1: Czy jeździmy w kaskach, czy bez? Tak. Zawsze w kasku jeździmy. W ogóle nie powinno nawet być
0: nie
1: takiego
0: pytania. Nie
1: powinno
0: być tego pytania.
1: Zawsze w kasku.
0: Świadoma rowerzystka Emilia Kleszczewska.
1: Oczywiście.
0: I serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A niestety trwa pożar lasu między Stanisławą.

0: A Łochowem to województwo mazowieckie przed samą Warszawą. Droga jest całkowicie zablokowana. Nie ma możliwości przejazdu przez drogę krajową numer 50. Służby kierują samochody na drogi lokalne. Przejazd jest możliwy przez drogę wojewódzką numer 637. I to informacja dla tych z Państwa, którzy jadą zarówno właśnie w kierunku Warszawy, ale też i do Białegostoku. Utrudnienia na drodze potrwają według komunikatu do 21, ale trzeba się liczyć z tym, że drogowcy zostaną tam dłużej. Województwo dolnośląskie, między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice, jest zderzenie czterech samochodów osobowych i obowiązuje blokada lewego pasa w drodze do Wrocławia. Niestety jest też poważne zderzenie na drodze krajowej numer 51. To województwo warmińsko-mazurskie, Bartoszyce, miejscowość 17 km i przypominamy, że tam pojazd osobowy potrącił rowerzystę. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 17.25 i te utrudnienia no troszeczkę się przedłużają, bo miały być do 18.30, a cały czas nie ma jeszcze odwołania, jeżeli chodzi o służby. I dobra informacja, przypominamy, że już przejezdna jest S6, odcinek węzeł Gdańsk-Owczarnia, węzeł Gdańsk-Karczemki, 332 km, gdzie była wcześniej awaria ciężarówki i teraz już utrudnień z przejazdem do Gdańska nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: nie jestem pewien, czy to, że było luźno, to jest takie dobre rozwiązanie. Mija 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju zachmurzenie jest małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowo-wschodnich okresami duże. Na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami przelotnie pada deszcz, lokalnie możliwe też są burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Półwyspie Helskim, na Żuławach oraz w obszarach podgórskich Karpat, 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie. Wiatr na zachodzie Polski jest słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty. Na północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość 60 km na godzinę. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych?

0: plug-in ładowany z garażowego gniazdka, czy elektryk.
1: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
3: To była autopromocja.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 19. Jest ze mną Emilia Kleszczewska, więc kolejny serwis drogowy.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy o tym, że jest pożar lasu w powiecie wołomińskim i też dostajemy informacje od Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Warszawie właśnie informuje, że w związku z pożarem Straż Pożarna podjęła decyzję o zamknięciu drogi krajowej nr 50. Na odcinku od miejscowości Stanisławów do miejscowości Łochów, czyli objazd odbywa się przez drogę wojewódzką 637 oraz drogi lokalne. Natomiast jest dobra informacja z województwa zachodniopomorskiego, droga krajowa nr 20, odcinek Stargard-Chociwel na wysokości miejscowości Dalewo. Tam był wypadek na 12 kilometrze. Wiadomo, że niestety jedna osoba nie żyje. Droga była zablokowana tymczasowo i już teraz powinna być ona przejezdna. Przypomnijmy, że to droga krajowa nr 20. A jeżeli chodzi o korki, zaglądamy, co się dzieje w całej Polsce. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, to już dużo spokojniej jest na wysokości Krakowa. Południowa obwodnica miasta, można już na spokojnie przejechać, a tam rzeczywiście były spore utrudnienia w ruchu przez całe popołudnie. Jeżeli chodzi o najtrudniejszą sytuację w tym momencie, to na pewno trzeba wymienić Kostomłoty, kąty

0: Wrocławskie, czyli autostradowa czwórka zaraz przed samym wjazdem do Wrocławia. Tam ruch cały czas się dość mocno kumuluje, ale też nitka cały czas przewężona jest w Warszawie S8 i tu się nic nie zmienia. Żoliborz, Fort Bema, a także most generała Grota Roweckiego. Sporo samochodów ustawia się w drodze do Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Radiu Kierowców jak zawsze apelujemy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, a nade wszystko o ogromną dawkę życzliwości wobec innych uczestników ruchu drogowego. Proszę mi wierzyć, ten uśmiech, który Państwo przekażą innym na drodze, on do Państwa wróci.

0: Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, 19 minut po 19. Z nami kolejny gość, pan Grzegorz Hajduk, firma Conform Guest Polska. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Niech nam pan zdradzi, co to takiego Conform Guest, cóż to za firma?
1: Oczywiście. Firma Conform Guest powstała w 2008 roku we Włoszech i dzięki innowacyjnemu podejściu do zarządzania oraz rozbudowanej ofercie w ciągu 16 lat zdobyliśmy pierwsze miejsce we Włoszech w obsłudze gwarancji na pojazdy. Sukces ten tak naprawdę na rynku macierzystym stał się takim fundamentem dla nas do odważnej ekspansji zagranicznej. Z powodzeniem podbiliśmy również rynek w Hiszpanii i Portugalii, a kolejnym krokiem był oczywiście debiut w Polsce.
0: Ale niech mi pan, zaraz, niech mi pan powie taką rzecz. Gwarancja. Każdy z nas, kupując jakiś tam przedmiot, otrzymuje gwarancję, jest jeszcze rękojmia i państwo odpowiadają za to, że jeżeli mam nowe auto, to mogę sobie w takim samym... Zazwyczaj gwarancja ma 2 lata, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Czy ja, korzystając z państwa usług, mogę tę gwarancję przedłużyć?
1: Jak najbardziej. Może pan przedłużyć taką gwarancję do okresu 5 lat, ale ta gwarancja nie tyczy się tylko i wyłącznie samochodów fabrycznie nowych, ale również samochodów używanych, ponieważ nasza oferta skierowana jest również dla pojazdów, tak? Bo chciałbym tutaj zaznaczyć przede wszystkim, że my nie obsługujemy tylko i wyłącznie gwarancji w zakresie samochodów osobowych, czyli nazwijmy to tych popularnych, ale również obsługujemy gwarancje w zakresie samochodów dostawczych, ciężarowych, motocykli, cykli, kładów, kamperów, samochodów elektrycznych, czyli można powiedzieć, że jesteśmy w stanie objąć ochroną wszystko, co ma koła. Dokładnie tak. Wszystko, co ma przynajmniej jedno koło. Tak to wygląda i jak najbardziej...
0: rowery tak. Też?
1: Rowery jeszcze nie, okay. Ale być może w przyszłości pojawi się również oferta na rowery elektryczne, tak, które coraz bardziej stają się popularne tutaj na rynku europejskim, jak również i polskim przede wszystkim.
0: A niech mi pan odpowie na takie pytanie, bo

0: Są producenci koreańscy, którzy dają na swoje pojazdy 7-letnie gwarancje. Czy tak po jest. Takich 7 latach, jak minie gwarancja na Koreańczyka, państwo też mogą przedłużyć gwarancję?
1: Jak najbardziej możemy przedłużyć. Nasza oferta skierowana jest dla samochodów do 20 lat lub 300 tysięcy kilometrów. Natomiast również nasi partnerzy biznesowi wiedzą o tym, że kalkulujemy indywidualne oferty na starsze pojazdy, czy też z dłuższym przebiegiem. I chciałbym tutaj właśnie dobry aspekt został poruszony w tym momencie na temat gwarancji tych 5-7-letnich, które oferowane są w tym momencie na samochody fabrycznie nowe. Trzeba wziąć pod uwagę, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli ta 7-5-letnia gwarancja nigdy nie jest gwarancją, że tak powiem, w pełni, nie jest w pełni ochroną przez cały ten okres trwania gwarancji. Co to oznacza? Że pierwsze 2 lata zapewniają full, natomiast po dwóch, w trzecim, czwartym, piątym roku
0: jest sporo
1: wyłączeń. Dlatego również możemy wejść z takim przedłużeniem, tak, czyli pełną tą ochroną jak w pierwszych 2 latach użytkowania pojazdu.
0: Proszę mi powiedzieć, kto jest waszym klientem? Czy Kowalski, czy firma Kowalskiego, czyli firmy transportowe?
1: Naszymi klientami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, czyli dilerzy, komisy samochodowe, działalności związane ze sprzedażą pojazdu. Kowalski niestety musi się udać do sprzedawcy pojazdów.
0: Okej, okay, ale jeżeli Kowalski kupuje od dilera auto X, a dealer ma z wami umowę, to ta gwarancja może być dłuższa aniżeli przysłowiowe i takie konstytucyjne 2 lata, prawda?
1: Jak najbardziej.
0: Niech mi pan powie, w czym tkwi sedno tego biznesu?
1: Przede wszystkim zapewniamy ochronę zarówno sprzedawcom pojazdów i bezpieczeństwo, spokój ducha, ale również oszczędzamy środki finansowe, które w przypadku awarii są angażowane ze strony czy właściciela, użytkownika pojazdu, czy też sprzedawcy. Bo to, co pan powiedział na samym początku, co zostało poruszone, gwarancja rękojmia. Przede wszystkim gwarancja nie zastępuje rękojmi, natomiast ma możliwość zrzucenia pewnej odpowiedzialności, czy tak jak wspomniałem, zaoszczędzenia tych środków, jeżeli wystąpi niespodziewana awaria pojazdu.
0: A dlaczego zwykły Kowalski nie może być waszym klientem?
1: Taki mamy profil biznesowy, także nie jesteśmy firmą ubezpieczeniową, stąd też pełna dystrybucja naszych produktów odbywa się właśnie przez dystrybutorów pojazdów, tak? Czyli tak jak wspomniałem, dealerów, czy też samochodów nowych, czy też komisów działów samochodów używanych, salonów samochodów używanych.
0: Wracamy do rozmowy po piosence i po naszym serwisie.

0: Jest pół do dwudziestej w studiu Emilia Kleszczewska.
1: Melduje
0: i
1: kolejny się.
0: Serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tutaj cały czas przyglądamy się sytuacji na Mazowszu. Kłęby dymu, trwa dogaszanie ogromnego pożaru w powiecie wołomińskim.

Na miejscu pracuje 45 zastępów Straży Pożarnej. I właśnie jeżeli chodzi o przejazd, to przypominamy, że zablokowany jest ruch na drodze krajowej numer 50 i utrudnienia dotyczą 28-kilometrowego odcinka między Stanisławowem a Łochowem. I przypomnę raz jeszcze, ta droga jest całkowicie zablokowana, tak podaje

0: 37, a także przez drogi lokalne. To oczywiście informacja dla tych, którzy są przed Warszawą, ale też dla tych, którzy z Warszawy wyjeżdżają, no i kierują się przykładowo w kierunku Białegostoku. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, które jeszcze mamy cały czas, to pozostaniemy sobie w Warszawie jeszcze chwilę. Ekspresowa 8 cały czas tutaj nic się nie zmienia już od wielu, wielu godzin. Fort Bema do samego Marymontu i też w kierunku Białegostoku są naprawdę duże utrudnienia w ruchu, stoi bardzo dużo samochodów, chociaż już nie ma utrudnień na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, raczej tam jest już czysto i przejazd jest możliwy. Natomiast jeżeli chodzi o Wrocław i o korek, który też tam jest od dłuższego czasu, Kostomłoty i Bielany Wrocławskie, korek się zmniejsza, ale cały czas jeszcze jest. To A4 również przed samym miastem, przed samym Wrocławiem. Przypominamy także, że w drodze z Torunia A1 w kierunku Gdańska możecie napotkać prace drogowe, które są od wspomnianego Torunia do Lubicza Dolnego. A jeżeli jeszcze chodzi o utrudnienia i o utrudnienia w przejeździe, to na pewno trzeba wymienić też Gdynię. Gdynia-Chylonia dokładniej, czyli S7 w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Radio Kierowców, mogą Państwo komunikować się z nami także za pośrednictwem aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Aplikację polecamy, czekamy na wszelkie informacje.

0: Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim pan Grzegorz Hajduk, firma Conform Gest Polska. Rozmawiamy o gwarancjach.
1: Witam podobnie.
0: To proszę nam powiedzieć, na co taką gwarancję można u państwa wykupić?
1: Gwarancje, są to gwarancje na podzespoły mechaniczne i tak naprawdę oferujemy różne pakiety. Od 55 do 135 elementów zawartych w pojazdach. Co to oznacza? Oznacza to, że oferta jest w pełni dopasowana do potrzeb każdego klienta. Także pakiety, które oferujemy, zapewniają w pełni, odpowiadają również gwarancjom fabrycznym dawanym przez producentów samochodów nowych.
0: Czyli z jednej strony od 50 do 100 kilku 10 elementów, a z drugiej strony na ile lat można przedłużyć taką gwarancję?
1: Do 5 lat, czyli od 6 miesięcy do 5 lat. Natomiast w przypadku zapytań o indywidualne oferty jesteśmy w stanie przygotować również taką kalkulację na dłuższe okresy. Klient jest dla nas najważniejszy.
0: Czy są wyłączenia?
1: Wyłączeniami, jak w każdej gwarancji mechanicznej udzielanej na samochody, są materiały eksploatacyjne, czyli materiały, które zużywają się w naturalny sposób. I to są jedyne wyłączenia dotyczące naszych produktów.
0: Proszę mi powiedzieć, czy dużo firm w kraju zdecydowało się u nas na współpracę z państwem?
1: Coraz więcej. Ekspansja jest na bardzo wysokim poziomie. Codziennie dochodzą, zgłaszają się do nas klienci, czy to z polecenia, czy z informacji uzyskanych w sieci od klientów, użytkowników pojazdów. Mówimy tutaj w tym momencie o ponad 1000 partnerów biznesowych.
0: 1000 partnerów biznesowych to sporo. Bardzo dziękuję.
1: Cały czas rośnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Hajduk, firma.
1: Również dziękuję.
0: Conform Gest Polska.
1: Jasne, dziękuję i chciałbym tak przede wszystkim przy tej okazji pozdrowić wszystkich naszych obecnych partnerów biznesowych oraz przyszłych.
0: Bardzo
1: i oczywiście cały zespół Conform Gest.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. 41 minut po 19:00. PRK Radio Kierowców.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. 10 minut przed 20. Jest już ze mną Emilia Kleszczewska.
1: Tak,
0: i
1: jestem.
0: Cały zestaw najważniejszych informacji dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A priorytetową informacją jest cały czas oczywiście województwo mazowieckie, ponieważ trwa gaszenie ogromnego pożaru w powiecie wołomińskim. Na miejscu, przypomnijmy, pracuje 45 zastępów Straży Pożarnej, dlatego cały czas zablokowany jest przejazd też przez drogę krajową numer 50. Utrudnienia dotyczą 28-kilometrowego odcinka między Stanisławowem a Łochowem i samochody kierowane są na objazdy. Przypominamy, że to droga wojewódzka numer 637 i też trasy lokalne. Utrudnienia z przejazdem mogą trwać jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Teraz województwo warmińsko-mazurskie. Cały czas właśnie mamy sporo utrudnień na tych północnych trasach Polski. Droga krajowa numer 51, odcinek Bartoszyce, a dokładniej na wysokości miejscowości Bartoszyce, 17 kilometr. Tam pojazd osobowy potrącił rowerzystę i cały czas już od 17.30 kierowcy prowadzeni są ruchem naprzemiennym. Województwo kujawsko-pomorskie, droga krajowa numer 91, odcinek Chełmno-Tucho.

0: Pola, 144 km. Tam była awaria pojazdu przewożącego żywe zwierzęta i również wprowadzony jest ruch jednym pasem naprzemiennie. Pomorze, S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chwarzno i 4 km na S7. Tam również jest awaria, tylko że już pojazdu ciężarowego. I jeżeli chodzi o blokadę, to nie można przejechać prawym pasem w kierunku Łodzi już od godziny 15.40 tak naprawdę. I na koniec dobra informacja z autostrady A4, węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. Przypominamy, że już jest zwolniony lewy pas w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, zbliża się 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju przeważa zachmurzenie mało i umiarkowane, choć na wschodzie także lokalnie duże. Tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowo-wschodnich okresami może być to duże zachmurzenie. Na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami przelotnie pada deszcz. Lokalnie możliwe też są burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach, 18 stopniach w centrum do 22 na południowym zachodzie. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość 60 km na godzinę, a w czasie burz porywy mogą nawet osiągać prędkość 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Grzegorz Duda.
4: Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
5: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
2: To była autopromocja.

0: A gdybym tak miał się zapytać, Emilio, wszystko, czego pani dziś chce, to...
1: Spokoju na drogach. To jest chyba najlepsza
0: to
1: odpowiedź.
0: To piękne. To każda miss tak odpowiada, że tak, zależy jej na tym, aby dzieci
1: pokoju
0: były zdrowe, pokój na świecie, tak. Ale tak...
1: Prywatnie, tak prosto z serca.
0: Aha.
1: No, myślę, że... Kobietom często chodzi o jedzenie. Coś dobrego bym zjadła w tym momencie.
0: Piękne, bardzo mi się to
1: podoba. I czeka na mnie jedzonko, więc mówimy co na drogach, a potem am.
0: A może lody?
1: Dzisiaj? No nie, dzisiaj mam takie coś chińskie. Niech mnie tutaj słuchacze poprawią, bo może to nie chińskie, ale onigiri to się nazywa, taki trójkącik.
0: Nie znam się na tym.
1: To jest japońskie, już tutaj mówi nasz realizator. Poprawił mnie pierwszy. No dobrze. No
0: proszę, czyli japońskie jedzenie i na pewno nie będą to lody.
1: No nie, ale może innym razem. A pan, co by zjadł na koniec?
0: Lody.
1: Lody.
0: Lody. Sernik albo lody. Emilia Kleszczewska i ani sernik, ani lody, ani onigiri, ani origami, tylko porządny serwis drogowy Perka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż sernik i serwis to są słowa, które stoją bardzo blisko siebie, więc rzeczywiście może ten sernik. Ale dobrze, przechodząc już rzeczywiście na drogi, sprawdzamy, co się dzieje w centrum Warszawy S8. No tutaj już tak naprawdę od 17, od kiedy jestem, to jest korek od Fortu Bema po samym Marymont w kierunku Białego Stoku i ten korek się cały czas utrzymuje, tutaj się nic nie zmienia. Nie mogę powiedzieć, że tutaj jest zator, ale rzeczywiście stoi sporo samochodów. Trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast można przejechać na spokojnie przez autostradową czwórkę, węzeł Balice, ale też cała południowa obwodnica Krakowa w drodze do Tarnowa. Jeżeli chodzi o przejazd w tych największych aglomeracjach, to też troszeczkę trudniejszy dojazd jest cały czas do Wrocławia. Autostrada 4 przed samymi Bielanami Wrocławskimi, chociaż tutaj też sytuacja już po wielu godzinach nieco się uspokoiła. Natomiast sporo się dzieje w województwie pomorskim. S6, jeżeli wyjeżdżacie z Gdańska i kierujecie się w stronę Gdyni, to te utrudnienia są i rzeczywiście na wysokości Oliwy trochę aut stoi. Natomiast jeszcze informacja od służb. Przypominamy, że zakończyło się utrudnienie na autostradowej czwórce. To węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, a także cały czas trwa gaszenie pożaru. To jest oczywiście województwo mazowieckie w powiecie wołomińskim. Straż pożarna podjęła decyzję o zamknięciu drogi krajowej numer 50. Objazd odbywa się cały czas przez drogę wojewódzką numer 637, a także przez drogi lokalne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest 19 minut po 20. Będziemy teraz rozmawiali z naszymi przyjaciółmi motoryzacyjnymi, Katarzyną Sakowską i Tomkiem Płaczkiem, instruktorami doskonalenia jazdy z firmy Sport Drive. Zarówno Katarzyna Sakowska, jak i Tomasz Płaczek są wielokrotnymi rajdowymi, wyścigowymi mistrzami Polski, ale przede wszystkim są instruktorami doskonalenia jazdy, instruktorami sportu samochodowego. No i co najważniejsze, są z nami nasi przyjaciele, przyjaciele motoryzacyjni Radia Kierowców. Witam państwa.
1: Witamy serdecznie.
2: Witamy.
0: Zacznę nietypowo, bo państwo są specjalistami od bezpieczeństwa na drodze, od wszelkiego rodzaju atrybutów związanych z motoryzacją, z motorsportem. A myśmy dziś zaczęli audycję od koszmarnego dramatu, jaki rozegrał się mniej więcej w połowie drogi między Warszawą a Poznaniem w Koninie. Tam doszło do wypadku na ścieżce rowerowej dwóch prowadzących hulajnogi. Doprowadziło do takiego wypadku, że jedna z tych osób zmarła. I to jest dopiero dramat.
1: No właśnie, to jest już, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, ale trzeba to powiedzieć, no trzeba, że tak powiem, szaleńcy na śladach. Wszyscy to obserwujemy co dzień, dzisiaj też właśnie wiedząc, że będziemy z Państwem rozmawiać, obserwowałem rowerzystę, czy kolarza, może to kolarz, tak profesjonalnie, ubrany na profesjonalnym rowerze i jechał bardzo długą drogą, obok ścieżki rowerowej, a to już tam wykroczenie. No i straszny ruch, a on się nagadza, no jest do
0: ja typu zdarzenia. Halo, halo, halo, halo. Szanowni, musimy na chwilę przerwać naszą rozmowę, bo nasze połączenie niestety między Warszawą a Poznaniem, coś tam w tym Koninie się dzieje. Wydzwonimy jeszcze raz do państwa, spróbujemy, aby to drugie połączenie było lepsze i bardziej czytelne.

0: Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Katarzyna Sekowska, Tomasz Płaczek. Raz jeszcze witam.
1: Witamy.
0: Coś mi się wydaje, że ten Konin stoi ością niezgody między nami.
2: No mamy nadzieję, że wrócimy jednak. Może jakoś się uda.
0: O, teraz jest okej. Okay.
2: Świetnie.
0: Teraz jest okej.
2: Oby tak zostało.
0: A więc wracamy do tego, o czym mówił Tomasz Płaczek, spotkanie z rowerzystą.
1: No właśnie, i właśnie obserwowałem, no taki profesjonalny kolarz, rowerzysta, i obok ścieżki rowerowej porusza się jezdnią, gdzie jest potworny ruch, auta jadą bardzo szybko, no i jedzie zgodnie z kierunkiem tego ruchu drogowego, w związku z czym nie jest w stanie obserwować tego, czy ktoś z tyłu nadjeżdża, czy nie. Jeden samochód za drugim, no to już jest wykroczenie, bo jeżeli jest ścieżka rowerowa, to nie wolno nam jechać po jezdni. W związku z czym tutaj pojawia się problem. Natomiast sam ten wypadek w Koninie, no to rzecz przerażająca. No na szczęście jeden z tych uczestników miał kask, czyli ten 15-latek. Po prostu on nie doznał uszczerbku. Niestety mężczyzna w wieku 52 lat zginął. Nie udało się życia uratować.
0: I ten mężczyzna, 50-kilkulatek, dokonywał lewoskrętu. Z jaką oni musieli jechać prędkością, skoro doszło do zderzenia?
2: No pewnie była wysoka prędkość, natomiast ona nawet nie jest specjalnie potrzebna, bo pamiętajmy, że nasza pozycja na hulajnodze to jest pozycja wyprostowana, czyli wiemy doskonale o przypadkach, że z samego przewrócenia się, potknięcia ludzie ginęli, bo to jest jednak upadek no, z wysokości 1,70 m, 1,80 m. Nic nas nie chroni, szczególnie, że ten mężczyzna nie miał kasku. Ostatnio przepisy nakazały stosowanie kasku, ale tylko osobom do 16 roku życia. I mamy tutaj niestety bardzo brutalny przykład, no, że ten przepis chyba nie powinien być jednak wybiórczy. Powinien dotyczyć absolutnie wszystkich użytkowników takich pojazdów.
0: Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo. Z naszym gościem, z którym rozmawialiśmy na początku audycji, a to też Wielkopolanin, przypomnę, pan Maciej

0: Bednik, dawny policjant, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego właśnie z Policji Poznańskiej. I doszliśmy tam do takiego wspólnego wniosku, że najpierw rodzice, my wszyscy musimy apelować do młodzieży o rozsądek, o to, żeby mieć uprawnienia. No i co również ważne, ktoś, kto nie ma uprawnień, po prostu no, nie będzie miał żadnego prawa do odszkodowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Oczywiście, że tak, natomiast jest coraz lepiej, tak muszę powiedzieć, bo obserwuję i widzę, że młodzież poruszająca się na jednośladach czasami nawet jeździ w kaskach motocyklowych, już zauważam. Także tutaj myślę, że ten wpływ, jednak ta cała akcja, no wszystkimi możliwymi kanałami staramy się docierać do kierowców jednośladów i myślę, że to powolutku zaczyna odnosić no, sukces no, te działania, bo widzę, że coraz więcej osób jeździ właśnie w kaskach, także jest coraz lepiej.
0: Panie Tomku, pan widzi w tym samo dobro, a ja w tym pana obrazie, tam wydaje mi się, że jeżeli ci młodzi ludzie na hulajnodze jadą w kasku motocyklowym, to myślę, że ta hulajnoga kilkakrotnie przewyższa możliwości, jeśli chodzi o swoją prędkość maksymalną, tego, co jest dozwolone. I tego się obawiam bardziej.
1: No tam są kolejne rzeczy, znowu podkręcone są te jednoślady, te elektryczne, przez to jeździ z potwornymi prędkościami. Tutaj musimy uważać. Mamy takie dane, jeżeli stoimy i przewrócimy się na twarz, tak po prostu stojąc.
0: Tak.
1: Możemy to porównać z uderzeniem z prędkością 5 km na godzinę, około 5 km na godzinę. Jeżeli wejdziemy na krzesło i z tego krzesła zrobimy to samo i uderzymy twarzą w podłogę, wówczas to już się robi ponad 15 km na godzinę. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Już jest ogromne przeciążenie. To już będzie skutkowało niestety poważnymi obrażeniami.
0: Czyli kask i jeszcze raz kask i wszystko to, co jest możliwe. Rękawiczki, różnego rodzaju ochrony na łokcie, na kolana, prawda?
1: Jak najbardziej, ale przede wszystkim ta świadomość. Kierowcy jednośladów zapominają, że jeżeli zbliżają się do skrzyżowania, muszą zachować ostrożność. A niestety na co dzień wszyscy to widzimy, że pełną prędkością, tak jak byli rozpędzeni, tak przejeżdżają przez tą drogę rowerową, no po prostu masakryczne. To dotknęło mnie to kilka dni temu, to po prostu byłem przerażony, z jaką prędkością młody człowiek i jeszcze ze słuchawkami na uszach, przed maską po prostu.
0: Ja przyznam się, że jadąc wyszukuję, czyli staram się wyprzedzić sytuację, wyszukuję miejsc, w których ktoś na rolkach, na rowerze, bądź na hulajnodze, najczęściej na hulajnodze, może mi wjechać ze ścieżki rowerowej, z chodnika, właśnie pod koła samochodu. Wracamy do naszej rozmowy po serwisie drogowym, a w tej chwili wszystkie mikrofony dla Emilii Kleszczewskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeżeli chodzi o utrudnienia, to cały czas oczywiście trzeba mówić najwięcej o tym, co się dzieje na drodze krajowej numer 50. Stanisławów-Łochów, przypominamy, 226 kilometr i to jest do 254 kilometra utrudnienie. Pożar lasu cały czas trwa, droga jest całkowicie zablokowana. Objazd przypominamy przez drogę wojewódzką numer 637, a także przez drogi lokalne, ale jeżeli tylko możecie, to najlepiej w ogóle ominąć ten odcinek trasy i przejazd zarówno w kierunku Białegostoku, jak i też do Warszawy. Także S5 jest kilka utrudnień, dokładniej 3. Bydgoszcz Północ do węzła Opławiec na wysokości miejscowości Maksymilianowo, czyli województwo kujawsko-pomorskie, 52 km i dosłownie informacja sprzed chwili. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery. Pojazd jest poza jezdnią. Ruch w kierunku Poznania odbywa się wyłącznie pasem lewym w tym momencie i rzeczywiście utrudnienia z przejazdem mogą być jeszcze do godziny 22. Kolejny odcinek S5 to węzeł Rogowo do węzła Biskupin w pobliżu miejscowości Bożejewice. Jeżeli chodzi o województwo, to również kujawsko-pomorskie 113 km, gdzie samochód ciężarowy uderzył w pojazd osobowy stojący na pasie awaryjnym. Policja jest na miejscu, zablokowany jest jeden pas w kierunku Bydgoszczy od godziny 20 i te utrudnienia z przejazdem przez S5 mogą

0: trwać jeszcze przez pół godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Powitać, panie Mariuszu. Kaski są zawsze dobre, nieważne czy to rower, hulajnoga czy skuter, pisze nasz słuchacz w aplikacji Radia Kierowców. To po prostu chroni naszą głowę przed nieodwracalnymi zmianami.

0: Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Katarzyna Sakowska, Tomasz Płaczek, Sport Drive, instruktorzy, mistrzowie, a przede wszystkim nasze autorytety. Zanim przejdę do zasadniczego pytania w naszym dzisiejszym spotkaniu, pytania dotyczącego tego, co dzieje się na torze Poznań, czy dalej wszyscy ci, którzy są zafascynowani motoryzacją, mogą na tym torze spokojnie trenować i ćwiczyć i doskonalić, to wróćmy jeszcze do tego, co dzieje się na drogach i do tego porządku. Silni kierowcy za sterami swoich dwutonowych maszyn i ci najmniej chronieni. No najmniej chronieni to piesi, ale przecież rowerzyści, ci, którzy są na hulajnogach, na tych urządzeniach transportu osobistego, oni są jednymi z najmniej chronionych. Czemu u nich tyle buty, tyle arogancji i taki brak poszanowania przepisów ruchu drogowego? Jak państwo myślą?
1: No właśnie, też się zastanawiamy nad tym, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale myślę, że rowerzyści będą źle mówili o tych dwukołowcach, czyli o kierowcach samochodów. My narzekamy na nich, ja nie jestem akurat rowerzystą. No i tak tutaj nie wiem, co tutaj się dzieje. Wydaje mi się, że po prostu kiedy wsiada się na rower czy na inną hulajnogę, no to po prostu wiatr we włosach i fajnie się jedzie. I tutaj chyba takie po prostu pojawia się taka radość z tej jazdy i nie przestajemy myśleć po prostu o przepisach ruchu drogowego.
0: Ale ta kłótnia, ta buta, taka arogancja, że mam obok asfaltowej drogi, po której jadą samochody, mam bezpieczną dla mnie ścieżkę rowerową i ja z niej nie będę korzystał. Tego nie potrafię zrozumieć, a lubię od czasu do czasu pojeździć.

0: jeździć rowerem.
1: Ja myślę, że pan redaktor zadał właśnie najlepsze z pytań, jakie należy w tej sytuacji zadać, czyli co kto ma w głowie, bo kluczem do rozwiązania tej całej zagadki byłoby zrozumienie, kto jak postrzega daną sytuację. I jestem przekonana o tym, że wielu hulajnogistów, rowerzystów, kolarzy, nazwijmy to dowolnie, pieszych, którzy albo nie jeździli samochodem jako kierowcy, albo jeździli dawno, albo dopiero będą jeździć. Oni nie rozumieją też perspektywy kierowcy, tego jak samochód jest rozpędzony, jak też postrzega się otoczenie. Oczywiście kierowcy popełniają błędy i są bardzo często jedynymi winnymi takich wypadków. Nie ma co tutaj gadać. Natomiast te osoby niechronione muszą mieć świadomość, że kierowca często ich po prostu nie widzi, a szczególnie jeżeli wpadają na skrzyżowanie z bardzo dużą prędkością, kierowca nie ma jak się do tego przygotować, bo musiałby stać przed tym przejściem wieki i właściwie nigdy nie ruszyć, bo zawsze jak ruszy, może się zdarzyć, że ktoś wjedzie mu w bok rozpędzoną hulajnogą i widzimy to też codziennie już praktycznie, więc to zrozumienie perspektywy tego drugiego kierowcy czy pieszego jest bardzo ważne, żeby wiedzieć też przed czym się chronić i co się może wydarzyć. I myślę, że tego nam bardzo mocno też brakuje, tego spojrzenia cudzymi oczami na sytuację.
0: Czyli ktoś, kto jeszcze nie jeździ samochodem, powinien zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się za kierownicą samochodu, ale jeszcze są kierowcy dużych ciężarówek. I powożący takim składem w momencie, kiedy ma na poboczu rowerzystę, ten musi się dopiero nagimnastykować.
2: No to jest problem, ale kierowca ciężarówki ma dużo lusterek. No może akurat mam tą przyjemność, że mam to prawo jazdy wyższej kategorii. Udało mi się parę razy pojechać, bo nie jeżdżę zawodowo ciężarówką, natomiast na szkoleniach jeżdżę tą ciężarówką. Ja więcej widzę w ciężarówce, proszę sobie wyobrazić, dzięki fantastycznym lusterkom. Natomiast w osobówce widać dużo, dużo gorzej. Taka jest po prostu prawda. Zdumiewa mnie fakt, że starsze osoby, które podróżują jednośladami, czyli w sumie można powiedzieć, że kierowcy, bo prawie podejrzewam wszyscy, którzy jeżdżą na rowerach, są kierowcami również, kompletnie nagle zmieniają opcję i nie rozumieją samochodu kompletnie. Bo tutaj często widzę takie też sytuacje. Sam byłem niestety w takiej sytuacji, że na trudnym skrzyżowaniu musiałem skręcić w lewo, w związku z czym musiałem przejechać przez drogę rowerową, przez pasy, żeby widzieć, jak wygląda ruch drogowy. No i zostałem tak zbesztany przez rowerzystę, ponieważ oczywiście stanąłem na ścieżce rowerowej, no bo nie mam innego wyjścia, tylko z tego punktu mogę spojrzeć w lewo i w prawo. No i co teraz? Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Zablokowałem drogę rowerową.
0: Mnie się wydaje, że rowerzyści w miastach, bo w miastach jest z nimi najwięcej problemu, się trochę rozbestwili. Ja natomiast chylę czoła przed tymi wszystkimi, którzy budują ścieżki rowerowe między miastami, czyli poza obszarem zabudowanym. I tam nie ma problemu. Tam po prostu i ruch pieszy, i ruch rowerowy jest właśnie na tych ścieżkach obok drogi asfaltowej. I jak tam wzrosło bezpieczeństwo?
2: Tak, zdecydowanie tak, oczywiście. Bardzo dużo wypadków było dziesiątki lat temu właśnie z rowerzystami i już tego tak nie ma. Nie ma już tak drastycznych sytuacji, bo bardzo dużo potrąceń było, ale mówię o latach...
0: Lata 70-80.
2: Tak jest. To był standard, potrącenie rowerzysty.
0: No bo droga wyglądała w ten sposób, że był asfalt bądź jakaś kostka, 20 centymetrów pobocza, to była jakaś ubita ziemia i potem rów.
2: Tak jest, no panie redaktorze, no my już mamy swoje lata, prawda, także dużo pamiętamy. Ja pamiętam bardzo dużo potwornych wypadków. Właśnie jeszcze ci rowerzyści bez oświetleń jeździli, bardzo dużo wypadków na wsiach, niestety tak było.
0: Wracamy do tematu naszej rozmowy. Tor Poznań, proszę mi powiedzieć, jaka jest sytuacja w tej chwili?
2: No jakoś nam się udało uciec spod kosy, jak się to mówi. Tor zamknięto, ktoś tam wydał jakąś decyzję, no ale chyba też ktoś się wystraszył i natychmiast odblokowano tor. Proszę sobie wyobrazić, że na stronę dotyczącą właśnie zamknięcia toru Poznań było 22 miliony wejść.
0: Wow.
2: Tyle osób było...
1: Na ten temat.
2: Tyle osób było zainteresowanych. I to, co

0: nas bardzo mocno zdziwiło i zbulwersowało, no to politycy, którzy przed zamknięciem toru byli zaangażowani, mogli działać i wręcz no, mówili głośno o tym, że właściwie nie są zainteresowani torem dla garstki ludzi, którzy tam spalają benzynę i hałasują, to nagle w momencie, kiedy tor zamknięto, no to nagle stoimy murem za torem Poznań i się bardzo mocno zmieniła cała ta opcja.
1: Czyli ale nagle pojawili się przyjaciele.
0: Tak jest, tak jest, tak jest. Natomiast właśnie tutaj z Kasią jesteśmy zbulwersowani, bo proszę sobie wyobrazić, mieliśmy trening w środę. No, samochody przyjechały i naprawdę samochody sportowe już w tej chwili jeżdżą na bardzo cichych wydechach, tłumikach. Staramy się bardzo mocno ograniczyć głośność na torze Poznań, ale proszę sobie wyobrazić, że wybudowano osiedle zaraz obok toru, przy bardzo ruchliwym skrzyżowaniu, 100 metrów od lotniska Ławica i proszę sobie wyobrazić, jak nazywa się to osiedle.
1: Pewnie lotnisko.
2: Nie, zacisze.
0: Zacisze. Proszę sobie wyobrazić. I co się dzieje? To jest świeże osiedle. Jeszcze nie jest zamieszkane. Tam jest parę osób. W tej chwili parę mieszkań. Dopiero i już są awantury. Już jest dzwonienie i narzekanie na hałas.
1: Wracamy do rozmowy po 21:00. Katarzyna Sekowska, Tomasz Płaczek i o bezpieczeństwie i o hałasie będziemy rozmawiać w Perkach.

0: Żegnamy się z jednym duetem na antenie, Ania Rusowicz, Kuba Badach. Witamy drugi duet, Emilia Kleszczewska, Mariusz D.
1: Dąbrowski. No witam, witam.
0: No i w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przedstawić Państwu nie piosenkę, ale śpiewająco kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to jest S5 i dwa odcinki, o których mówiliśmy już wcześniej, ale to właśnie takie dwa główne zdarzenia po godzinie 20, które mamy i o których mówimy. Węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Opławiec w pobliżu miejscowości Maksymilianowo. 52 kilometr, tam pojazd osobowy uderzył w bariery. Pojazd cały czas jest poza jezdnią. Jeżeli chodzi o ruch w kierunku Poznania, no to odbywa się on cały czas wyłącznie lewym pasem. To utrudnienie od godziny 20 już mamy i przypominamy, że to województwo kujawsko-pomorskie. Tak samo drugi odcinek w tym samym województwie, również S5, węzeł Rogowo do węzła Biskupin w pobliżu miejscowości Bożejewice. 113 kilometr, gdzie samochód ciężarowy uderzył w pojazd osobowy stojący na pasie awaryjnym. Policja jest na miejscu cały czas i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no to przypominamy też, że na Mazowszu chyba dzieje się w tym momencie najwięcej. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Straż pożarna podjęła decyzję o zamknięciu drogi krajowej nr 50 na odcinku od miejscowości Stanisławów do miejscowości Łochów, a objazd mamy cały czas przez drogę wojewódzką 637 oraz przez drogi lokalne. I jeszcze jedna informacja. Od 18 na autostradzie A4 prowadzone są prace drogowe i to między węzłem Pietrzykowice i węzłem Oleśnica. Trzeba tam zwolnić.

0: do 40 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uważam, że każda hulajnoga elektryczna powinna być fabrycznie limitowana do 20-25 km na godzinę, a kask warto założyć, pisze jeden ze słuchaczy w aplikacji. Kolejne państwa opinie w kwestii ograniczenia prędkości dla hulajnog do 20 km na godzinę. Uważam, że rower szosowy jadący powyżej 30 km na godzinę powinien mieć obowiązek jazdy po jezdni. To już jest zbyt duża prędkość, a szosowcy wytrenowani potrafią jechać dużo szybciej. Pozdrawiam, Radek. I jeszcze jedna opinia z aplikacji. To się do Rzecznika Praw Obywatelskich nadaje te przepisy. 13-latek ma mieć kwity, czyli uprawnienia. 18-latek nie potrzebuje nic oprócz aktu urodzenia. Obaj na garnuszku rodziców są. Może, jak ja mogę to wytłumaczyć? Po prostu osoba, która ma 18 lat skończone, jest już osobą pełnoletnią i sama ponosi odpowiedzialność za wszystko, co zrobi. Jeśli nie zna przepisów, to jest jej odpowiedzialność, a nie rodziców. I stąd takie przepisy.

0: Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Zbliża się 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju przeważa zachmurzenie mało umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowo-wschodnich okresami duże. Na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie miejscami przelotnie pada deszcz, a lokalnie możliwe są też i burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Półwyspie Helskim, na Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach, po 18 stopni w centrum, do 22 na południowym zachodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna nocą od 1 stopnia w dolinach karpackich oraz 2-3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 stopni na zachodzie, tylko nad morzem 9-11 stopni. Lokalnie w dolinach karpackich, w centrum oraz na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do 1 stopnia poniżej zera. Wiatr na ogół słaby, tylko na północnym wschodzie i nad morzem umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu zachodnim, na pozostałym obszarze wiejący z północy. Porywy wiatru w Karpatach mogą osiągnąć prędkość 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: To była autopromocja.

0: Miejsce przed mikrofonem zajęła roztańczona i uśmiechnięta Emilia Kleszczewska. Jest 10 minut po 21, a więc Emilia przedstawi Państwu najświeższy, najbardziej obiektywny raport z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A całkiem obiektywnie stwierdzam, że już w całej Polsce jeździ nam się po prostu świetnie. A teraz doprecyzujemy te informacje. No, był spory korek przed Wrocławiem, czyli autostrada A4 przed samymi Bielanami Wrocławskimi dokładniej. I korka już nie ma od ostatnich 20-30 minut, więc rzeczywiście już można przejeżdżać zarówno w kierunku Wrocławia, jak już mówiłam, czy też do Częstochowy lub Katowic. Jeżeli chodzi o Pomorze, wcześniej mówiliśmy, że tworzy się korek z Gdańska do Gdyni i on dalej jest choć niewielki. Naprawdę tam samochody delikatnie zwalniają na wysokości gdańskiej Oliwy. Przypominam, S6. Jeżeli chodzi natomiast o Warszawę, no poza tym, co się dzieje przy samym Wołominie, przypomnijmy, tam jest pożar lasu i służby cały czas są na miejscu. Blokowana jest droga krajowa numer 50. To w samej Warszawie, jeżeli chodzi o przejazd, S8 korkuje się w kierunku Białegostoku, właśnie przy samym też w sumie Wołominie. Jeżeli chodzi o przejazd, no to tutaj korek ma mniej więcej 3 kilometry. Dobre informacje są z Krakowa, autostradowa obwodnica miasta. Nie ma problemów z przejazdem już do Rzeszowa, więc to zaczyna być naprawdę spokojna noc, jeżeli chodzi o największe trasy w Polsce. Także służby przypominają, że zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej numer 51 w Bartoszycach, województwo warmińsko-mazurskie, gdzie na 17 kilometrze po godzinie 17 pojazd osobowy potrącił rowerzystę. Tam wprowadzony był ruch naprzemienny, ale od niecałych 15 minut tego utrudnienia już nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Thank you.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszymi przemiłymi gośćmi. Katarzyna Sakowska i Tomasz Płaczek, instruktorzy doskonalenia jazdy, ale przede wszystkim mistrzowie wyścigowi, rajdowi Polski. No i ludzie z certyfikatami takimi, że tylko chciałoby się oddać w państwa ręce i dać się szkolić. Ale cieszyć może fakt, że Tor Poznań w dobrej kondycji i osiedle, które się koło niego wybudowało, to Spokój, tak? Dobrze pamiętam? Tak się nazywa to osiedle?
1: Jest to osiedle Zacisze. Osiedle, które sąsiaduje bezpośrednio z lotniskiem Ławica, między innymi z ulicą Bukowską, taką dosyć głośną dwupasmówką, także myślę, że łatwo sobie możemy wyobrazić, że no, Zacisze to jest tylko z nazwy.
0: To, ale jak to jest, że baty dostaje Tor Poznań, a lotnisko Ławica sobie funkcjonuje bez niczego? To nie chodzi o to, że ja chciałbym wzniecić jakiś kolejny konflikt, tylko no, dwie dość hałasogenne instytucje, przedsięwzięcia, lotnisko z jednej strony, Tor z drugiej. Wiadomo, że to tam jest i będzie, a ludzie się budują i kombinują. My się wybudujemy, a potem to już hulaj dusza piekła nie ma, można lotnisko zlikwidować, prawda? Bo protest oddolny.
1: Nie musi się pan redaktor obawiać, że wywoła jakiś nowy dramat, ponieważ on już trwa i tak od lat. Lotnisko Ławica też cięgi zbiera od wielu dekad. I oczywiście no, ludziom przeszkadza wszystko, co wykracza poza ich pojmowanie właśnie spokoju, ciszy. Natomiast no, szukanie spokoju i ciszy w środku miasta no, troszeczkę mija się z założeniami. No i to musimy sobie też uświadomić, że jeżeli chcemy, aby nasze miasta się rozwijały, no to no, to, że Poznań dysponuje lotniskiem, no, jest rzeczą chyba niezbędną i nie powinniśmy z tym dyskutować. Ja myślę, że w ogóle należałoby tutaj troszeczkę zmienić optykę, bo to nasze biedne lotnisko też przy okazji tej afery z Torem Poznań dostaje właśnie to lanie, no bo ono jest tak samo, może nawet bardziej, jeżeli można tak powiedzieć, jak ten tor potrzebne, a też cały czas obrywa za to, że jest głośne. No, no samoloty generują dźwięk, tak samo jak samochody, więc no, nie można zjeść ciastko, mieć ciastko, no nie ma takich rzeczy. To nawet, widzi pan redaktor, ludzie wyprowadzają się czasami na wieś, żeby poszukać tego spokoju, a tam im z kolei przeszkadza zapach na przykład, więc... Tak. Myślę, że problem jednak leży gdzie indziej. Myślę, że tutaj kłopot jest w innym miejscu.
0: Mnie się wydaje, że to jest po prostu kwestia wychowania, naszego wychowania. No bo jeżeli wyjeżdżam z miasta, kupuję sobie działkę, buduję się na tej działce na wsi, i tam mi zaczyna pachnieć i ja mam pretensje do tego, że rolnik po 22 wyjeżdża kombajnem

0: czy to zbożowym, czy ziemniaczanym, czy buraczanym. Rolnik jest u siebie, to ja tam jestem natrętem.
1: Tak mnie wychowano. Oczywiście można uciekać do lasu, różne rzeczy można robić, natomiast trzeba być świadomym, że miasto generuje jakieś skutki uboczne, nazwijmy to, czy jest to dźwięk, czy wieś, zapach, jednak dzieją się takie rzeczy, tylko człowiek nieświadomy otoczenia i tego, co się dookoła niego dzieje, jest zdziwiony, że kupując mieszkanie w pobliżu na przykład stadionu, czy w pobliżu lotniska, będzie narażony na jakieś dźwięki w ciągu doby. Jest to naturalne i każdy powinien sobie z tego zdawać po prostu sprawę.
0: Wybierać miejsce do zamieszkania po przeciwnej stronie. Ale
1: oczywiście.
0: To samo, jeśli chodzi o ścieżki zwierząt. My kierowcy staramy się, jadąc bezpiecznie, jeśli przecinamy ścieżki żab, ścieżki łosia, czy to jest wina tego łosia, że dojdzie do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia?
1: Łosia problemem olbrzymim jest to, że jego nikt nie pyta o zdanie. A tutaj jako ludzie, jako społeczeństwo, my jednak możemy debatować, możemy jednak szukać kompromisów. Łosia niestety nikt nie pyta. Oczywiście są starania, aby te zwierzęta jak najbardziej zabezpieczyć, ale prawda jest taka, że my wtargnęliśmy na ich siedliska.
0: Dokładnie.
1: I one biedne nie do końca rozumieją, co się dookoła nich dzieje, i nie zawsze jesteśmy w stanie ten ruch odizolować tych zwierząt od ruchu ludzkiego. Jakich byśmy fantastycznych szkoleń, dziękuję panie redaktorze za te pochwały pod naszym adresem, ale my nie jesteśmy w stanie wyszkolić kierowców w taki sposób, aby w każdych okolicznościach mogli tego zderzenia ze zwierzęciem uniknąć.
0: Jeśli państwo na każdym kursie będą powtarzać, jeśli instruktorzy nauki jazdy na każdym kursie będą powtarzać, jeśli my w radiu, w prasie, mówię o dziennikarzach motoryzacyjnych, powtarzamy kiedy tylko można, że są sytuacje, w których należy tą ostrożność. Są sytuacje, w których należy zachować ostrożność i są sytuacje opisane przez kodeks drogowy, kiedy należy zachować szczególną ostrożność. To znaczy, że mamy tego łosia wyglądać. Tego łosia, tą sarnę,
1: oczywiście,
0: tego dzika, tą żabkę, która z rodziną pokonuje jakiś tam swój taras. My, ludzie, wkroczyliśmy na teren zwierząt i my przecinamy ich ścieżki bytowania. Nasz szacunek do przyrody, do tych zwierząt, ale i dla naszego życia, dla naszego bezpieczeństwa powinien być taki, że my musimy na to zwracać uwagę.
1: Panie redaktorze, teraz mi gęsia skórka normalnie wyszła, bo właśnie o to chodzi. To jest przejaw szacunku. To, że nie patrzymy w telefon, tylko obserwujemy otoczenie, to jest przejaw szacunku dla innych uczestników ruchu, w tym na przykład niech to będą również zwierzęta, bo one też ten nasz ruch chcąc, nie chcąc wchodzą. Więc to jest właśnie szacunek, żeby nie patrzeć w telefon, nie zajmować się sprawami niezwiązanymi z prowadzeniem pojazdu. Jak najbardziej tak.
0: Wracamy do rozmowy po serwisie drogowym.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, zbliża się 11:30. Jest już ze mną Emilia Kleszczewska, po której widać, słychać i czuć, że brakuje jej słońca.
1: Tak, brakuje mi trochę słońca, tym bardziej, że spojrzałam i tu muszę przyznać, no, że pan jest opalony właśnie, chyba widać, że po wakacjach, chociaż...
0: Ewa Bem śpiewała Podaruj mi trochę słońca.
1: To słońce, ja, czyli opalenizna.
0: No, to ja daruję całą masę tego słońca, promyków, uśmiechów.
1: I opalenizny
0: dla mnie. I wierzę, że to wszystko Emilia Kleszczewska przekaże państwu z życzliwym pozdrowieniem motoryzacyjnym. Najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na szczęście już nie ma wielu informacji z tras, jeżeli chodzi o te największe i główne odcinki dróg, o których mówiliśmy do tej pory, to już wszędzie naprawdę jest czysto i jest bardzo dobry przejazd. Mowa o Krakowie, mowa o Wrocławiu, czyli to jest właśnie ta autostradowa czwórka, która prowadzi przez województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, no to przypominamy, że cały czas w Wołominie trwają prace służb. Pali się las właśnie w Wołominie przy samej ekspresowej ósemce. I też jeżeli chodzi o ekspresową ósemkę, Warszawa, Marki, Ząbki, cały czas kierowcy zwalniają. W kierunku Białegostoku warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli możecie, to oczywiście zjedźcie na drogi lokalne. Natomiast jeszcze informacja z województwa pomorskiego. Tutaj cały czas są delikatne spowolnienia w drodze z Gdańska do Gdyni, to S6, przypominamy, Oliwa. Dokładniej. A kierowcy jadący wieczorem i nocą przez Sulejów drogami krajowymi 12 i 74 muszą zachować szczególną ostrożność. Jeszcze dzisiaj, ale też jutro planowane jest wykonywanie tak zwanych remontów cząstkowych, czyli punktowych napraw powierzchni. Ze względu na fakt, że obie trasy są bardzo mocno obciążone ruchem, prace będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych, właśnie od 20 do 6 rano. W miejscu prowadzonych robót ruch kierowany jest ręcznie i będzie się odbywał on naprzemiennie. Ponadto wprowadzony zostanie zakaz wyprzedzania i tutaj, jeżeli chodzi o służby, to apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do tego ustawionego oznakowania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam załogę Polskiego Radia Kierowców, pisze nasz słuchacz w aplikacji i wszystkich, którzy słuchają radia. Autostrada 1 między

między Kutnem a Łodzią w miarę pusta to, co się dzieje przede mną. Jeszcze 50 kilometrów do bazy i na dzisiaj wystarczy. Życzę wszystkim bezpiecznych

0: Wracamy do rozmowy w Radiu Kierowców z naszymi gośćmi. Mistrzowska para Katarzyna Sakowska, Tomasz Płaczek. Przed nami czerwcowy weekend, przed nami już wakacyjne wyjazdy, bo to moment. Myślę, że powinienem Państwa zapytać o takie podstawowe zasady letniej techniki jazdy.
1: No właśnie, no niestety, jak pokazują statystyki, zwiększa się ilość wypadków, niestety. Również zabitych na drodze, rannych na drodze. No niestety ta ładna, piękna pogoda nas usypia. Zaczynamy jeździć za szybko, zbyt pewnie, spieszymy się, ażeby jak najszybciej być nad morzem czy w górach i niestety dochodzi do bardzo tragicznych zdarzeń. Także tutaj musimy wziąć pod uwagę jednak to, że musimy pojechać spokojnie, zastanowić się nad tym spokojnym ruchem i troszeczkę odpuścić to szybkie dostanie się na wakacje.
0: Jak wbić sobie do głowy, jak tak się zastanawiam, jak to określić, co zrobić, aby nauczyć się, że te 15 minut, jeśli przyjedziemy wcześniej, to nic się nie stanie. Jeśli przyjedziemy później, tym bardziej nic się nie stanie. Nie ma sensu gnać. Chodzi o to, aby podróż była przyjemnością, aby jazda była przyjemnością, aby to, co robimy kierownicą, wajchą zmiany biegów, pedałami, żeby to był taki samochodzizm, taka czysta, przyjemna frajda wynikająca z prowadzenia pojazdu i żeby to nie męczyło. I jak sobie to wpoić, że to jest ważne, a nie to, czy dotrzemy na odpowiednią godzinę.
1: No właśnie, panie

0: redaktorze, pięknie pan to teraz ujął. No musimy przede wszystkim zdać sobie z tego sprawę, czy może narzucić coś takiego, że w momencie, kiedy wsiadamy do samochodu, to właśnie to już ten urlop jest. Jechać sobie spokojnie, zatrzymać się na kawkę, nie denerwować się. Okazuje się, że nawet jeżeli bardzo się spieszymy, wyprzedzamy kogoś, kto w cudzysłowie się wlecze, to i tak za chwileczkę gdzieś tam przed Szczecinem czy innymi międzyzdrojami się zjeżdżamy i się okazuje, że mamy ten sam czas dojazdu. Także tutaj musimy uważać. Ja chciałbym tylko przekazać jedną rzecz, że według statystyk do wypadków dochodzi w piątek na długim odcinku prostej pomiędzy godzinami około 11 do około 15. Na prostym odcinku drogi, proszę sobie to wyobrazić. Aha, no i w pogodzie jakiej? W słońcu.
1: Czyli powinniśmy robić tak jak Japończycy, którzy wszelkie proste odcinki dróg zaczęli przecinać i tworzyć tam sztuczne zakręty, a w piątki między 11 a 15 w ogóle zakazywać wyjazdu na drogi.
0: No, to dopiero będzie skandal. Ale tutaj mieliśmy właśnie przyjemność bycia na Majorce ostatnio i tak się właśnie zastanawialiśmy nad ruchem drogowym i tam nikt za bardzo się nie przejmuje tak jak u nas, że ostrzeżenie, że jest ciasny zakręt, ograniczenie prędkości. Jest 90 km na godzinę, a zakręty są takie, że po prostu jak na rajdowym odcinku specjalnym. Także tam zupełnie inaczej te drogi są zbudowane i zupełnie inaczej są przepisy ułożone. U nas ten, kto decyduje, no po prostu o nas dba, bo ostrzega nas już z daleka, że tutaj będą kłopoty. Na Majorce nic takiego nie istnieje.
1: Po prostu bierze się odpowiedzialność za swoje poczynania.
0: Dokładnie tak.
1: Ja myślę, że jednak to, co u nas się dzieje, to jest dużo dobrego. No i efekty tego też powoli zaczyna być widać, że jest trochę lepiej. Tych dróg oczywiście jest coraz więcej dobrych. Samochody też są coraz lepsze. Samochody, motocykle, rowery. Jeszcze żebyśmy my byli coraz lepsi.
0: No tak jest, to oczywiście, że tak, natomiast po powrocie z tej Hiszpanii, ogólnie tak mówiąc, uważamy, że żyjemy we wspaniałym po prostu kraju, tu zupełnie inaczej wygląda ruch drogowy i naprawdę kochamy Polskę po powrocie z Majorki. Nie było źle na Majorce, ale tutaj w naszym kraju jest naprawdę wspaniale.
1: Czyli tak, wiemy, że nie powinniśmy się spieszyć, wiemy o piątku, o długim, prostym odcinku drogi między 11 a 15, że w słońcu to jest najniebezpieczniejsza taka zbitka, czyli tego czasu i miejsca powinniśmy unikać. A jeszcze jak to zrobić, żeby być życzliwym na drodze?
0: No właśnie, tutaj świetną rzecz pan też poruszył, bo tutaj tak właśnie ci, którzy mieszkają w pobliżu toru, no to my tutaj powodujemy, rozmawiając, jakieś tutaj animozje, rowerzyści kontra kierowcy. No chciałbym zaapelować, żebyśmy sobie po prostu nawzajem pomagali. No odpuśćmy troszeczkę, uważajmy, no musimy współpracować. No życie jest straszne w tej chwili. Uważam, że powinniśmy po prostu dbać o siebie nawzajem.
1: Dbać o siebie nawzajem, uśmiechać się do siebie, pomagać sobie na drodze, na trasie, uśmiechać się, dawać sobie jakieś takie miłe sygnały dłonią, światłami. To przecież to wszystko może zupełnie inaczej wyglądać.
0: Ależ dokładnie tak, no właśnie o to tutaj chodzi. Bądźmy dla siebie życzliwi, nie denerwujmy się. No przecież każdy z nas robi błędy na drodze. Jeżeli ktoś zrobił błąd, no to pomóżmy mu nawet. Czasem trzeba go ostrzec też, zatrąbić ewentualnie, że coś tam się dzieje. Jeżeli widzimy, że na przykład coś tam się wydarzyło, za nami jedzie jakiś tam pojazd, no to też należałoby już coś zasugerować. No pomagajmy sobie po prostu w tym ruchu drogowym nawzajem.
1: Uśmiechnąć się do siebie, dać dobry znak i to bardzo dużo pomoże. Nie każdy jest mistrzem za kierownicą. Są osoby, które siedzą za kierownicą, mają uprawnienia, ale przyszło im to z wielkim trudem, no bo nie każdy ma te zdolności, nie każdy ma te predyspozycje, ale szacunek dla drugiego człowieka można wyrazić i można go wesprzeć, prawda?
0: Ależ dokładnie tak i ja myślę, że takim papierkiem lakmusowym jest to, w jaki sposób przepuszczamy karetkę czy inne służby. Dzisiaj właśnie to doświadczyłem. Zanim kierowcy się ruszą, zanim zauważą, zanim do nich dotrze, że coś się dzieje, przecież tam tam są sekundy w tej karetce. Nie wiemy, co w tej karetce się dzieje. Może jest właśnie teraz. Sekundy są ważne, żeby dowieść tego

0: człowieka chorego do szpitala, zanim kierowcy się ruszą. Ja dzisiaj wjechałem, czerwone światło, skrzyżowanie zablokowane, zrobiłem drogę, przejechałem. Kierowcy na pasie obok bali się wjechać na czerwone światło. A pamiętajmy, że życie jest najważniejsze. Nikt nas nie ukarze, jeżeli wjedziemy na czerwone światło i damy drogę przejazdu karetce.
1: To trzeba pokazywać, że nie ma nic ważniejszego od życia i tego typu zachowanie to jest ratowanie życia, prawda?
0: Tak jest, dokładnie tak. Jeszcze raz apeluję, ażebyśmy jak najszybciej reagowali, ażeby karetka nie musiała zwalniać, tylko po prostu przejeżdżała. Nie bójmy się złamać przepisy, jeżeli trzeba zrobić miejsce karetce. Kierowcy niestety się boją gdzieś tam wjechać na chodnik, czy po prostu przejechać na czerwonym świetle.
1: Nie ma zmiłuj, życie jest ważniejsze. Tomasz Płaczek, Katarzyna Sakowska, instruktorzy doskonalenia jazdy sportowej, jazdy wyścigowej i takiej zwykłej dla normalnych Kowalskich. Tomasz Płaczek, Katarzyna Sakowska, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: I do miłego usłyszenia, już pewnie w letniej scenerii na naszej antenie.
0: Szerokiej drogi, kłaniamy się.

0: No nie może być inaczej. Słuchacze PRK, słuchacze Radia Kierowców mają swoją opinię na temat rowerzystów i na temat kierowców.
1: Dużo podróżuję, jeżdżę samochodem, jestem kierowcą, który pokonuje średnio 50 tysięcy kilometrów rocznie i jestem też rowerzystą. I jakby twierdzenie, że rowerzyści nie rozumieją perspektywy kierowców jest absurdalne. Oczywiście, że rozumiemy tą perspektywę, trzeba tylko robić i jedno, i drugie.
0: Oczywiście, że tak. Ja się z panem zgadzam, bo zawsze wychodzę z założenia, że na drodze wszyscy się zmieścimy. Nawet ci z hulajnogami.
2: Mam 33 lata, za dziecka się jeździło hulajnogą, tak powiem, manualną. Rowery, potem były jakieś motorowery od starszego wuja MZ-ka, ETZ-ka. Jeździło się w kaskach, bez kasków i dawało się radę. Niedawno przejechałem się taką hulajnogą właśnie elektryczną i byłem szokowany. To była hulajnoga, którą jechała 15-latka. Ja mimo mojej wagi

0: i 100 kg, to przyspieszenie tej hulajnogi do tych 40-50 na godzinę jest tak drastyczne, bardzo mocne, że taka, nie wiem, słabsza osobówka, że tak powiem, do tych 50 na godzinę nie ma w ogóle polotu z taką hulajnogą.
1: Myślę, że jest to bardzo ważne, to co pan powiedział. Wiele pojazdów nie może się nawet równać z tym, co może wyprawiać taka elektryczna hulajnoga. Dlatego kask i pełna odpowiedzialność za to, co się robi.

0: co ja robię tu, co ja robię tu? Odpowiedź na to pytanie doskonale zna Emilia Kleszczewska.
1: Ja? Co tutaj? Co ja robię? Czy co robią kierowcy w korkach?
0: Co ty robisz tu?
1: Czytam wiadomości drogowe.
0: Najważniejsze informacje w eterze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zablokowany jest prawy pas w drodze do Pyrzowic na ekspresowej jedynce w województwie śląskim między Dobrową Górniczą, Gołonóg i węzłem Dąbrowa Górnicza-Pogoria. Zepsuł się samochód dostawczy. Blokada do Pyrzowic ma obowiązywać jeszcze do 23. W województwie śląskim pojawiło się także zdarzenie na autostradowej jedynce między Radomskiem a Mykanowem na wysokości Kruszyny. Tam jest awaria autobusu, który jest na drodze, no i właśnie blokuje przejazd. Wprowadzona jest blokada w kierunku Gorzyczek. Na miejscu działają służby i tam problemy z przejazdem będą także jeszcze do godziny 23. A swobodny przejazd mają już kierowcy na Warmii i Mazurach w Bartoszycach, tak? Na drodze krajowej numer 51 samochód osobowy potrącił rowerzystę niestety. W trakcie trwania akcji służb prowadzony był ruch naprzemienny, teraz już tego problemu nie ma. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim. Nie ma możliwości przejazdu przez drogę krajową numer 50. W drodze do Białegostoku, jak i Warszawy, należy się kierować drogą wojewódzką numer 627 i drogami lokalnymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: O tej porze w PRK, w Radiu Kierowców, gratulacje dla tych wszystkich, którzy z nami bezpiecznie dotarli.

dotarli do celu. Tym, którzy zmierzają do bazy, nie mogę powiedzieć nic innego, po prostu trzymamy za was kciuki. A wszystkich proszę o to, aby sprawdzić w dokumentach, czy jutro możemy wyjechać naszymi pojazdami znów w trasę, choćby z tego powodu, czy ważne są w dalszym ciągu nasze dokumenty ubezpieczeniowe, czy w dalszym ciągu nasze pojazdy mają ważne badania techniczne. Proszę to sprawdzić, a jutro w drogę.

Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

puste intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Fin de Paris, oui, c'est ça.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.